0: będzie bezpłatny i dostępny z poziomu aplikacji mObywatel. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która pozwoli na testowanie państwowego rozwiązania, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna.
0: Nauczyciele i dyrektorzy mają jednak zastrzeżenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przechowywania danych w państwowym e-dzienniku, mówi Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
2: Czy bezpieczne będzie logowanie i potwierdzanie dwuskładnikowe z prywatnych telefonów nauczycieli? A po drugie, czy w takim razie, jeśli nie, to 500 000 nauczycieli dostanie służbowe komórki?
0: W szkołach objętych pilotażem będą dwa e-dzienniki, ten działający dotychczas oraz ten testowany. Kolejny kandydat na prezydenta Krakowa to Łukasz Gibała, bezpartyjny radny i biznesmen. To on finansował kampanię referendalną i doprowadził do odwołania w referendum poprzedniego prezydenta Aleksandra Wiszalskiego. Z Krakowa reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Swoich kandydatów już dawno przedstawiły wszystkie partie polityczne, ale o Gibale mówi się, że jest czarnym koniem tych wyborów. Gibała podkreśla swoją niezależność.
4: Możemy wybrać nominata partyjnego, u którego paska będą uwieszone tabuny partyjnych działaczy, ich rodzin, ich znajomych, albo kandydata obywatelskiego.
3: Kandydata, który będzie ubiegał się o fotel prezydenta po raz czwarty. Wcześniej za każdym razem zdobywał więcej głosów. Czy wygra za czwartym podejściem, przekonamy się pod koniec września. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 27 września. Druga, jeśli będzie konieczna, 2 tygodnie później. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę, kolumny pątników można spotkać na drogach całego kraju. Policja apeluje do kierowców o rozwagę. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Mędrowi przypominają, że osoby prowadzące kolumny pieszych pełnią funkcję kierujących ruchem. Polecenia i sygnały dawane przez takie osoby są wiążące dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
6: Dlatego apelujemy do kierowców o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów oraz osób kierujących ruchem.
5: Nie wolno rozdzielać kolumny pieszych, a w czasie wyprzedzania kluczowe jest zachowanie bezpiecznego odstępu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W czasie przemarszu pielgrzymki ruch bywa też całkowicie wstrzymywany, dlatego policjanci apelują do kierowców także o cierpliwość. Zakończyła się wiosenna akcja liczenia tatrzańskich kozic. Ssaków jest zdecydowanie więcej niż rok temu. Wtedy po polskiej stronie granicy było ich 249. Teraz jest 335, ale ważniejsza do oceny populacji jest liczba młodych, wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Było 47 tegorocznych młodych, czyli to stanowi około 14% tej populacji.
8: To dużo czy mało?
7: Gdyby było powyżej 15%, wtedy bylibyśmy naprawdę zadowoleni.
8: Dlaczego 15% to byłby zadowalające, a 14% to jeszcze troszeczkę brakuje?
7: Są wytyczne oczywiście monitoringowe ustalone na podstawie badań. Dzięki temu wiemy, że jeżeli populacja będzie miała te 15%, to jest szansa, że będzie wzrastała.
0: Tatrzańskim kozicom zagrażają drapieżniki, kłusownicy i turyści, których liczba zimą w górach z roku na rok się zwiększa. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek coraz gorszy stan zdrowia Joe Bidena, były prezydent USA, ma raka prostaty. Choroba zaatakowała też inne części ciała, są przerzuty do kości, mówił syn Bidena, Hunter, w wywiadzie dla BBC. Joe Biden był prezydentem przed Donaldem Trumpem, ma 83 lata. Ponad 200 osób, gości hotelowych i uczestników kolonii, trzeba było ewakuować z hotelu w Olsztynie na ulicy Kanarkowej. Podczas prac budowlanych robotnicy uszkodzili jedną z zewnętrznych ścian budynku. Jak mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji, ewakuację zarządziła obsługa hotelu wraz ze strażakami. Nadzór budowlany ma ocenić, na ile uszkodzenie może doprowadzić do zawalenia budynku. Niedziela upłynie nam pod znakiem suchej i słonecznej pogody. W dzień bezchmurnie lub jedynie z małym zachmurzeniem. Będzie też nieco cieplej niż wczoraj, mówi Radiu Z synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni. Natomiast wyraźnie cieplej zrobi się na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna zbliży się i miejscami przekroczy 30 stopni.
0: To będzie wstęp do tego, co przyniesie nam początek nowego tygodnia. W poniedziałek w większości kraju temperatura powyżej 30 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, nawet do 33 stopni. To będzie jednak jedynie chwilowy powrót upału, bo od wtorku powrót do wartości bliżej 20-25 stopni. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
2: Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Radio Z i już. Mijają 82 lata od wybuchu powstania. Czy to jest tak, że jak pani zamyka oczy i wspomina, to jest jakby było wczoraj?
4: Proszę pana, czy powiedzieć, chyba tak. Dlatego, że przeżycia nas wszystkich, a indywidualnie moje, tak bardzo głębokie i bolesne i różne są tak silne, że właściwie one trwają cały czas.
3: A coś szczególnie przypomina o powstaniu, kiedy pani patrzy na zdjęcia? Czy może na przykład są jakieś zapachy albo dźwięki, które pani przypominają o tamtym momencie?
4: Nie, w sercu przeżycia. Moje zaangażowanie i wszystkie przeżycia, i wzloty, i upadki, jakie były w tym okresie. Bardzo bolesne. No jeżeli je wspominamy, to z konieczności, a trwią cały czas w głowie, w sercu.
3: Czy czas leczy rany, czy nie?
4: Wie pan, że w moim przypadku nie. Moje przeżycia były tak silne, takie, powiedziałabym, nietypowe, że nie mijają. I to, co ja straciłam, to jest niepowetowana strata.
3: No właśnie to o tej stracie chciałbym teraz porozmawiać, bo pani historia osobista zaczyna się jeszcze przed powstaniem, kiedy aresztują rodziców.
4: Tak, wie pan, ona się właściwie, można by to chronologicznie powiedzieć, pierwsze lata do wybuchu wojny, słoneczne, piękne, szczęśliwe, w małej rodzinie, bo byłam jedynaczką i w środowisku takim trochę nietypowym, bo wojskowym, w Cytadeli. Potem wybuch wojny zmienił całe moje życie i bardzo różne były okresy, które wspominam jako jeszcze bardzo, no może nie słoneczne, ale ciepłe, rodzinne, a potem katastrofa, klęska życiowa, ogólna i osobista.
3: A co się stało z rodzicami?
4: Rodzice w czasie pracy radiostacji, w której mój ojciec był szefem radiostacji przy Głównej Komendzie AK, została nagle osaczona przez Niemców, aresztowana. Oboje rodzice w tym momencie i dwóch radiotelegrafistów, którzy pracowali przy radiostacji. Cztery osoby aresztowane i znalazły się w Alei Szucha, a potem na Pawiaku. Moi rodzice, bo jeżeli chodzi o radiotelegrafistów, to w ogóle słuch o nich zaginął. Oni nie wyszli w ogóle z Alei Szucha. A ja rodziców w tym momencie żyli 1,5 miesiąca, bo to był okres przedpowstaniowy. Oni byli na Pawiaku. Ja wiedziałam, że są, bo miałam takie wiadomości, nawet raz paczkę podałam. A później właściwie byłam w takiej zapaści psychicznej i rozpaczy, bo byłam bezdomna. Ja zostałam, ponieważ to było aresztowanie u nas w prywatnym mieszkaniu naszym, wobec tego ja straciłam rodziców, mieszkanie, mój byt i byłam poszukiwana przez gestapo jako członek radiostacji. Więc już chyba gorzej nie może być. Niemniej jednak te 1,5 miesiąca, kiedy sytuacja u nas tu w Warszawie się bardzo zmieniała, no powiedziałabym nastrojowo, to tak pobudzająco i obiecująco na korzyść. Ja w tym czasie byłam załamana i w ostatnim momencie, że tak powiem, moja siła woli i akcji rozpaczy wszystkiego spowodował, że przyszła na głąb myśl, że ja nie mogę załamywać się do końca. Nadzieja, że na walki nasze powstańcze będą dobre, na które liczyłam i wierzyłam, spowodują, że dotrzemy do więzienia Pawiaka i odbijemy więźniów, no w tym moich rodziców. I to było bodźcem dodania moich sił do uczestnictwa w powstaniu.
3: Czyli tak naprawdę to była taka motywacja do tego, żeby w powstaniu walczyć.
4: To było koniecznością serca, ducha. To znaczy nie tylko przygotowania całej okupacji, do której byłam w konspiracji przygotowana w różnych okresach, no, w służbie tej harcerstwie, później wojskowej i potem radiostacji. Ale to była bezpośrednia taka motywacja, powiedziałabym doping, siła woli, konieczności, że ja muszę się tak zachować dla dobra ojczyzny, bo taki był cel wyzwolenia walki i osobisty, żeby odzyskać tych, kto był mi najbliższy mojego serca.
3: No ale pani tak naprawdę nie wiedziała o tym, co się wydarzyło w Pawiaku jeszcze przed wybuchem powstania.
4: Właśnie o tym się dowiedziałam dopiero po zakończeniu wojny, że w momencie, kiedy ja miałam tę nadzieję i pełna byłam zapału i zaangażowania, to na 2 dni przed wybuchem powstania Pawiak był w akcji zbrojnej rozstrzeliwania zlikwidowane całkowicie. Wtedy, kiedy moje marzenia były jeszcze takie no, płonne, to okazało się, że rodzice nie żyli. W dniu wybuchu powstania 2 dni. Zresztą podobnie jak wszyscy więźniowie Pawiaka. I ślad po nich zaginął.
3: Dzisiaj jest tylko grobu tablica pamiątkowa.
4: Tylko tablica. Grobu nie mają. Wspomnienia pamięci. Przyznam się, że ostatnie nawet spotkanie rocznicowe na Pawiaku, na których uczestniczę, oczywiście, i to było wyjątkowo bolesne, bo z uwagi na pogodę nie było na terenie, na zewnątrz, tam przy tym drzewie symbolicznym, tylko w podziemiu. I tam, gdzie była rozmowa, wystąpienia jakichś osób, oficjeli, to obok były cele więzienne, których nie prawdopodobieństwo było, że byli moi rodzice. Więc to miejsce było tym bardziej bolesne. To znaczy na zewnątrz oczywiście też, a w miejscu, w którym byli więzieni, jeszcze dotkliwsze.
3: Miała pani 20 lat, kiedy wybuchło powstanie i kiedy teraz straciła pani rodziców.
4: 19 lat. Tak.
3: A takie wspomnienie, które przywołuje pani o rodzicach, jakie ono jest? Jacy oni byli dla pani? Co pani wspomina o nich?
4: Proszę pani, ja byłam jedynaczką. Ukochaną jedynaczką dla rodziców i dla rodziny, która mieszkała w Warszawie. Więc rodzinnie bardzo zaangażowana uczuciowo. I to mi pozostało całe życie.
3: To było tak, że ktoś pani pomógł w tym bardzo trudnym czasie. Skoro nie było domu, nie miała pani gdzie się podziać.
4: Wszyscy obcy ludzie. Bo u rodziny nie nocowałam z uwagi na to, że byłam poszukiwana. Więc nie chciałam narażać. Miałam dziadków, wujów, ciotków były, ale ja wiedziałam, że ja ich narażam. Ale nikt mi nie odmówił pomocy. Wśród znajomych nie było osoby, która by nie przytuliła mnie na jedną noc. Bo każdej nocy prawie gdzie indziej spałam.
3: To była taka wiara w ludzi, że właśnie obcy są w stanie pomóc?
4: Proszę pana, społeczeństwo polskie w czasie okupacji, no nie wiem czy zawsze, ale w czasie okupacji było skonsolidowane, solidarne i oczywiście ja nie znajdowałam się wśród obcych ludzi, ale ktokolwiek znajomy, czy jakaś daleka rodzina, z którą nie było kontaktu na bieżąco, to szeroko drzwi przede mną otwierali i mnie przytulali. A ja zdawałam sobie sprawę w swoim wieku i doświadczeniach młodych, ale jednak, że ja ich narażam. Dlatego ja każdej nocy, no, może nie dosłownie, ale niemalże gdzie indziej spałam. Więc poniewierka.
3: Była pani w czasie powstania łączniczką i sanitariuszką. Jak pani dzisiaj patrzy na tą swoją rolę w trakcie powstania?
4: Słuszną, uzasadnioną, ponieważ ja mieszkałam przy Cytadeli, w blokach wojskowych, znaczy wyrzucona z Cytadeli, bo ja w ogóle mieszkałam, wychowywałam się w Cytadeli od urodzenia, z uwagi na to, że ojciec wojskowy. Potem Niemcy nas usunęli i ja zatrzymałam się z mamą pod nieobecność taty w bloku wojskowym naszym, wybudowanym przed wojną. Tak jak do tej pory te bloki stoją. Z tym, że w czasie powstania zostały spalone. To jest jeszcze dodatkowa historia. I ja tam w tym bloku będąc, nawiązałam kontakt już nie z radiostacją, która była aresztowana, ale z koleżankami z harcerstwa, mojego jeszcze przedwojennego, a potem wojskowej służby kobiet i dołączyłam do powstańców Żywiciela, no bo oni tam mieli te akcje, dwie zasadnicze, w których brałam udział. Już nie jako członek wywiadu, czy jaką miałam przedtem, tylko jako sanitariuszka. Byłam po przeszkoleniu też w konspiracyjnego w tym okresie. I jako sanitariuszka w akcji na Cytadele odbicia właśnie tej jednostki konspiracyjnej, wtargnięcia na tereny Cytadeli, ponieważ dowódcy Żywiciela sobie zdawali sprawę, że tam jest broń, amunicja, tak bardzo potrzebna dla walczących powstańców. A druga akcja po przerwie była na Dworzec Gdański, słynna, która się zakończyła, była znacznie lepiej przygotowana i obiecująca w końcowym wydaniu, bo dołączyły wojska zmobilizowane z Puszczy Kampinoskiej. I to musztra była wojskowa i dotarli do tej akcji na Dworzec Gdański bardzo dużo, około 1000 osób razem z powstańcami. A finał taki był rozpaczliwy, że z uwagi na to, że tam była samochód pancerny na Dworcu Gdańskim, to walka powstańców, którzy mieli przy sobą pociąg pancerny, dworzec na Dworcu Gdańskim i na plecach z tyłu Cytadelę z oddziałami niemieckimi, to finał był taki, że pozostała 1/3 żyjących osób, a to mniejsze przestrzeń, to bolesnie powiedzieć, pole śmierci.
3: Tam nie było możliwości niesienia pomocy, kiedy trwał ostrzał, domyślam się.
4: Kanonada dwustronna, plecy i w twarz, uniemożliwiła jakikolwiek ruch. Każde ruch, wychylenie nosa, to się kończyło śmiercią. Albo przynajmniej jakimiś ranami, kalectwem. Także to dopiero trzeba było uspokojenie. I kiedy zmierzch nastąpił, no i wtedy była oczywiście pomoc. I to była rozpaczliwa pomoc, dlatego że to już minęło trochę czasu, a poza tym jęk, wezwania jakiejś pomocy, nie było wiadomo, w jakim stanie ktoś leży na ziemi.
3: Czy to jest tak, że serce chciało pomóc tym rannym, ale wiedziała pani, że naraża też pani swoje życie, jeżeli pani ale ruszy do...
4: No to zrozumiałe, bo przecież ten ostrzał i ta kanonada zmniejszyła się w nocy, ale nie ustała. Ona cały czas była. Także tutaj o pomocy takiej, znaczy pewności żadnej nie było. Każdy ruch, zresztą tak jak w czasie całej okupacji, każdy ruch w czasie okupacji to był dobry albo zły. To na szczęście i przypadku.
3: Szczęście, przypadek, czy też odwaga?
4: No oddania, zaangażowania naszego. Oczywiście idea przecież walki o odzyskanie niepodległości, żeby nie być znów zabora. Mieliśmy 123 ostatnio zabory, to nam wystarczy. Nie mówię o poprzednim okresach, wywózkach różnych na Sybir, albo w drugą stronę, bo nie mieliśmy przecież przyjaciół ani z prawej, ani z lewej strony.
3: A kiedy trwały walki, zastanawiam się, były na pewno takie momenty, gdzie trzeba było odpocząć. Chwilę się zdrzemnąć, przespać. Miała pani jakieś sny wtedy?
4: W ogóle się nie śniło. To była tak przerażająca chwila, ale w moim odczuciu i mojego środowiska obiecująca, bo sytuacja na świecie, w Europie zmieniła się i w 1944 roku załamała się potęga Hitlera, bo ten ich przecież wyjazd do Rosji, ta cała akcja do Rosji, tak jak za czasów Napoleona, to pokonał nie tylko wojska rosyjskie, bolszewickie, czy jakieś te carskie, jakie by nazwać w tamtym czasie, ale przede wszystkim klimat. Przecież mróz w dużym stopniu zdecydował o klęsce Niemców. I w momencie, kiedy oni już zbliżali się do Moskwy i była ich nadzieja, a jednocześnie załamanie całkowite, bo Ameryka się włączyła troszkę z bronią, ale to mała sprawa, a utworzona Armia Radziecka, no z udziałem i polskich brygad, Andersa i Berlinga, to przecież było tak obiecująca, że w naszym odczuciu powstańców warszawskich była niemalże przekonanie, że walczymy wspólnie przeciw Niemcom. No takie założenie, jeżeli armia radziecka goniła Niemców i wojska hitlerowskie pędziła w stronę do Europy, w stronę Berlina, to znaczy, że my walczymy o jedną sprawę, o pokonanie Niemców. A w konsekwencji okazało się, że armia radziecka, która dotarła do Wisły, stanęła. I konkretnie nie tylko, że nam nie pomogła, ale później, nawet po zakończeniu powstania, konsekwentnie, negatywnie reagowała w stosunku do powstańców. Przecież całe dowództwo powstańców, kierownictwo po zakończeniu powstania, po upadku powstania, zostało powstępnie wywiezione do Moskwy. I nigdy nie wrócili do Warszawy, do Polski. No to jak to traktować jako wspólną sprawę i wspólne dzieło, dążenie. Ale my wtedy wierzyliśmy, że to jest walka z jednym wrogiem. A mieliśmy w rezultacie powstańców dwóch. Bo to stojące wojska nad Wisłą, nie to, że bezradnie, bezkarnie przyglądały się, jak my giniemy, jak Warszawa pali się. To są fakty.
3: A miała pani, kiedy upadło powstanie, takie poczucie niezgody, że tyle wysiłku, tyle walki i na nic?
4: To jest rozpacz. To jest rozpacz niesamowita. Dlatego, że w ideały te, w które się wierzyło i narażało się każdego dnia 5 lat okupacji swoje życie, a potem walka w czasie powstania, właściwie z nieuzasadnionych dla mnie przyczyn, no a możemy dziś komentować przyczyn politycznych, wysoko postawionej kadry, nie naszych tych udziałowców, którzy walczyli. My byliśmy pionkami, którzy walczyli, a właściwie całe dowództwa państw decydowały o tym. Nie my. I nam, co się wydawało, że Niemcy są wspólnym przeciwnikiem i wrogiem, to później się okazało, że my byliśmy przez UB rozliczani po zakończeniu wojny. Nas wzywali i dopytywali się, jakie były nasze udziały. No to przepraszam. Gdzie przyjaciel, gdzie wróg? Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Zresztą cała nasza obecna polityka też jest, przecież w której nie uczestniczę i nie mam zamiaru, to wskazuje na jakieś nieporozumienia międzyludzkie.
3: Ale widzi pani, że nie wyciągamy lekcji z tej historii, która się wydarzyła?
4: No widzimy, że nie. Nasza polska niezgoda to potwierdza. U nas nie ma w tej chwili jedności polskiej, bo w czasie okupacji to była jedność. To była bieda, krzywda, wojna, ale solidarność była. A w tej chwili jej nie ma. Przecież wiemy.
3: A widzi pani nadzieję na zmianę w młodym pokoleniu, z którym się pani spotyka, opowiada te historie? Widzi pani, że jest szansa, że to młode pokolenie to zmieni?
4: Proszę pana, to jest bardzo trudno. My tutaj mamy spotkania z młodzieżą, z różnymi środowiskami, ale proszę wziąć pod uwagę, że w 1945 roku, kiedy było zakończenie wojny, my nie odzyskaliśmy suwerenności. My byliśmy pod kuratelą Moskwy. Przecież nasze wojsko, nasz rząd był pod decyzjami Wschodu. No to nie było, bo przecież Europa, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, ale to już jest polityka, to była decyzja, że część zachodnia pod kuratelę amerykańską, a część wschodnią pod kuratelę radziecką. I tak, tamta dostała pomoc Zresztą Niemcy wzięli tę pomoc materialną, żeby odbudować zniszczenia wojenne, a nasza strona odmówiła. I tam była pomoc materialna, która pomogła w uzyskaniu do tej pory chyba przewagi materialnej Zachodu, a ta strona była jeszcze grabiona przez tę stronę. Przecież to, co pozostały dzieła sztuki, jeszcze jakieś pozostałości, jakie tutaj były, były wywożone do Moskwy. Przecież do tej pory są dokumentacje. Mówi się dziś do tej pory, gdzie to wszystko jest. To zboże, które tam zostało, jakieś rośliny, co to nie pomaga, nam pomagano, tylko jeszcze zabrano. I ten okres PRL-u to nie był wolnością, która... Zresztą mieliśmy zamkniętą granicę. Co to daleko szukać? Przecież lata mijały, my byliśmy odcięci od świata. Jak kopciuszki.
3: No tak naprawdę od 30 lat pani może swobodnie opowiadać tę historię.
4: A... Więc proszę pana, Zachód, tamta strona to żyła, wracała do normalnego życia. A my nie mogliśmy się ruszyć tutaj za granicę. Po to, żeby po kilku latach, czy kilkunastu latach, pierwsze wyjazdy były za granicę do Bułgarii, czy gdzieś tam do tych krajów wschodnich, to były przecież specjalne pozwolenia i ograniczenie pieniędzy, bo pieniędzy nie mieliśmy. No ale to są takie sprawy, które tutaj przeżywaliśmy. To nie jest żadna tajemnica. A teraz pan pyta o młodzież. Młodzież to jest gorące serca, mają i chętnie słuchają. Ale widzi pan, oni nie są wychowani w okresie PRL-u. Przez tych, którzy tutaj urzędowali i rządzili. Oni są wychowankami. I oni mieli w tym czasie lepszy byt od reszty mieszkańców Polski. Bo mieli przywileje do nauki, do życia. Tak jak w tej chwili pan słyszy, że do szpitala można legitymacja partyjna pomaga. To też było. Legitymacja partyjna pomagała w uzyskaniu wcześniejszym mieszkania, pracy zawodowej. Wszyscy chcieli pracować, ale pierwszeństwo miały te, no, ci, którzy decydowali i rządzili. No ale to jest polityka, przecież my o polityce nie chcemy rozmawiać, bo to jest rzeczywistość faktyczna, obecna. Nie obca nam temu. Przecież nic nowego nie mówię.
3: Gdyby miała pani jedno przesłanie do młodych ludzi zostawić dzisiaj, to jakie ono by było, biorąc pod uwagę pani życie i pani doświadczenia?
4: Przede wszystkim przesłanie takie, precz z wojną. To pierwsza rzecz. Że nasze dążenie, bez względu na to, kto będzie agresorem, kto wywoła, a kto ma się bronić. W ogóle wojna to jest jedno wielkie zło. Nic dobrego nie przynosi. To jedno. A po drugie, z uwagi na to, że Polska niestety ma takie położenie geograficzne,

0: utrzymali język polski i wiarę, no, nadzieję, miłość do Polski, to wychowywali tę młodą kadrę swoją domową, mimo zamieszkania w Rosji, na prawdziwych Polaków. I kiedy była wojna i był konieczny był pobór ludzi, to ci ludzie z całej Rosji zgłaszali się do tych brygad polskich. Z tym, że brygada jedna poszła na południe, nawet do Afryki, tam walczyła z Niemcami, a potem przecież forsowanie Monte Cassino, to dzieło Polaków, te walki z Niemcami i to była armia Andersa. Natomiast druga armia Berlinga miała plan pójścia na Berlin bezpośrednio przez Polskę. I ta armia szła i zatrzymała się nad Wisłą. I dumała, co robić dalej. I kiedy powstanie upadło i Warszawa była doszczętnie zniszczona, zresztą i mój ten dom, w którym mieszkałam okresowo, też spalony. Także wróciłam znów do, jako bezdomny człowiek. To przecież to są skutki tego.
1: Ma pani poczucie, że ta pamięć o powstaniu pozostanie? Dzięki też młodemu pokoleniu, dzięki tym opowieściom, które państwo przekazujecie?
0: To co mogę powiedzieć młodzieży? Że precz z wojną, żeby kochali wolność i prawdziwą Polskę. Ale prawdziwą Polskę naszą bez żadnych wpływów. Bez żadnej kurateli. Z językiem polskim i z miłością do tego, co nas otacza. Przecież tak jak w harcerstwie. Byłam młodym dzieckiem w harcerstwie. To było rozmowa z drużynową. Nie tylko gawędy historyczne, ale na przykład przyrodnicze. Zwiedzenia okolic, wszystkiego co polskie, rodzime. I wzbudzało ten patriotyzm, tę miłość do Polski, co jest nasze polskie, rodzime. I w przyszłości to był oddźwięk zaangażowania, służenia Polsce. Było to wychowanie od dziecka, zamiłowania do otoczenia, w jakim byliśmy wychowani w wolnej Polsce.
1: Ma pani 102 lata, jest pani w bardzo dobrej kondycji. To jeszcze zapytam na koniec, a marzenia są jeszcze jakieś?
0: Proszę pana, no moje to są bardzo ograniczone, ponieważ ja jestem tutaj drugi raz dopiero po ciężkiej chorobie zapalenia płuc, w której byłam właściwie umierająca i błagałam lekarzy, żeby mnie pomogli odejść z tego świata. Bo to była bardzo ciężka choroba, duszenie się własnym kaszlem, brak powietrza. Mhm. Także ja mam bardzo smutne doświadczenie. Ale wam to środowisko tutaj, jakie było stworzone i pozostało i pozostaje w mojej pamięci i sercu, no ciągnie do tego środowiska.
1: Chce się wracać.
0: No tak.
1: To dużo zdrowia życzę i sił. I bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia i podzielenie się przeżyciami.
0: Trochę bolesne. Chciałoby się troszkę pogodniej powiedzieć. I dlatego, że puenta i posłanie ma być, to w dalszym ciągu nawołuję, proszę, przekonuję, że wojna nic dobrego nie daje. Nikomu. I tym, którzy zwyciężają, i tym, którzy są pokonani.
1: Panie Halino, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo.
1: Panie profesorze, mamy kolejną rocznicę powstania. Jakie ona w panu wywołuje wspomnienia? Bo czasu coraz więcej mija.
2: No, to znaczy, ja nie liczę lat. Sytuacja, jaką przeżywałem w 1944 roku, zostaje w pamięci. Bez względu na to, ile lat już upłynęło. Nie zawsze mówimy o tym, ale

0: Różne fakty z 44 roku nadal pamiętam.
1: Czy to jest tak, że w miejscu, gdzie jesteśmy, w domu powstańców, te opowieści są nadal żywe między wami, powstańcami?
0: Przepraszam, ale my nie rozmawiamy na ten temat. Nie rozmawiamy, bo to, no my to przeżyliśmy, to o czym mamy rozmawiać.
1: Czyli skupiacie się na codzienności?
0: Tak, tak.
1: To co cieszy na co dzień pana?
0: Cieszy mnie to, że nic mnie nie boli i że mogę jeszcze robić to, o co mnie ktoś prosi. Jeżeli mam jakąś propozycję spotkania się z młodzieżą, bardzo chętnie. Ze starszymi też, oczywiście. Mhm.
1: A te rocznice kolejne, one przywołują te bolesne wspomnienia?
0: Rocznice przeżywamy bez względu na to, ile lat już minęło, bo te fakty jednak pozostają w pamięci. Tego się nie zapomina.
1: Czyli z czasem to nie jest tak, że...
0: To nie jest tak, że to się zaciera, że się zapomina. To były za mocne wrażenia. Bo wrażenia równoznaczne z życiem lub jego zakończeniem.
1: A przywołuje w panu wspomnienia zdjęcia, fotografie, to co w głowie, czy też może jakieś dźwięki, zapachy, które panu kojarzą się też z tymi momentami?
0: Nie, zapachy, dźwięki nie. Po prostu jeżeli rozmawiam z kimś albo sam wracam myślami, no to mam w pamięci to, co zostało, to pamiętam. Ale jeżeli nie prowadzę z kimś rozmowy, to raczej staram się nie myśleć o tym. No to nie są miłe wspomnienia.
1: No, pan przez długi czas, jak wiem z też wcześniejszych pana świadectw, nie rozmawiał o powstaniu, nawet z najbliższymi.
0: Nie, prawda, nie rozmawiałem.
1: Dlaczego?
0: Z osobami, które przeżyły powstanie, nie mam o czym rozmawiać, bo oni to wiedzą. Oni to wiedzą, czyli nie będą pytali, bo sami to przeżywali. Natomiast osoby młodsze, rozmawiam z nimi tylko, jeżeli się pytają, dlatego że nie mam możliwości, żeby same sobie to wyobrażały, prawda? Więc jeżeli się o coś pytają, to staram się przybliżyć obraz czy sytuację, ale nie garnę się do tego, bo uważam, że no nie ma powodu młodszemu pokoleniu zatruwać życia. Jeżeli ktoś pyta o fakty, chce coś wyjaśnić, to proszę bardzo, ale tak rozmawiać bezproduktywnie, żeby przypomnieć tamte czasy, to jest literatura od tego, to nie ja.
1: Jak wybucha powstanie, to ma pan 15 lat.
0: Tak.
1: Pan jakoś zapamiętał ten dzień szczególnie? Coś w głowie tak zostało?
0: Cały czas pamiętam, cały czas powstania pamiętam.
1: Jak wyglądał ten 1 sierpnia?
0: Ja mieszkałem bardzo blisko stąd, mieszkałem Leszno 81. To jest dom drugi od skrzyżowania żelaznej z Solidarności. To się nazywało Leszno 81, taki miał. Na czwartym piętrze mieszkałem w Bursie. Ale w budynku miał zgrupowanie jakiś oddział. Nieznany, ja nie wiedziałem, kto to jest. Teraz wiem, to był oddział NFZ-u, 20 osób. Dowódca tego oddziału wiedział, że ja jestem harcerzem. No, on mnie wezwał, nie że ja poszedłem do niego, on mnie wezwał. Znasz ten teren bez naszym łącznikiem, jak to bez broń, bez żołnierzem. Czyli ja od pierwszego dnia skorzystałem z szalonej okazji, bo proszę pamiętać, że miałem 15 lat i nie miałem broni. Więc gdybym ja poszedł do niego, to bym mnie wyrzucił, nie zawracaj głowy. Natomiast jeżeli on mnie wezwał i chce wykorzystać moją znajomość terenu, prawda, to ja byłem zachwycony. Bo ja walczyłem na Starym Mieście i dla mnie powstanie się skończyło 2 września, bo wtedy byłem aresztowany. 1 września była zbiórka na Placu Krasińskich i dostaliśmy rozkaz ewakuacji kanałami do Śródmieścia. Ale zostało wyznaczonych 12 osób po 3-4 różne miejsca do pozorowania obecności. No ja byłem w trójce ruiny ratusza. Ratusza tego naprzeciwko Teatru Wielkiego. Bo teraz ratusz jest na Placu Bankowym. Więc byłem się w ratuszu. Miał nas o 22 ściągnąć łocznik. No bo liczono, że to ewakuacja nie skończyła się do 22. Łącznik nas nie ściągnął. Ja nie miałem prawa stamtąd zejść, bo nie miałem rozkazu. A rano już nie miałem amunicji i już do kanałów nie było dostępu, już byli Niemcy. Zostałem aresztowany.
1: Wrócimy do tej historii jeszcze, pana aresztowania, ale właśnie chciałem zapytać o to, czy ma pan takie poczucie, że to dzieciństwo, ten no, okres młodości, no, przerwało brutalnie powstanie i to, no i wojna oczywiście.
0: No to była wojna, nie, proszę pana. Nie powiem, co ja wtedy myślałem, no bo tego nie pamiętam. Ale wiem, że byłem dumny, zaszczycony, że powierzono mi funkcję, bo ja sobie zdawałem, ile mam lat.
1: No a kiedy pan jako łącznik w powstaniu czuł, że rzeczywiście jest ta szansa na wygraną, jest ta mobilizacja i ten cel do osiągnięcia?
0: Zmieńmy temat. Proszę pana, o powstaniu się nie mówiło wcześniej. Nie mówiło się. Zaistniała sytuacja. Jeżeli ktoś mnie wzywa i powierza mi obowiązki, to ja jestem zachwycony. Ja miałem 15 lat. No harcerzem byłem. Więc dostaję funkcję łącznika. Ale ja 2 dni później zdobywam broń. I mam karabin, miał karabinek Berthiera, francuski. Jak się okazało, pasowała do niego amunicja rosyjska. I cały sierpień byłem żołnierzem, 15 lat, byłem żołnierzem, normalnym żołnierzem, bo miałem broń. Tak naprawdę to nie było mowy o powstaniu. Nie było mowy o powstaniu. Ale sytuacja wyszła, mieliśmy zdobyć broń, ale potem zostaliśmy okrążeni. Powstanie Warszawy wcale nie było planowane. Mieliśmy tylko zdobyć broń i wyjść z Warszawy z bronią. A zostaliśmy zmuszeni do walki w Warszawie.
1: Co było najtrudniejszego w tej walce?
0: Brak amunicji. Bo amunicję nam przydzielano. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. Co to jest?
1: Pan powiedział, że pan się nie bał. Ale to jest tak, że do strachu można się przyzwyczaić, czy niekoniecznie?
0: Proszę pana, jak są pociski i strzały groźne, to człowiek jednak odruchowo, ale no zdawałem sobie sprawę, że ja walczę i ja mogę zginąć, więc to jest równoznaczne. Zdecydowałem się, jestem gotowy, mogę walczyć, to walczę.
1: Miał pan tą zdobytą przez siebie broń?
0: Tak.
1: A były jeszcze jakieś przedmioty, które panu przez powstanie towarzyszyły? Być może miały jakąś sentymentalną wartość?
0: Nie, nie, bo proszę pana, ja mieszkałem w Bursie. Tak się złożyło, że 2 dni wcześniej byłem u mojej mamy pożegnać się, bo tak się w moim gronie mówiło, że mamy zdobyć broń i wyjść z Warszawy, żeby walczyć za Warszawą. Nie było mowy o powstaniu, o walce w Warszawie. No ale my zostaliśmy zamknięci w Warszawie, bo definicja powstania, jeżeli weźmiemy słownik języka polskiego, powstanie to walka zbrojna z nieprzyjacielem dla odzyskania niepodległości. Jaką niepodległość mieliśmy odzyskać? Jak front był za Wisłą i mogli przyjść wcześniej, mogli przyjść, ale nie przyszli. Więc o niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
1: Wybraliście walkę tak
0: naprawdę. Wybraliśmy walkę.
1: To było jedyne słuszne...
0: No jedyne słuszne, no co mieliśmy innego zrobić? Bez, no, no za co rozstrzelają, no. No to przynajmniej mam jakieś sukcesy.
1: To jest dobra odpowiedź na przykład dla tych, którzy wątpią w sens powstania?
0: W chwili wydawania rozkazu nie było mowy o powstaniu. Za Wisłą 10 kilometrów był front i wiadomo, że przyjdą Ruscy. Więc niepodległość i wolność nie będzie.
1: Pan mówił, że walczyliście razem z innymi, ramię w ramię.
0: Kim?
1: Razem z innymi mieszkańcami. A to z tamtej perspektywy to braterstwo było wyjątkowe w tej walce?
0: Tak. Proszę pana, dla mnie to byli zupełnie obcy ludzie. Batalion Łukasiński. Zostałem włączony do tego batalionu, bo miałem broń. No tam byli koledzy, ale koledzy dopiero co poznani.
1: Te przyjaźnie się szybko zawiązywały?
0: No tak, bo jeden drugiego ratował, prawda? Każdy mógł zginąć. My w niczym nie byliśmy silniejsi, bo ani za dużo broni, ani za dużo amunicji, prawda? Więc biorąc udział w jakiejkolwiek akcji, człowiek musiał się liczyć, że musi strzelić prędzej. Żeby nie zginąć, to musi mieć sukcesy, no.
1: To w kontrze do tego, czy były jakieś takie sytuacje w czasie powstania, które pan pamięta, że okazywały się chwilą wytchnienia, być może nawet uśmiechu, który się pojawił w czasie braterskich rozmów?
0: To było tak, że my byliśmy wysyłani, mówię o batalionie Łukasińskim, byliśmy wysyłani do różnych akcji i to na kilka godzin. I dowództwo odmieniało potem. Przychodzili następnie, nas wycofywali. My się, no, spaliśmy po prostu, bo to było nerwy, żeby odpocząć. I po jakimś czasie znowu wycofanie, znowu w inne miejsce, czy to samo.
1: Czyli tak naprawdę nie było dłuższej chwili nawet na rozmowę.
0: Nie, o czym?
1: A jak pan mówił, że był ten czas na sen?
0: Bo my byliśmy zmęczeni, wie pan, nerwy. Jeżeli by jesteśmy odwoływani, żeby odpocząć, to człowiek zasypiał, żeby odpocząć, ale potem go budzili, wstał i ci tam.
1: A coś się panu śniło wtedy? Pamięta pan? Nic.
0: Nie.
1: Proszę powiedzieć, 2 września pan zostaje aresztowany, pan tak. O tym wspomniał. Trafia pan do niemieckiego obozu koncentracyjnego.
0: Flossenbürg.
1: Dokładnie tak. Czuł pan, że to jest na granicy życia i śmierci?
0: No, początkowo nie, ale proszę sobie wyobrazić, że tam, w obozie, spotkałem mojego wujka, brata mojej mamy. On przed wojną był oficerem artylerii, w czasie wojny był oficerem Straży Pożarnej i był w Straży Pożarnej na Starym Mieście za arsenałem. Następna posesja to były nalewki 3. Brał udział w akcjach gaśniczych, tam podziwiano go. Zobaczyłem go na Placu Opolowym, tym samym transportem, przyjechał tylko w innym wagonie. Myślałem, że będę miał jakieś wsparcie. Zabili go w grudniu. Nie przeżył, tak.
1: Ja wiem z pana świadectw, że to był wyjątkowo trudny czas w obozie. Dziś jest pan ostatnim żyjącym polskim więźniem. Proszę wybaczyć wprost to pytanie, ale jak się pan z tym czuje, że jest pan ostatni? Czy to jest rodzaj jakiegoś brzemia?
0: Nie, proszę pana. Kwestia odchodzenia na tamten świat to nie zależy od nas. No tak się złożyło, że ja jeszcze żyję. Ja mam 97 lat. Jakbym umarł wcześniej, to bym nie dożył.
1: Ale ma pan takie poczucie, że dzięki temu, że w trakcie tych spotkań z młodymi ludźmi pan opowiada historię swoją,
0: no,
1: to ta pamięć...
0: Wie pan, że ja się na tym nie zastanawiam. Nie zastanawiam się. Sam nie chodzę i nie opowiadam. Rozmawiam, bo się pan pyta.
1: Tak. Ma pan poczucie, że ta pamięć przetrwa? Kiedy pana towarzyszy nie będzie, że to młode pokolenie zostanie z tą historią i pamięć o powstaniu, o tamtych wydarzeniach przetrwa?
0: Ja myślę, że pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju. Przed zakończeniem wojny, zanim przyszli jeszcze nasi przyjaciele ze wschodu, no to byliśmy przecież okupowani przez Niemców. Potem byliśmy okupowani przez Rosję.
1: A dzisiaj, jak pan patrzy na te wydarzenia, które dzieją się dookoła nas, na wojnę w Ukrainie, to ma pan takie poczucie, że nie umiemy wyciągać lekcji z bolesnej historii?
0: Ty w ogóle ludzie nie umieją
1: wyciągać. Europa nie umie wyciągać.
0: W ogóle ludzie nie umieją wyciągać wniosków. Ale w ogóle, proszę pana, cudem do 1939 roku 20 lat żyliśmy bez wojny. Musiała wybuchnąć w 1939 roku wojna? Przecież nie my zaczęliśmy wojnę. Są narody, które albo chcą mieć niewolników, albo chcą mieć tereny, albo chcą mieć przemysł czy kopalnie innego kraju, prawda? To jest wszystko zachłanność ludzka. Ja tylko się cieszę, że Polacy nie są tacy, że napadają na inny kraj, bo tam pieniądze.
1: No a jak pan patrzy na niezgodę, która jest, czy w Polsce, czy też pomiędzy narodami, myśli pan, że jest szansa to zmienić?
0: Proszę pana, ja uważam, że ludzie są na tyle kulturalni i mają łeb po to, żeby myśleć, a język do tego, żeby mówić, że ludzie powinni ze sobą rozmawiać. Uważam, że powinni się rozmawiać, bo wojna to już jest ostateczność. Jeżeli myślimy, to powinniśmy rozmawiać z sąsiadami.
1: No, dużo w tej sytuacji takiej konfliktu mówi się o przywiązaniu do ojczyzny, o patriotyzmie.
0: No właśnie.
1: Pan myśli, że to dzisiaj są już tylko puste słowa, czy jest za nimi wartość?
0: Nie, proszę pana. Ja uważam, że ojczyzna to jest coś więcej niż rodzina. Znaczy rodzinę mamy, prawda? Ale pozostali rodacy są też Polakami, prawda? No więc chyba wszyscy myślą tak samo. Chcemy mieć państwo wolne, rządzące się swoimi interesami, a nie być okupowanym przez sąsiada, czy pogrążonym i występować w roli niewolnika. No bo obóz koncentracyjny to jest taki niewola.
1: A widzi pan jakieś podobieństwa między dzisiejszym pokoleniem młodych ludzi, a swoim młodym pokoleniem? Jak pan miał właśnie 15-20 lat?
0: Wie pan, są trudne sytuacje, bo tak. W 1939 roku miałem 10 lat. Czyli wojna 5 lat. Tego się nie da zapomnieć. Z tym, że pamiętam dobre sytuacje i pamiętam złe sytuacje, prawda? Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra. Bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Bo atakujący też giną. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia. To jest głupia. Jeżeli można rozmawiać i coś uzgodnić, to lepiej niż załatwić to strzelając i okupując dany kraj. Bo przez ten kraj, który jest okupowany, nie będzie nigdy przyjacielem tego, który go napadł, prawda? Nie będzie.
1: A widzi pan w tych młodych ludziach, z którymi pan się spotyka, to widzi pan więcej nadziei czy pesymizmu, jeśli chodzi o
0: przyszłość?
1: Pana,
0: żyjemy w wolnym kraju. Możemy się uczyć. Dzieci mają rodziców. Rodzice są od tego, żeby dzieciom wpoić w łeb jakąś ideę. czy kraj, w którym się urodził, to jest jego ojczyzna, czy dla tego kraju warto pracować, czy ten kraj stwarza mu warunki, żeby się uczył, a jak się nauczył, to niech pracuje.
1: No a na takie pytanie, jak młody człowiek zada, czy warto oddać życie za ojczyznę, co by pan powiedział?
0: Ja mam doświadczenie, więc jak pan mnie pyta, to ja panu mogę odpowiadać, ale dzieci mają rodziców. Więc jeżeli dzieci mogły się pytać, jeżeli rodzice mogli się swoich rodziców pytać, to wiedzieli, czy jest dobra wojna, czy lepszy jest spokój, czy jest dobrze, jak można pracować, zarabiać, uczyć się i podejmować pracę i wychowywać nowe pokolenia. Pokój jest bardzo cenny. Prowadzenie wojny się nigdy nie opłaca, bo są ofiary. Mało, zniszczenia są. Potem trzeba to odbudowywać, ale najgorsze to jest, że giną ludzie.
1: Giną ludzie i są blizny w państwa wspomnienia,
0: tak jest,
1: tym, co się przeżyło. Tak. A pan odczuwa w jakiś inny sposób niż tylko przez wspomnienia właśnie te blizny powstania?
0: Proszę pana, pamiętam i cały czas powstania, i pamiętam obóz koncentracyjny, i pamiętam, co robiłem i robię w kochanej ojczyźnie. Nie zrobiłem chyba żadnego wstydu w Polsce.
1: To poczucie takiego, no patrząc też na pana karierę zawodową, poczucie dobrego życia.
0: No wie pan, no tak się ułożyło, ale mam satysfakcję, że najpierw pracowałem w przemyśle, po studiach pracowałem w przemyśle. Dopiero później zaproponowałem pracę uczelnia. Ja jestem trochę wariat.
1: Dlaczego?
0: Ja pracując w fabryce zrobiłem doktorat i habilitację.
1: No to wielka sztuka.
0: Co? No nie,
1: wielka sztuka.
0: No jak chcę zrobić, to przecież okazuje się, że można.
1: Studenci wspominają pana jako niezwykle serdecznego i ciepłego profesora.
0: Że dobrego, tak?
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę. Byłem bezpośredni, wie pan. Po prostu tłumaczyłem młodzieży, że jak się nie nauczą tego, co im mówię, a pójdą do pracy, to będą ciemni.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia. To był wielki zaszczyt.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ostra reakcja Bułgarii na ukraińskiego drona, który spadł w pobliżu gazociągu. Bułgarskie MSZ wezwało na dywanik ukraińskiego ambasadora. Uzbrojony ukraiński dron spadł wczoraj w północnej części Bułgarii, niecały 1000 metrów od gazociągu transbałkańskiego. Władze Ukrainy już uderzyły się w pierś. MSZ w Kijowie zapewnia, że był to przypadek. Obiecuje wyjaśnienie, dlaczego do niego doszło. Stosunki bułgarsko-ukraińskie dalekie są od ideału. W czerwcu Sofia przestała pomagać militarnie Kijowowi. Bułgarzy mówią, że są za rozmowami pokojowymi. Ukraina jeszcze w tym roku będzie mieć własny system obrony przeciwrakietowej. Jak zapewnia ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, prace są zaawansowane. Pierwsze testy nowej rakiety okazały się sukcesem. Teraz na dużą skalę musi ruszyć produkcja amunicji. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gosłowski.
1: Ukraiński system ma być podobny do systemu Patriot, ale znacznie tańszy. Koszt jednego pocisku według wyliczeń firmy odpowiedzialnej za projekt ma być nawet 6 razy niższy, nie przekraczając $1 miliona. Do tego pociski znacznie szybciej mają powstawać. Linie produkcyjne zakładają, że każdego dnia wyprodukowanych zostanie nawet 6 rakiet. Prace nad pociskami znacznie przyspieszyły po tym, jak do Ukrainy przestały płynąć nowe rakiety do systemu Patriot. Stąd naciski, by system zaczął działać i chronić ukraińskiego nieba jeszcze w tym roku.
0: A z powodu braku amunicji ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę są wyjątkowo celne. Władimir Putin może testować państwa NATO. W grę wchodzi nawet ograniczony atak na jeden z krajów sojuszu, ostrzega amerykański wywiad. Do nowego raportu służb dotarła prasa. Są w nim wskazane potencjalne zagrożenia ze strony Moskwy. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Analiza obejmuje scenariusze od cyberataku przez wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych, czyli tak zwanych zielonych ludzików, aż po ograniczone wtargnięcie lądowe na teren wschodniej flanki NATO. Amerykanie zwracają jednak uwagę, że ten ostatni jest mało prawdopodobny, bo wiązałby się z uruchomieniem artykułu 5 sojuszu. Raport wskazuje, że wrogie działania Rosji mogłyby nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat. To zmiana w ocenie. Wcześniej amerykański wywiad uważał, że Putin nie będzie prowokował NATO do momentu zakończenia wojny w Ukrainie. Jan Kielak, Radio Z.
0: Według amerykańskich władz i krajów europejskich Rosja coraz częściej testuje systemy obronne NATO. Nie 5, a prawie 10 tysięcy osób zmarło w Niemczech w ostatnim tygodniu czerwca z powodu upałów. Więcej o tych najnowszych danych opowie nasz berliński korespondent Wojciech Hernes.
3: Berliński Instytut Roberta Kocha skorygował właśnie swoje opublikowane krótko po morderczych upałach dane. Wtedy była mowa o 5100 śmiertelnych ofiarach. Teraz Instytut podaje zweryfikowany wynik badań podparty analizami ubezpieczalni zdrowia. Ponad 9600 osób straciło w Niemczech życie w ostatnim tygodniu czerwca na skutek tropikalnych temperatur i byli to w większości ludzie starsi, mający więcej niż 70 lat. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Tegoroczne lato zapowiada się w Niemczech jako najgorętsze od prawie 150 lat. Padły już rekordy czerwcowych, lipcowych, dziennych i nocnych temperatur. Od 1 września będzie nowy jadłospis w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ma być zdrowiej i mniej tłusto. Żywienie ma być urozmaicone o dania wegetariańskie i produkty pełnoziarniste. Nowe zasady będą obejmować też sklepiki szkolne. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Nowy jadłospis według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ma zawierać więcej warzyw i owoców. Mniej będzie cukru, soli oraz smażonych potraw. Minimum raz w tygodniu będą też potrawy z ryb i wegetariańskie, zapowiada Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
5: Większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
4: Żywność, która będzie sprzedawana w sklepikach, będzie musiała spełniać wymogi, między innymi zawierać mniej cukru.
0: Obecne badania pokazują, że 30% dzieci i nastolatków ma nadwagę. Zakończono budowę tanich mieszkań na wynajem w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem. Pierwsi lokatorzy już odebrali klucze i niebawem budynki przy ulicy Asnyka będą tętniły życiem, mówi burmistrz miasta Mateusz Feder.
6: Cała inwestycja kosztowała 18 milionów złotych. Z tego wszystkie pieniądze pochodziły albo z budżetu państwa, albo z Krajowego Planu Odbudowy. Gmina nie dołożyła do tej inwestycji żadnych pieniędzy, więc to cieszy.
0: Zajętych jest 15 mieszkań na 32. Jeden z najnowocześniejszych statków szkolno-badawczych trafi do Szczecina. Politechnika Morska ogłosiła przetarg na nową jednostkę dla studentów. Ma kosztować 600 milionów złotych i zastąpić używanego do tej pory nawigatora XXI. Mówi naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu rzeczniczka uczelni Anna Malec.
7: Statek szkolno-badawczy dla Politechniki Morskiej to jest inwestycja największa, najważniejsza dla Politechniki Morskiej. Czekaliśmy na to bardzo długo. W końcu jest taka możliwość.
8: To będzie coś podobnego do nawigatora 21, który od lat służył w Szczecinie, czy jednak coś zupełnie innego?
7: To będzie znacznie bardziej zaawansowana jednostka, przystosowana do prowadzenia zaawansowanych badań.
8: A co z nawigatorem?
7: To jest jednostka już wysłużona, ale ona nadal będzie służyć do praktyk dla studentów Politechniki Morskiej, także jeszcze z niej nie rezygnujemy.
0: Budowa statku ma potrwać 3 lata. Nic się nie marnuje. Na stołecznych bazarach trwa kolejna edycja akcji, której celem jest wspieranie osób potrzebujących. Od początku roku kupcy oddali prawie 9 ton żywności, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Reporter Radia Z Piotr Gawroński rozmawiał ze sprzedawcami z bazaru przy ulicy Namysłowskiej.
9: Przeważnie raz w tygodniu, piątek.
10: Przez cały rok?
9: Tak, tak.
10: Co najczęściej oddajecie, co najczęściej nie schodzi i kiedy?
11: W lato, jak jest gorąco, bo jakaś kiepska pogoda.
10: Ile kilogramów mniej więcej schodzi? Oddajecie?
11: 5-10.
12: Najczęściej miękki towarek zostaje, to wiadomo, który się nie przetrzyma. Czereśnia, papryka, pomidory.
0: Produkty są odbierane z targowisk, sortowane i przekazywane do jadłodzielni. Niezwykłe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Znaleziono gliniany dzban wypełniony XVII-wiecznymi monetami. Znalezisko z czasów Zygmunta III Wazy trafiło do konserwatora zabytków. Rynek główny w Krakowie zmienia się w międzynarodowe targi sztuki ludowej. Rozpoczynają się po raz 50. Do oglądania i do kupienia będą wyroby twórców ludowych i rzemieślników z Polski i zagranicy. Wśród nich ceramika, rzeźby, plecionki czy malarstwo. To jedna z najstarszych imprez w Krakowie. Potrwa 2 tygodnie. A teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio
14: Z i już. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony polskiej polityce. 6 sierpnia 2026 roku, rocznica zaprzysiężenia inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego. Będziemy analizować 12 miesięcy jego działań w roli głowy państwa. To, czym się zasłużył, czym zaszkodził, czym wyróżnił na tle swoich poprzedników, czy jest to prezydentura inna, czy jest to prezydentura zmierzająca w jakimś konkretnym kierunku, ale nie tylko, no bo będziemy też analizować, co dzieje się w zapleczu politycznym partii, która Karola Nawrockiego rok temu wystawiła na wyborach prezydenckich, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać o rozłamie, o tym, co, jaką przyszłość widzimy przed zarówno PiS-em i tym, co pozostało teraz pod batutą Jarosława Kaczyńskiego, jak i Stowarzyszeniem Rozwój Plus, którą będzie teraz przewodził Mateusz Morawiecki. Moim państwa gościem jest Mateusz Mazzini, dziennikarz publicysta, analityk polityki polskiej, międzynarodowej, związany z gestą wyborczą, polityką. Witam cię, Mateuszu.
15: Dzień dobry.
14: Będziemy rozmawiać, tak jak mówiłem, o polskiej polityce i zaczniemy rzeczywiście od Karola Nawrockiego. Rok, właśnie od roku jest prezydentem. A pierwsza rzecz, jaka przychodzi ci do głowy, jakbyś chciał podsumować te 12 miesięcy?
15: Ja mam zasadniczo problem z podsumowaniem tych 12 miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego, bo mam trochę nieodparte wrażenie, że nie za bardzo jest co podsumowywać. Pierwsza rzecz, która rzeczywiście przychodzi do głowy, no to jest 41 wet.
14: To już jest rekord w ogóle, jeśli chodzi o indywidualny wynik
15: tak,
14: każdego prezydenta.
15: Ale ja mam wrażenie, że to nie tyle jest rekord, co to jest trochę taki rekord, takiego rodzaju rekord, jakiego rodzaju rekordami są najwyższe odnotowane temperatury ciepła w lecie w Europie. Bez sensu się na nich koncentrować, dlatego że one za chwilę i tak zostaną pobite. I to trochę jest tak, że...
14: Albo rekordy Armanda Duplantisa w skoku łotyczce.
15: Na przykład, tak. Przy czym myślę, że Duplantis raz na jakiś czas jest w stanie przegrać sam ze sobą, bo po prostu nie jest machiną, tylko człowiekiem. Natomiast...
14: Karol Nawrocki też.
15: No tak, ale Karol Nawrocki nie wydaje się mieć żadnej innej strategii na resztę swojej prezydentury, poza przynajmniej do momentu, do którego rządzi obecna większość sejmowa, poza autentycznym i bezrefleksyjnym wetowaniem praktycznie wszystkiego, co wychodzi z parlamentu i co trafia pod jego podpis, bo tu, tak jak mówię, moglibyśmy i pewnie w normalnych warunkach, nawet ciężkiej, ale jednak kohabitacji politycznej, byśmy rozmawiali o tym, co się udało, co się nie udało, jakie były założenia, ale ja nawet retrospektywnie, mimo że przecież tą kampanią wyborczą z ubiegłego roku wszyscy żyliśmy, nie byłbym w stanie za bardzo powiedzieć, jakie miały być założenia na tą prezydenturę, poza tym hasłem po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, które jest po prostu kalką America First z kampanii Donalda Trumpa.
14: O tym zapatrzeniu w Trumpa na pewno będziemy jeszcze mówić.
15: No, no i warto, myślę, więcej rzeczywiście miejsca temu tematowi poświęcić, no bo to jest jedyna rzecz, o której chyba w kontekście Karola Nawrockiego można powiedzieć. W najnowszym numerze tygodnika Polityka Rafał Kalukin napisał tekst właśnie podsumowujący te 365 dni w pałacu prezydenta Nawrockiego. I on tam postawił taką tezę, że Nawrocki jest prezydentem jednowymiarowym. I ja trochę się z Rafałem nie zgadzam, dlatego że mam wrażenie, że powiedzenie, że Nawrocki jest prezydentem jednowymiarowym, to danie mu o jeden wymiar więcej niż ma w rzeczywistości. Bo...
14: Czyli moim zdaniem jest prezydentem zerowymiarowym.
15: Jest, moim zdaniem jest prezydentem, z którym cokolwiek, bardzo ciężko jest cokolwiek utożsamić, poza taką bardzo rytualną chęcią blokowania wszystkiego, co wychodzi z rządu. I ostatnia rzecz, którą powiem, nie wiem, czy to jest wątek, który warto pociągnąć, to że Karol Nawrocki, moim zdaniem, się objawił jako taki polityk, jeśli po tym roku można już go nazwać politykiem, no bo przecież to jest pierwszy urząd, na który kandydował w życiu i
14: no jeszcze radny dzielnicy.
15: Radny dzielnicy, prawda, tu się poprawiam, ale w polityce najwyższego szczebla, że on się dał poznać jako taki polityk, który ma bardzo sprecyzowane poglądy na kilka fundamentalnych spraw. I
14: ale myślę, kilka właśnie.
15: Ale jest ich bardzo niewiele, natomiast one są strasznie wyraziste i widoczne. Że myślę, że takimi rzeczami na pewno jest rola religii w społeczeństwie, polityka historyczna, antyrosyjskość, antyniemieckość, ale antyzachodniość.
14: Ale też proatlantyckość rozumiana jako bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale raczej z konkretnym ugrupowaniem.
15: Ale ja właśnie bym nie powiedział, że Karol Nawrocki jest prezydentem proatlantyckim. Ja mam nieodparte wrażenie, że on w ogóle nie rozumuje w kategoriach relacji transatlantyckich, tylko rozumuje w kategoriach bilateralnych, a nawet interpersonalnych relacji jego otoczenia z otoczeniem Donalda Trumpa.
14: Czyli twoim zdaniem, jeśli po 2028 roku Trumpa już nie będzie i na przykład będzie prezydent demokrata, to już zupełnie inaczej będzie
15: wyglądać. Całkowicie, dlatego że Donald Trump i całe otoczenie, i cała taka kreacja, ja nie chcę używać słowa ideologia, ale taka kreacja stylu rządzenia i stylu komunikowania się z wyborcami, która wychodzi w tej chwili z Białego Domu, jest niczym innym jak po prostu źródłem inspiracji dla otoczenia Nawrockiego. I
14: wręcz można powiedzieć, że taką, że to otoczenie uprawia taką trochę mimikrę, w sensie mamy wrażenie...
15: Ale całkowicie, tak, to ale znowu, to jakby żaden z nas nie mówi w tym momencie rzeczy, które są w jakikolwiek sposób odkrywcze. Ja tutaj absolutnie nie chcę...
14: To może też podejmy przykład. No niedawno mieliśmy bardzo huczne obchody, celebracje 80. urodzin Donalda Trumpa, której punktem kulminacyjnym była gala UFC na dziedzińcu Białego Domu. Karol Nawrocki zresztą uczestniczył w tych uroczystościach.
15: Tak, i jeśli się nie mylę, to w ogóle zabrał, tutaj robię taki przysłowiowy cudzysłów, zabrał swojego gladiatora, tak? Bo Jan Błachowicz chyba pojechał z nim.
14: Tak, robił sobie tam zdjęcie właśnie z nim i z Danem White'em, czyli szefem UFC, wielkim przyjacielem Trumpa. Znaczy, dlaczego do tego nawiązuje?
15: Który jest teraz związany z koncernem Meta. Warto też o tym wiedzieć, tak. Bo to są różne uniwersa w świecie, tym takim oligarchiczno-technologiczno-prawicowym w Stanach Zjednoczonych, które się zazębiają jedno z drugim, więc mamy króla wrestlingu, czyli udawanego sportu, który teraz jest doradcą jednej z najpotężniejszych spółek technologicznych na świecie. Nie?
14: Ale mamy też 6 sierpnia wielkie wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, również spotkanie, uroczyste obchody pierwszej rocznicy inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego, podczas której gościem będzie między innymi Krzysztof Stanowski, czyli zaplecze medialne Karola Nawrockiego. Będą też, ma być też jakiś występ niespodzianka, jakiś...
15: No, tak,
14: w sensie chodzi o to, że tutaj nawet te kalki trumpowsko-nawrockie się przekładają na nie tylko kwestie jakiejś agendy politycznej, ale nawet jakieś takie, powiedzielibyśmy, performatywne wydarzenia.
15: Donald Trump 2 razy wygrał wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a kandydował na niego 3 razy i za każdym razem głosowało na niego blisko, tak plus minus 70 milionów
14: Za każdym razem głosowało na niego chyba więcej osób niż...
15: Z każdą kolejną elekcją. I znowu, no wrócę do tego, o czym rozmawiałem wcześniej, że to nie jest żaden święty gra dziennikarstwa ani analityki politycznej. I o tym chociażby w zeszłym roku już pisała Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej, że przemówienia wiecowe Donalda Trumpa były w sztabie Karola Nawrockiego analizowane, wrzucane do dużych modeli językowych, przerabiane przez sztuczną inteligencję i podsyłane Nawrockiemu jako inspiracja, wręcz nawet częściowo gotowe teksty do jego własnych przemówień. Zresztą myślę, jakby ktoś zrobił taką rzetelną analizę semantyczną, czy porównanie semantyczne tego, co mówił Nawrocki, tego, co mówił Trump, albo co mówią ludzie z bezpośredniego otoczenia
14: semantyczne,
15: Trumpa.
14: Semantyczne, ale też stylistyczne, składniowe.
15: Tak, tak. To właściwie i forma, i treść jest zbliżona i to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja jakaś konkluzja, czy nawet intuicja, ale ja jestem przekonany, że ludzie z bezpośredniego otoczenia Karola Nawrockiego, czyli głównie pewnie Paweł Szefernaker i Zbigniew Bogucki i nie wiem do jakiego stopnia Marcin Przydacz, chcą po prostu Nawrockiego ulepić na podobieństwo Trumpa i to jest tak bardzo wyraźne, że staje się po prostu karykaturalne, ale karykaturalne przede wszystkim z dwóch przyczyn. Znaczy, po pierwsze, czego by nie mówić o Donaldzie Trumpie i tu zaraz wrócę do polskiej polityki, no to jest człowiek, który ma potężną charyzmę, jest bardzo dobrze obeznany ze środkami masowego przekazu, bo wywodzi się z show biznesu.
14: Można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu je współkreował.
15: Jak najbardziej, tak. I znamy też jakąś europejską wersję, jakąś permutację z powtórzeniami tej historii z Włoch, z Silvio Berlusconiego i jego kariery. No i oprócz tego jest człowiekiem bardzo charyzmatycznym. To też nie można mu tego odmówić. No i ma bardzo dobrą intuicję polityczną. Jest świetnym politykiem wiecowym, który bardzo dobrze uzbraja bardzo konkretne pojęcia językowe w zależności od tego, do jakiej części elektoratu się komunikuje. Takim chociażby słowem są elity, które dla Trumpa znaczą coś zupełnie innego, kiedy jest na środkowym zachodzie i mówi do takiej zubożałej publiczności, a zupełnie co innego, kiedy jest w Waszyngtonie czy w Mar-a-Lago. To jest pierwsza różnica, no bo Nawrocki taki nie jest. Nawrocki nie ma ułamka zdolności komunikacyjnych Donalda Trumpa i na pewno nie ma takiej intuicji wyborczej, no bo też skąd miałby ją mieć, skoro nie ma doświadczenia za bardzo w takim świecie. A po drugie, i myślę, że to jest ważniejsze, no to wygląda karykaturalnie, dlatego że Nawrocki funkcjonuje w zupełnie innych warunkach ustrojowych i instytucjonalnych. No w Polsce prezydent nie jest szefem rządu. Prezydent nie jest jedynym i centralnym ośrodkiem władzy wykonawczej. Prezydent nie dyktuje agendy politycznej. Prezydent ma znacznie mniejszą inicjatywę i znacznie mniejsze środki dyktowania tego, jak ma wyglądać polityka kraju, niż prezydent Stanów Zjednoczonych.
14: Zwłaszcza w sytuacji, w której rząd wywodzi się z przeciwnej strony sceny politycznej, więc siłą rzeczy, z uwagi na to zmuszenie go do koabitacji, no to wszystko rzeczywiście wygląda na jakąś taką ciężką przepychankę.
15: No tak, ale to myślę, że przede wszystkim jest przepychanka i nic więcej. I trochę szkoda chyba poświęcać czasu antenowego na przepychanki, dlatego że one są takie do bólu przewidywalne, że właściwie są nudne już w tym momencie.
14: A czy twoim zdaniem w takim razie, jeżeli mówimy o jakiejś takiej obstrukcji jako strategii politycznej, to gdyby w przyszłym roku doszło do zmiany władzy, nie byłby już Donalda Tuska, tylko byłby rząd prawicowy, to temat na odrębną dyskusję i jakiej konfiguracji, ale generalnie prawicowy, to twoim zdaniem doszłoby do jakiejś zmiany w sposobie
15: działania?
14: No to
15: jest właśnie bardzo ciekawe pytanie i myślę, że tutaj można sobie zafundować jakieś ćwiczenie intelektualne i zastanowić się, jakby to wyglądało. Czy w przypadku premierostwa kogoś z tej takiej szerokiej koalicji prawicowej, która musiałaby powstać, żeby prawica odzyskała władzę w parlamencie i w rządzie, czy w takim przypadku Karol Nawrocki nadal próbowałby być tym zwanie dominującym graczem?
14: Na przykład premier Bosak.
15: No myślę, że z premierem Bosakiem to Nawrocki akurat by nie miał żadnych problemów, żeby mu nadawać
14: Morawiecki?
15: Ton. No z Morawieckim pewnie by było trudniej, dlatego że Morawiecki jest piekielnie ambitnym człowiekiem.
14: Ale wątpię, żeby Konfederacja się na niego zgodziła.
15: No znowu, to wchodzimy trochę na te terytoria wróżenia z fusów ewentualnej konstrukcji koalicji prawicowej. Natomiast to jest rzeczywiście chyba w tym momencie największe niewiadoma. Czy Nawrocki jest w tej chwili programowany przez swoje otoczenie na to, żeby zawłaszczyć władzę bez względu na to, kto będzie premierem i szefem rządu, bo jednak trzeba dopuścić taką ewentualność, że nawet przy prawicowej większości, no ktoś się może zerwać z łańcucha, z kim się możemy nie dogadać, no ta prezydentura Dudy też nie była idealna dla złotych.
14: Mogą też być powtórzone wybory, bo się nie uda wyłonić.
15: No powtórzone w takim znaczeniu, że one mogą być przyspieszone, tak?
14: No w sensie takim, tak, że kilka miesięcy później znowu pójdziemy do urn.
15: Tak. Myślę, że to w ogóle warto się zacząć oswajać na jakimś poziomie z taką perspektywą, dlatego że jakby z wewnątrz Polski tego nie widać, bo to jest zawsze taka perspektywa ryby w akwarium, nie? Ale my na tle innych demokracji europejskich mamy szokująco stabilny system polityczny.
14: Dosłownie to samo powtarza chociażby też jeden z z moich niedawnych rozmów i gości, profesora Fauch Fedoruk, że powinniśmy docenić fakt, że u nas ta stabilizacja polityczna jest duża w przeciwieństwie na przykład, nie wiem, do Wielkiej Brytanii,
15: Francji,
14: Bułgarii. No Bułgaria jest dosyć, no już skrajnym przypadkiem, bo miała 8 wyborów w ciągu ostatnich 5 lat.
15: Tak, tak. Włochy, ale, no Włochy teraz bardzo akurat dobrze. Się ustabilizowały pod rządami Meloni, ale zwana większość, Holandia, nawet takich starszych demokracji, czy takich, które na przykład mają cały czas partie, które są osiowe dla europejskich demokracji zachodnich, czyli jakąś wersję Hadecji, jakąś wersję partii socjalistycznej, czy partii socjaldemokratycznej.
14: Jakąś wersję partii liberalnej.
15: No tak, tylko te partie liberalne najczęściej są takim języczkiem uwagi, tak, że albo przejdą w jedno, albo przejdą w drugie. Liberałowie od dawna nie rządzą, nie mają większości w prawie żadnym kraju europejskim, jeśli chodzi o takich klasycznych europejskich liberałów. Natomiast my rzeczywiście mamy szokująco stabilny system polityczny. Przyspieszonych wyborów w Polsce, czy skróconej kadencji parlamentu, no nie było od
14: 2007
15: roku, to jest 20 lat. To przez 20 lat Wielka Brytania przeszła, no jeśli się nie mylę, już teraz przez 9 premierów, tak?
14: Licząc
15: jeszcze Tonego Blaira od tego momentu.
14: I kuriozalny półtora miesięczny epizod Liz Truss.
15: No tak, ale Liz Truss to była taka bardzo ciekawa lekcja z korelacji pomiędzy światem polityki a rynkami finansowymi, bo to głównie rynki finansowe doprowadziły do tej szybkiej dymisji. Natomiast rzeczywiście myślę, że w przypadku ewentualnych jakichś zawirowań koalicyjnych w przyszłym roku, jakiejś przyspieszonej wolty albo przyspieszonej elekcji, no Karol Nawrocki będzie musiał naprawdę mocno manewrować, bo to nie jest tak, i to jest chyba dobra konkluzja tego wątku, że każda prawicowa większość parlamentarna jest idealna dla niego. Bo są też takie scenariusze, w którym do tej większości potrzeba Brauna. Braun jest trudny jako partner chociażby dla Morawieckiego. Pewnie teraz już jest mniej trudny jako partner
14: dla Amerykanów.
15: Jak przyjdzie co do czego, to nie będzie trudne.
14: No bo Brown jest antysemitą i dla nich to był dotychczas jakby mankament nie do przejścia.
15: Deklaratywnie. Pamiętajmy, że w przyszłym roku są wybory w 4 dużych krajach Unii Europejskiej, bo są wybory w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji i w Polsce. Tak. Po utracie gigantycznego sojusznika w postaci Viktora Orbana, który był właściwie człowiekiem na zlecenie dla Waszyngtonu pod wieloma względami, jednocześnie będąc też człowiekiem na zlecenie dla Pekinu i dla Moskwy, chociaż w innych płaszczyznach, nie jest żadną tajemnicą. To jest zapisane w oficjalnych dokumentach, które znamy, ale to też widać w tym, jak Amerykanie funkcjonują też zakulisowo w Brukseli. Dla Stanów Zjednoczonych w kwestii polityki transatlantyckiej najważniejsze są dwie rzeczy. Zatrzymanie dalszej integracji Unii Europejskiej i wspólnej koordynacji prawodawczej.
14: Mówimy o Amerykanach pod rządami republikanów.
15: Pod rządami Trumpa. Bo ja myślę, że pod rządami innych republikanów to nie musiało być wcale tak wyglądać.
14: Ale do stycznia 2029 roku to są cele.
15: Nic się nie zmieni, tak. No nic się nie zmieni, bo nie będzie większych przetasowań w Białym Domu. Pod względem bezpieczeństwa to jest jak największa autonomia, również decyzyjna Europy, za nasze pieniądze, ale amerykańskim sprzętem, tak? Bo to już mieliśmy ambasadorów amerykańskich przy Unii Europejskiej i przy NATO, którzy razem napisali list do europejskiej odsłony portalu Politico mówiący, że Europa nie może się zbroić europejskimi rękami, czy innymi słowy, nie wyrzucajcie amerykańskiego rynku z sejfu, bo to tylko o to chodziło. Natomiast na poziomie Unii Europejskiej, no to jest zatrzymanie dalszej, czy pogłębienia integracji europejskiej i przeniesienia większych kompetencji, zwłaszcza regulacyjnych, na poziom brukselski. Do tej pory to się w miarę dobrze udawało, bo był Orban, a teraz nie ma Orbana. Pozostali...
14: No jest Nawrocki, ale Nawrocki nie może tyle, jak mógł Orban i w Unii, i w swoim kraju.
15: No tak, właśnie to, co jest dla Amerykanów dużym problemem z Nawrockim, no bo Nawrocki jest rzeczywiście bardzo lojalnym sojusznikiem Trumpa, ale nie jest takim sojusznikiem, z którym wiele można zrobić.
14: Z drugiej strony dużo można byłoby zrobić z Meloni, ale Meloni jest zawodna.
15: Tak, a poza tym Meloni jest taką polityczką, która ma po pierwsze też wybory w przyszłym roku i musi się liczyć z tym, że musi uszyć koalicję rządzącą. W ogóle myślę, że też często w Polsce zapominamy o tym, że ona rządzi dość taką nieoczywistą koalicją 3 partii, a jest tam też Forza Italia, która jest po prostu w Europejskiej Partii Ludowej taką normalną, starą prawicą, jakąś taką posthadecką. Tam też wyrasta konkurencja na skrajnej prawicy, z którą Meloni będzie musiała się jakoś zmierzyć. On pewnie zabierze jej trochę głosów. Natomiast też Meloni jest polityczką, która musi uważać na zranioną dumę narodową, bo Trump... jako klasyczny nacjonalista, który sam jest nacjonalistą, ale kompletnie nie rozumie nacjonalizmów innych krajów, po prostu za często jej nadepnął na stopę, żeby ona nie wyszła na idiotkę przed własnymi wyborcami. Potem mamy Marine Le Pen czy Bardelle, bo tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, kto będzie kandydatem Zjednoczenia Narodowego we Francji. No i nawet jeżeli tam dojdzie do podwójnej zmiany władzy, czy będzie i premier, i prezydent ze skrajnej prawicy, no to to nigdy nie będzie proamerykański prezydent, bo to zawsze będzie francuski prezydent. Francuzi mają w swoim DNA politycznym, w swojej kulturze politycznej niezależność wobec Stanów Zjednoczonych, wpisaną we wszystkie opcje na scenie.
14: Nie mówiąc już o tym, że akurat Francja ma dużą tradycję mobilizacji przeciwko skrajnej prawicy wyborczej.
15: Tak, tak. I myślę, że to też jest w ogóle jakaś historia, która zasługuje na dłuższą rozmowę.
14: Czy inny front, podcast, tak.
15: Front republikański we Francji wytrzyma.
14: Zresztą tak, bo myślmy, żeby tutaj się jakoś skupić klamrą ten wątek.
15: Tak, żeby wrócić do Polski, że Polska jest największą szansą administracji amerykańskiej na zdobycie sojusznika, który będzie blokował pogłębienie integracji europejskiej i jednocześnie zapewniał stały dopływ gotówki dla amerykańskiego przemysłu obronnego.
14: No i kimś idealnym takim jest Nawrocki, gdyby Nawrocki miał taką władzę, jaką miał Trump na Węgrzech, to byłoby idealnie.
15: Orban
14: Nawrocki.
15: Tak. To gdyby Nawrocki mógł być premierem, to byłoby idealnie dla Amerykanów.
14: No dobra,
15: więc,
14: ale czy
15: Więc Brown, moim zdaniem, jeżeli Brown będzie tym, co oddzieli większość parlamentarną, prawicową od władzy, no to Ameryka nie przełkną Browna, dlatego że są wyższe interesy w tym momencie.
14: Przełkną może nie tyle, może powiedzą, że nie jest w rządzie, ale na przykład, żeby był jako żyrant poparcia dla mniejszościowego
15: tak
14: rządu.
15: Wygląda na przykład model szwedzki, tak? Bo szwedzcy demokraci tak. Też formalnie nie są w koalicji rządzącej, a popierają w kluczowych głosowaniach
14: rząd. To się pewnie skończy wrześniowych wyborach, bo tam sondaże są jednoznacznie na socjaldemokratów.
15: Tak, i to też pokazuje, że żyjemy w takim świecie, zwłaszcza w polityce europejskiej, w której te społeczeństwa są bardzo równo podzielone blokowo, tak? Czy jest ten blok jakoś liberalno-progresywny, jest ten blok coraz bardziej radykalizującej się prawicy, które są prawie pół na pół. No w polskich wyborach prezydenckich też ta różnica była ostatecznie bardzo niewielka. Nie?
14: Najmniejsza w historii. No dobra,
15: jak ale na to. Wielkie wykomobilizacje, nie?
14: No dobrze, to w takim razie, czy ten rok prezydentury Nawrockiego nauczył nas albo opowiedział nam. Poinformował nas może o tym, co, jak będą wyglądały kolejne 4 lata, jak mogą wyglądać wybory w 2030 roku, czy nawet 2027.
15: Ja nie mam pojęcia, jak będą wyglądać kolejne 4 lata, dlatego że to będzie w dużej mierze zależeć od tego, jaka będzie większość parlamentarna w
14: pokoju. Że możemy mieć zupełnie innego Nawrockiego.
15: Nie, zupełnie, wręcz przeciwnie. To ja myślę po prostu tym, że to, kto będzie premierem, będzie wydatnie wpływało na kształt polskiej polityki, dlatego że jak to będzie ktoś przychylny Nawrockiemu, no to Nawrocki nie będzie tego wetował, a jak to będzie ktoś, kogo Nawrocki nie jest w stanie przełknąć w żaden sposób, nawet myślę, Władysław Kosiniak-Kamysz nie byłby takim idealnym partnerem dla niego, no to będzie weto i będziemy się tak wozić po prostu do
14: A pytanie, kogo w takim kadencji, razie obywatele Polki i Polacy ocenią jako winowajcę tej sytuacji, bo jak myślę sobie, bo co można powiedzieć, to jest obiektywna raczej ocena, obiektywny opis o Karolu Nawrockim, to na pewno, że jest to prezydentura wyrazista, ale z drugiej strony mocno konfrontacyjna, w sensie idąca na zwarcie z przeciwnikami politycznymi. I jak sobie myślę o prezydentach, którzy tak działali w swojej pierwszej kadencji, no to myślę Donald Trump, pierwsza kadencja, Nicolas Sarkozy we Francji, Jair Bolsonaro w Brazylii, Lech Wałęsa, to wszystko były prezydentury, które można by nawet określić mianem awanturniczych. I co je łączy?
15: Myślę, że to jest trudne, że a to łączy to, że ci ludzie nie wygrywali reelekcji, od razu.
14: Tak, i właśnie, Trump oczywiście wygrał później, tak. Natomiast chodzi mi o to, że rzeczywiście każdy z nich przegrał po pierwszej kadencji walkę o reelekcję, więc można mieć taki wniosek, że obywatele byli trochę zmęczeni tym konfrontacyjnym zbyt dynamicznym, zwarciowym stylem prezydentury. Pytanie, czy to jest jakieś ostrzeżenie dla Karola Nawrockiego? Że ludzie w pewnym momencie mogą mieć dość już po prostu tej
15: polityki. Ja nie wiem, czy to jest ostrzeżenie dla Karola Nawrockiego. Myślę, że Karol Nawrocki po prostu sam się ustawił w takiej pozycji.
14: To jest chyba pierwszy w historii Polski prezydent, który w bardzo niewielkim stopniu obchodzi go zdanie drugiego.

0: to nie ma znaczenia w tym momencie. No my jesteśmy na początku tej kadencji, jeszcze 4 lata. Przez 4 lata Karol Nawrocki będzie prezydentem i w tej chwili nie ma najmniejszego znaczenia, czy on identyfikuje się z 15% polskiego społeczeństwa, czy z 90%.
1: Nie, no, ale tych, którzy głosowali przeciw niemu rok temu, jest jednak więcej niż 15%. O 49 z kawałkiem.
0: Tak, ale pamiętajmy, że jednak my żyjemy trochę w takim społeczeństwie, które bardzo często dobrze ocenia prezydenta, bez względu na to, kto nim jest, tylko jako funkcję bycia prezydentem.
1: I stąd na przykład rozumiem, że tak interpretujesz wysokie wyniki, wysokie notowania w rankingach zaufania. Ostatnio miał rekord prawie 55%
0: poparcia. Wiesz, Bronisław Komorowski w 2011 roku miał 70%.
1: No tak, miał. Więc...
0: I to też było na początku kadencji.
1: Mało tego, 5 miesięcy przed wyborami w 2015 miał 60% poparcia i zwycięstwo w pierwszej turze. Więc...
0: No tak, ja oczywiście jestem to ostrożny w takich porównaniach. Z tego, co się orientuję, to te rankingi zaufania, popularności czy pozytywnych ocen Karola Nawrockiego w Cebosie są w tej chwili na podobnym poziomie, co Andrzeja Dudy w analogicznym okresie pierwszej kadencji.
1: Którego więc... styl prezydentury jednak był nieco inny. Bardziej taki
0: tak,
1: poczciwy.
0: Ale myślę, że do czego my musimy w tym momencie zredukować naszą rozmowę, no to jest kwestia tego, co po kim zostaje. I w tej chwili, tak jak już wcześniej powiedziałem, Karol Nawrocki moim zdaniem się po prostu sam postawił w takiej roli człowieka, który jest pierwszym blokującym. I oczywiście te wszystkie opowieści o tym, że on ratuje Polskę, że on w ogóle wystartował w wyborach do ratowania Polski, bo z tego co się orientuję, jest tak napisane w tej jego rozmowie biograficznej z
1: profesorem
0: Nowakiem.
1: Tej, w której ujawnia, że został podobno otruty.
0: Między innymi, tak. Ale jak się dobrze wczytać w tą rozmowę, to tam widać jeszcze kolejne kalki właśnie z tego mitu założycielskiego Donalda Trumpa, że to właśnie po to, żeby ratować kraj, no bo jak nie on, jak nie teraz, to już dojdzie do całkowitej zagłady polskiej państwowości, głównie przez nieuregulowaną imigrację. No dokładnie tak samo argumentowano poparcie dla Donalda Trumpa, kiedy walczył o prezydenturyskiego
1: rekordu 10 lat temu. No ale najwidoczniej wielu Polakom się to podoba. W sensie...
0: Ale absolutnie, no w przeciwnym razie Karol Nawrocki by nie wygrał tych wyborów, tak? Więc to ja absolutnie nie neguję tego, że to jest skuteczna strategia. Przynajmniej rok temu się okazała skuteczna. No ale my nie jesteśmy w warunkach kampanijnych, tylko jesteśmy w warunkach rządzenia. I Karol Nawrocki zachowuje się, jakby był prezydentem opozycyjnym. A nie wiem, jak można zbudować taką konstrukcję intelektualną, że zachowuje się polityk jako polityk opozycyjny, będąc jednocześnie u władzy. Dlatego, że on nie jest proaktywny w żaden sposób. Ja wiem, że wychodzą różnego rodzaju akty prawne z
1: Są jakieś inicjatywy ustawodawcze. Są.
0: No ale one po pierwsze przez zachowanie marszałka Czarzastego często nie trafiają w ogóle pod dyskusję, pod głosowanie w Sejmie, a po drugie nawet jak się tam znajdują jakieś inicjatywy referendalne, no to one w pewnym momencie są redukowane do takiego kuriozum całkowitego, dlatego, że teraz na przykład znowu mamy dyskusję o referendum w sprawie odrzucenia europejskiej polityki klimatycznej.
1: Drugie.
0: Ale ja mam nieodparte wrażenie, że nikt się tym nie interesuje. Że to po prostu zmieniono treść pytania, pytanie jest lepsze, odpowiedzi są dość takie...
1: Ale tego referendum i tak nie będzie, jak wiemy.
0: No referendum i tak nie będzie, ale ja gdybym miał powiedzieć, co zostało z tego pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego, dlatego też powiedziałem o tym, że ten jeden wymiar to i tak jest za dużo, dlatego że zostało te 41 wet, parę rozmów telefonicznych z Donaldem Trumpem.
1: Spotkanie też.
0: Ale to spotkanie, te rozmowy...
1: Kilka spotkań.
0: Ja mam nieodparte wrażenie, że poza jakimiś bardzo przynajmniej takim wrażeniem zazębionych relacji interpersonalnych, niczego my na tym nie zyskaliśmy.
1: No nie mamy.
0: Wiesz, Roman Imielski z Gazety Wyborczej ostatnio mi powiedział, że on niedługo zacznie obchodzić miesięcznicę ogłoszenia przez Donalda Trumpa przysłania do Europy, przysłania do Polski zwiększonego kontyngentu amerykańskich żołnierzy.
1: Słynny wpis, w którym powiedział, że robi to dla Karola Nawrockiego, który dzięki mnie wygrał.
0: Tak, a potem, jeśli się nie mylę, to powiedział na konferencji prasowej, że był chyba tam 10 w sondażach, czy 15 w sondażach.
1: I że bardzo nie lubił poprzedniego prezydenta, czyli wyszło na to, że Dudy.
0: Z którym relatywnie dobrze się dogadywał i to wiemy z kolei ze źródeł amerykańskich, bo to Bob Woodward.
1: I akurat w przypadku relacji Dudy z Trumpem jakieś tam efekty tych relacji...
0: Nieporównywanie większe niż te, które mamy teraz.
1: Ponoć to Duda namówił chociażby Trumpa, żeby namówił kongresmenów republikańskich, żeby poparli pakiet pomocowy dla Ukrainy.
0: Na pewno to, co ja wiem z dużą dokładnością, to

0: to, że rzeczywiście po bezpośrednich rozmowach Dudy z Trumpem w drugiej kadencji Dudy, a już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Donald Trump prawdopodobnie właśnie po interwencji Dudy złagodził ton krytyki Zełenskiego w mediach społecznościowych, głównie na
1: czy zmierzamy do tego, że poza tym obnoszeniem się z relacjami interpersonalnymi z Trumpem, poza tym właśnie zapatrzeniem w niego i chęcią bycia jak Trump, to tam stawiasz tezę, że nie ma wielu efektów.
0: Niedawno rozmawiałem z byłym zastępcą sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, który na co dzień mieszka w Waszyngtonie i utrzymuje dobre kontakty z bieżącą administracją, przynajmniej na tym szczeblu takim środkowym, gdzie raczej są tacy technokratyczni urzędnicy, zwłaszcza w takich nudnych obszarach, jak na przykład zamówienia publiczne. I on mi powiedział, że w momencie, w którym Donald Trump wystrzeliwuje takie komunikaty typu wycofujemy 5 tysięcy żołnierzy z zachodnich Niemiec albo przesyłamy 5 tysięcy żołnierzy do Polski, to ludzie w Pentagonie nie mają zielonego pojęcia, co mają zrobić, dlatego że oni nigdy nie dostają żadnych wytycznych, nie dostają żadnych wskazówek, nie dostają żadnej mapy drogowej, nie dostają żadnych wytycznych czasowych, a przede wszystkim nie dostają pieniędzy. I na przykład do dzisiaj w Pentagonie nikt nie ma pojęcia, z jakiego budżetu i za jakie środki miano by sfinansować zwiększenie obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce.
1: Czyli rozumiem, że masz tu na myśli nie tylko zwiększenie liczbowe kontyngentu, ale też słynną budowę bazy, która ma powstać pod Poznaniem czy pod Wrocławiem.
0: Nawet zwiększenie obecności, bo docelowo, gdyby to miało rzeczywiście mieć sens z punktu widzenia amerykańskiej logistyki wojskowej, no to prawdopodobnie trzeba by było te 5 tysięcy żołnierzy razem z ich sprzętem i jakąś funkcjonalnością relokować chociażby z zachodnich Niemiec, tak? Ale to kosztuje. Przecież to jest sprzęt.
1: Zresztą
0: tak? Mało tego, ja jeszcze tylko dokończę. W momencie, w którym w maju wszyscy przeżywaliśmy takie kilka dni szoku, bo się okazało, że ta rotacja 4000, która już była gotowa do wysyłki z Teksasu i miała pojawić się w Polsce, została jednak wstrzymana. Okazało się, że sprzęt, który ta rotacja miała obsługiwać w Polsce, już był w drodze z zachodnich Niemiec do Polski. Został zawrócony prawie z polsko-niemieckiej granicy. To też są pieniądze wyrzucone w błoto. A dopiero mieliśmy sekretarza Hexeta, który poszedł do kongresu i prosił o dwukrotne zwiększenie budżetu na wydatki wojenne. Dlatego, że Amerykanie się wykrwawiają w Zatoce Perskiej, tracą pociski balistyczne dalekiego zasięgu. Ten amerykański sektor zbrojeniowy jest nawet w ułamku nie jest tak wydolny, jak powinien być, żeby zaspokoić amerykańskie potrzeby.
1: Ale też pamiętajmy, że Pentagon jest w trakcie tego swojego szumnie zapowiadanego przeglądu obecności wojsk w Europie. On ma trwać podobno do końca roku. Przeglądu efektywności, wydajności, skuteczności, zapotrzebowania. Może wtedy coś się jednak
0: no tak, pokaże. Tylko my jesteśmy krajem de facto przyfrontowym. Ja nie wiem, czy my mamy luksus czekania 3 miesiące, 4 miesiące, 6 miesięcy, 7 miesięcy, a na pewno nie będzie na to czekał Władimir Putin.
1: Zresztą, jeśli mówisz o przyfrontowych krajach, bo też rozmawialiśmy o wyborach w Europie, w przyszłym roku są też wybory w może mniejszych krajach europejskich, ale istotnych, no bo w Finlandii, w Estonii, na Słowacji, czyli też krajach przyfrontowych NATO, więc tu będzie się bardzo, przyszły rok będzie być może jednym z bardziej kluczowych, jeśli chodzi o to, w którym kierunku pójdzie Europa.
0: Zdecydowanie, natomiast myślę, że też jednak trzeba trochę ostrożnie analizować te wszystkie wybory europejskie, bo one w trochę różnym kontekście będą funkcjonować.
1: Tak, i to nie chcemy tutaj...
0: Nie generalizujmy oczywiście, ale tak, jak najbardziej masz rację. Myślę, że warto patrzeć na to, co się stanie chociażby w wyborach słowackich, bo to zawsze jest taki chybotliwy kraj, a jednak ma prawo weta jak każdy inny kraj członkowski w Unii.
1: Zresztą akurat mówimy o kraju, którego przywódca jednak w ostatnich latach spotykał się z Putinem. Wciąż sprowadza rosyjską ropę, więc to jest jednak mimo wszystko bardzo istotny gracz w tym kontekście.
0: Tak, aczkolwiek ja tutaj jednak zrobię taki mały przepis, że Robert Fico to jest premier przekupny, bo Orban czuł się tak bardzo pewien siebie, że licytował znacznie powyżej tego, co Węgry ważyły w Unii Europejskiej. No głównie dlatego, że on był w tym triumviracie. On robił trochę dla Rosjan, trochę dla Chińczyków, trochę dla Amerykanów, a mało dla Unii Europejskiej się w ogóle. Natomiast Fico dużo straszy, ale Fico bardzo mało rzeczy realnie zawetował. Prawdopodobnie mało rzeczy realnie zawetował, bo wiedział, że i tak Orban zawetuje, a potrzeba tylko jednego weta, więc po co się wychylać. Natomiast gdyby miał być jedynym, teraz jeszcze jest Bułgaria oczywiście w tym klubie, więc pewnie też inaczej to będzie wyglądało. No, ale Czechy, Ten kazus to też jest kazus taki bardzo zakorzeniony w tamtejszej rzeczywistości. Poza tym Czesi mają swoje problemy kohabitacyjne, bo też prezydent i premier się nie dogadują w żaden sposób. Wręcz tam się
1: kłócą o krzesło i fotel w samolocie.
0: To też znamy z polskiej rzeczywistości politycznej.
1: No właśnie, jak już kończąc może wątek Karola Nawrockiego, to nie będę cię pytał, czego się spodziewać po kolejnych latach, bo nie wiemy, ale czy któryś z wet Karola Nawrockiego uważasz za szczególnie, nie wiem, może uważasz za szczególnie uprawnione i potrzebne, albo któreś uważasz za szczególnie szkodliwe? Nie wiem, z tych najważniejszych: ustawa wiatrakowa, sejf, ustawa o statusie osoby najbliższej, a kilka ustaw, kilka projektów dotyczących regulacji rynku kryptowalut, które będzie się za nim mogło ciągnąć jeszcze przez miesiące,
0: myślę,
1: lata.
0: Że tutaj warto to trochę podzielić, bo były te weta głośne i były te weta, które przechodziły trochę pod stołem, dlatego że w pewnym momencie mam wrażenie, opinia publiczna się znieczuliła na to, bo wszyscy wiedzieli, że Nawrocki po prostu jest nastawiony na nie.
1: Oczywiście, żeby być uczciwym, to nie jest tak, że on wszystko wetuje, no bo większość...
0: Nie, absolutnie.
1: Inaczej by państwo w ogóle nie działało.
0: I dlatego myślę, też warto przypomnieć chociażby sprawy z nominacjami w Sądzie Najwyższym, tak, czy chociażby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie całkowitego paraliżu. No jednak Nawrocki nie idzie na tak totalne zwarcie, jak na przykład prawdopodobnie po wyborach połówkowych w listopadzie będzie musiał iść Donald Trump, bo przynajmniej w jednej izbie stracą większość republikanie. No ale tak jak mówiłem, ja bym te weta, wiesz, podzielił na takie, które były głośne, bo one do jakiegoś stopnia były ustrojowe, nawet bym powiedział, i też takie, które przeszły bez echa, a były dziwne, dlatego że ja na przykład do teraz nie rozumiem, dlaczego zawetowano ustawę o powołaniu nowego parku narodowego w Polsce. Pierwszy raz od ćwierćwiecza, kiedy to była...
1: Park Narodowy Ujścia Wisły?
0: Odry.
1: Odry.
0: Dlatego że to była taka ustawa, która
1: miała... A to jako wrocławianin chyba czujesz się trochę emocjonalnie z tym związany.
0: Niekoniecznie może, mimo że rzeczywiście pochodzę z Wrocławia i Odrę lubię i z Odrą mam dobre wspomnienia, to bardziej chodzi o to, że to była ustawa o szerokim poparciu społecznym, dlatego że jeśli się nie mylę, no to chyba wszystkie samorządy poza jednym z tego obszaru, na którym miał powstać Park Narodowy, były w ogóle zwolennikami jednoznacznymi powstania tej konstrukcji, a Karol Nawrocki to zawetował. No myślę, najwięcej się oczywiście mówiło o wecie w sprawie sejfu, które no...
1: Ale on też nie przeszkodziło w implementacji całego programu. Ono go po prostu trochę...
0: Tak, ale myślę, że ono wywołało ciekawą dyskusję, dlatego że my po raz pierwszy w historii Polski po 89 roku zaczęliśmy się wszyscy w Polsce interesować, skąd bierzemy pieniądze na obronność, a to wcale nie są największe pieniądze, jakie wydaliśmy. No przecież kupowaliśmy i Patrioty, i
1: sprzęt od Korei F-16.
0: No tak, nawet jeszcze wcześniej, tak? I jakoś to nie było poddawane pod debatę publiczną, a teraz nagle się zainteresowaliśmy i przez 3 dni każdy liczył oprocentowanie od kredytu, czy patrzył na oprocentowanie
1: obligacji. I czy mój wnuk
0: obligacji
1: będzie to spłacał.
0: Na przykład niemieckich, i dlaczego Niemcy nie byli w sejfie.
1: No była też ustawa o statusie osób najbliższej. Oczywiście ona była mocno wykastrowana i była efektem pewnego zgniłego kompromisu między lewicą i PSL, ale nawet to zakwestionował.
0: No tak, ale to nie powinno też nikogo dziwić. No
1: nie, chociaż to też jest ustawa, która miała bardzo... Znaczy ustawa. To też jest postulat uregulowania kwestii związków partnerskich, jest też postulatem, który popiera zdecydowanie powyżej 50% Polaków.
0: No ale to wchodzimy trochę na takie terytorium dyskusji pomiędzy, nie wiem, teorią polityki, a historią idei, wiesz, dlaczego Polacy w każdych kolejnych wyborach wybierają parlament, który jest bardziej konserwatywny niż oni sami. Tak, dlatego, że z aborcją jest dokładnie tak samo. Przecież pomiędzy, w zależności od tego, kiedy te badania są prowadzone, między 60 a 65% Polaków popiera aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Jest to całkowicie niemożliwe do zalegalizowania w polskiej konstrukcji politycznej, bez względu na to, kto rządzi. I tego się absolutnie nie da zrobić, nigdy się nie dało, jeszcze długo nie będzie, no na pewno do 2030 roku nie. Jeśli chodzi o stosunek do par jednopłciowych, to jest dokładnie to samo, tak? Mamy cały czas Sejm, który jest bardziej wychylony na prawo i bardziej konserwatywny światopoglądowo niż polskie społeczeństwo. No i to jest pytanie, czy to jest kwestia ordynacji wyborczej, czy to jest kwestia tego, jak są wyrysowane mapy okręgów, czy to jest kwestia tego, jak my głosujemy.
1: Może personalia na listach.
0: Myślę też, że trzeba trochę jednak z dystansem podchodzić do tych badań opinii, dlatego że to profesor Markowski w Polskiej Akademii Nauk kiedyś badał, że Polacy są takim społeczeństwem, które deklaratywnie, jeżeli się w sezonie pozawyborczym zapyta, według jakiej osi głosuje czy decyduje o poparciu, to zawsze mówi, że to jest oś ekonomiczna, natomiast potem jak przychodzi co do czego, to głosują na osi światopoglądowej, tak? I te rzeczy...
1: To już pewnie są tacy, którzy powiedzieliby, że dokładnie odwrotnie.
0: No to trochę nie wychodzi z badań akurat, ale...
1: Że tak. Mówią o kwestiach światopoglądowych w badaniach, a koniec końców głosują na tych, za których rządów lepiej im się żyło.
0: Na pewno. I to jest też jakaś taka historia... która też przychodzi ze Stanów Zjednoczonych, z obserwacji elektoratu Trumpa, tak? I na przykład, nie wiem, profesor Przeworski na New York University też ma taką teorię, że jak się popatrzy na poparcie Trumpa, no to pomimo tego, że jeżeli badanie opinii publicznej się rozłoży na czynniki pierwsze i osobno się analizuje każdą z jego polityk w osobnej płaszczyźnie, to te oceny są jeszcze niższe niż jego średnie poparcie. Natomiast to średnie poparcie cały czas oscyluje gdzieś tak około 35-36% i nie chce spaść niżej. On ma bardzo wysoko zawieszony sufit, na pewno wyżej niż na przykład, nie wiem, George Bush Jr.
1: Ale to nie można tylko powiedzieć, że to są wysokie wyniki.
0: Nie, absolutnie, ale też one nie są wcale tak szokująco niskie, jak mogłoby się wydawać.
1: Ale dobrze mówisz o Trumpie, bo to jest też
0: przy
1: pytanie.
0: Tej sytuacji, tak.
1: Chciałem zapytać o to, bo mówisz, że otoczenie Karola Nawrockiego stara się go jeszcze bardziej ulepić na polskiego Trumpa. Pytanie, czy to w pewnym momencie nie stanie się nieopłacalne w sytuacji, kiedy Trump ma takie, jakie ma notowania w Stanach Zjednoczonych, kiedy za 3 lata już go nie będzie u władzy, nawet za 2,5 roku, że będzie inny prezydent, nawet jeśli republikanin, tak. A może i demokrata. Pytanie, czy wtedy dojdzie do jakiejś zmiany strategii wizerunkowej?
0: Ja myślę, że to jest strategia obliczona na bardzo konkretny styl, a nie na treść. I to jest styl komunikacji, to jest coś, co przemawia do konkretnych części elektoratu. No już
1: Począwszy od, tak jak mówisz, specyficznie ukierunkowanych semantycznie przemówień, po zdjęcia z wyciągniętym palcem do...
0: Na przykład, albo chociażby to, jak Karol Nawrocki traktuje dziennikarzy nie, z mediów, których nie lubi, tak? Bo robi to mniej więcej w taki sam sposób.
1: Myślę, że i ty i ja bylibyśmy za takowych uznani.
0: Tak, aczkolwiek ja nie mam jakiejś ambicji się przekonania o tym osobiście, dlatego że nie wydaje mi się to jakoś specjalnie ciekawą intelektualną przygodą. Natomiast myślę, że tak jak powiedziałem, no ten kurs już został obrany i ja nie wiem, jakie jest pole manewru, żeby go potem jednak zmienić, tak? Albo żeby on się sam zmienił. Ja nie wiem, na ile to jest jego sama sprawczość, a na ile to jest rzeczywiście to otoczenie, które go mebluje. Ja trochę wrócę tylko jednym zdaniem do tego, co powiedziałem na początku. Że moim zdaniem Karol Nawrocki to jest człowiek, który ma bardzo, bardzo wyraziste poglądy na bardzo wąską grupę rzeczy, czy wąską grupę płaszczyzn uprawiania polityki. No ale rewersem tej historii jest to, że na bardzo wiele rzeczy nie ma poglądów, w związku z tym jest podatny na sugestie ze strony swojego otoczenia.
1: A ma takie, jakie ma. Z takiej, a nie innej, z takiego tak, innego otoczenia politycznego.
0: Tak, ale na przykład nie wydaje mi się, że gdyby zrobić pogłębiony wywiad z Karolem Nawrockim, to Karol Nawrocki miałby bardzo zaawansowane i szczegółowe poglądy na temat kryptowalut. Ja myślę, że on po prostu każdą kolejną ustawę o regulacji rynku kryptowalut wetuje. Nie dlatego, że...
1: Bo to jest ustawa Tuska.
0: Po pierwsze dlatego, że to jest ustawa Tuska, ale po drugie też dlatego, że nawet jeżeli Karol Nawrocki bezpośrednio nie ma żadnego zainteresowania, czy nie ma żadnej historii w związku z rynkami kryptowalut, że jest to mu całkowicie obojętne, no to wokół niego są ludzie, którzy z kryptowalutami mają bardzo dużo do czynienia, albo mieli w przeszłości. I to nie jest tak, że Karol Nawrocki, nie wiem, ma jakieś niewyobrażalnie zaawansowane i uszczegółowione poglądy na temat kryptowalut, czy akcyzy na alkohol, tak? Tempa udzielania rozwodu.
1: A nie jest tak, że właściwie każdy prezydent tak ma, że nie ma prezydenta omnibusa, który się zna na wszystkim i że każdy jednak w wielu aspektach korzysta z podszeptów doradców.
0: Ale myślę, że czym innym jest korzystanie z podszeptów doradców, a czym innym jest tak zaawansowane i tak głębokie skupianie się na tych kilku rzeczach, które się powtarzają w każdym kolejnym wystąpieniu, że brakuje mocy przerobowych i przestrzeni na to, żeby rozmawiać o czym innym.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że to jest prezentura mimo wszystko niewykorzystana, że ona mogłaby być wykorzystana pozytywniej.
0: Absolutnie. Ja myślę, że otoczenie Karola Nawrockiego przyspało ten pierwszy rok.
1: A może to jest kwestia tego, że to jest otoczenie jednak z klucza partyjnego? No nie zapominajmy.
0: Nie podejmę się tej diagnozy, dlatego że za słabo znam tych ludzi i za słabo znam też relacje bieżące między Dużym Pałacem a między Dużym Pałacem a Nowogrodzką, czy tymi wszystkimi tymi orbitującymi podmiotami.
1: Może teraz Dużym Pałacem, Nowogrodzką i Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
0: No tak, no bo w różnych instytucjach, czy różnych radach wokół prezydenta Nowogrodzkiego są też ludzie związani z Mateuszem Morawieckim, więc myślę, że jak najbardziej pod tym względem będziemy widzieć jakąś zmianę dynamiki, ale no Karol Nawrocki to jest taki człowiek, który wszedł do Pałacu Prezydenckiego z dość ograniczonymi zasobami kadrowymi. Tak, to on nie miał frakcji, którą mógłby wciągnąć za sobą, więc ja myślę, że no gdybyśmy jakby zagrali w trochę taką fikcję polityczną i powiedzieli, no jak by to wyglądało w tej chwili, gdyby prezydentem został jednak Rafał Trzaskowski. Trzaskowski poszedłby do Pałacu Prezydenckiego z bardzo konkretnymi politykami innymi i my nawet pewnie wiemy, kto by to był.
1: Czy z Koalicji Obywatelskiej, tak? czy z
0: ratusza, tak. Czy innych samorządowców, czy
1: tam już się nazwiska konkretne pojawiały w mediach.
0: No te nazwiska to ku swojej własnej zgubie już po prostu się mościły w tym pałacu i co im z tego wyszło, wszyscy wiemy. Natomiast to jest trochę inna opowieść i ja myślę, że Karol Nawrocki mógł zrobić więcej z tym pierwszym rokiem prezydentury i nawet nie dlatego, że po prostu wdał się w taką antagonistyczną politykę i postawił na twarde weto na wszystko, ale też dlatego, że powiem coś na plus, czy może nie na plus. To będzie puenta. Był taki moment jesienią ubiegłego roku, w pierwszych miesiącach prezydentury Karola Nawrockiego, kiedy ja nagminnie słyszałem od dyplomatów, głównie z krajów bałtyckich, ale też z basenu Morza Bałtyckiego, w sensie z krajów skandynawskich, nordyckich, którzy narzekali na ministra Sikorskiego i na premiera Tuska, mówiąc, że Sikorski ewidentnie nie ma mocy przerobowych, a Tusk zajmuje się tylko i wyłącznie Francją, Niemcami i Wielką Brytanią. Jedyną osobą z Polski, która poświęca uwagę, czas, dzwoni, wypytuje, szuka i rzeczywiście jest zainteresowana realnie sytuacją polityczną w tych krajach właśnie nordyckich, skandynawskich i bałtyckich, był Karol Nawrocki. Usłyszałem bardzo dużo dobrego na temat Nawrockiego od chociażby Łotyszy, od dyplomatów z Estonii, którzy sami byli zdziwieni, bo oni się bali, że to będzie jakaś prezydentura izolacjonistyczna.
1: I też większe zaufanie pokładali w Tusku na początku.
0: Ale też mieli bardzo dobre relacje z Tuskiem. To też nie jest tak, że Tusk i Sikorski byli jakoś niedopasowani do nich na samym początku. Mieli, tylko potem rząd się zaczął koncentrować na czym innym w stosunkach międzynarodowych. Nawrocki w pierwszych miesiącach bardzo sprawnie wykorzystywał tą niszę. On jeździł zresztą do krajów bałtyckich, był bardzo aktywny. Tych wizyt było 8-9 w pierwszych miesiącach. To gdzieś się posypało, bo z tego co pamiętam, to państwo jakby słuchając mnie będą w stanie to sfakt-checkować. Ostatnią wizytą międzynarodową Karola Nawrockiego poza szczytem NATO w Ankarze, no to był wyjazd do Budapesztu.
1: Tak.
0: Są wakacje, mało się dzieje w polityce krajowej, można to wykorzystać. Dużo polityków w tej chwili jeździ i się spotyka bilateralnie albo nawet w jakichś gronach multilateralnych. Tu był potencjał, który na początku był wykorzystywany. Rzeczywiście. I dużo dobrego zostało zrobione. Tylko to zostało zaprzepaszczone. Nie wiem dlaczego. Dlatego, że pałac chciał bardziej się skoncentrować na Stanach Zjednoczonych, czy tam ludzi Nawrockiego wciągnęła polityka krajowa. Nie mnie oceniać. Ale
1: na Ukrainie też mocno się skoncentrowano.
0: Powiedzmy są jakieś tam ostatnie dwa miesiące. Natomiast rzeczywiście można było zrobić więcej i znowu po dużo. I robiono więcej na początku, tylko no już teraz zostały te weta i nie wiem, czy jest odwrót od tej strategii.
1: To na pewno będzie tematem niejednego odcinka Machiny Władzy w najbliższych miesiącach. Mateusz Macyi, dziennikarz, publicysta, analityk związany z Gazetą Wyborczą, polityką, był moim państwa gościem w najnowszym odcinku Machiny Władzy. Zapraszam do odsłuchu wszystkich odcinków w serwisach streamingowych oraz na playerze Radia Z. Zapraszam również do oglądania wersji wideo na kanale Radia Z na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami ponownie. Ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nie zostawiajcie małych dzieci sam na sam z domowymi psami, apelują behawioryści zwierząt. W minionym tygodniu pies w trakcie zabawy ukryzł 3-letnią dziewczynkę w twarz. Do wypadku doszło w jednej z miejscowości koło Brzeska w Małopolsce. Jak ustaliło Radio Z, dziewczynka wraz z mamą przyjechała w odwiedziny do znajomych, którzy mają dużego psa. W trakcie zabawy chciała mu odebrać piłkę. Mogło dojść do zaniedbania ze strony dorosłych, uważa Katarzyna Harmata.
1: Bardzo wiele osób niestety nie zna sygnałów, które zapowiadają kolejne w drabinie zachowań agresywnych psów, kolejne szczeble.
2: Podajmy takie przykłady.
1: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, zastyganie w bezruchu.
2: Czy 3-letnie dziecko ma szansę rozpoznać takie sygnały?
1: Nie ma szans rozpoznać takich sygnałów. Do tego jest dorosły, który musi nad tym wszystkim czuwać.
0: Po ugryzieniu dziewczynkę zabrał do szpitala Śmigłowiec LPR, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dwumiesięczny areszt dla 35-letniego właściciela pseudohodowli, gdzie odkryto ponad 300 psów. To decyzja Sądu Rejonowego w Kielcach. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Równolegle z działaniami procesowymi trwa masowa operacja zabezpieczania i leczenia zwierząt. Według najnowszych informacji przekazanych przez prezydent Kielc Agatę Wojdę, 35-latkowi odebrano już znaczną część psów. Trafiły pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach i Fundacji Judyta. Zastosowanie aresztu to kontynuacja działań rozpoczętych w czwartek, kiedy to kieleckie służby odkryły skalę procederu określanego przez inspektorów weterynarii mianem nielegalnej fabryki szczeniąt. Właściciel prowadził podwójną grę, miał jedną lokalizację pokazową, natomiast większość zwierząt przetrzymywał dwie ulice dalej w starym, nieczynnym i niewentylowanym kurniku. Wewnątrz budynku panowały ekstremalne temperatury dochodzące do 38 stopni Celsjusza, co dla psów ras krótkoczaszkowych, takich jak buldogi francuskie, było torturą prowadzącą do niewydolności oddechowej. Choć mężczyzna zarejestrował w czerwcu hodowlę jedynie na 21 dorosłych osobników, w rzeczywistości na miejscu odnaleziono ponad 300 zwierząt i truchła szczeniąt. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, uważa, że wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych wcale nie obniżyłoby cen na stacjach. Takie rozwiązanie nazywa absurdem. Jednocześnie uważa, że rząd powinien poszukać pieniędzy pozwalających obniżyć ceny paliw w Orlenie.
3: Niech wezmą z Orlenu. Mają gotowe pieniądze. Orlen zarobił na zwykłym rolniku, na zwykłym mieszkańcu 900 milionów zysku tylko na sprzedaży detalicznej. A przy tym zwiększył swoje koszty korporacyjne, w tym koszty obsługi zarządu o 42%. Jakby tylko z tego zdjęli, to ile to jest pieniędzy?
0: W czasie wizyty w gospodarstwie rolnym w miejscowości Szydłów Kolonia w Łódzkiem Czarnek domagał się też obniżenia do minimum VAT-u i akcyzy na paliwa, a także zwiększenia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze i natychmiastowego wprowadzenia do hurtu tak zwanego czerwonego paliwa rolniczego. Po ponad roku przerwy wrócą bezpośrednie tramwaje między Katowicami a Bytomiem. To możliwe dzięki decyzji władz Chorzowa, które zgodziły się na warunkowe wznowienie ruchu na estakadzie w centrum miasta. Obiekt został zamknięty w czerwcu zeszłego roku z powodu obaw o jego stan techniczny, ale nowe badania pozwoliły na ponowne dopuszczenie tramwajów. O czym więcej nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
4: Kończą się właśnie prace remontowe torowiska. Były konieczne ze względu na stan estakady, ale też dlatego, że tory po prostu przez długi czas nie były używane.
5: Związane z uszczelnieniem torowiska i kanału kablowego.
4: Mówi Paweł Cys z tramwajów śląskich. To jednak nie koniec przygotowań. Trzeba jeszcze ułożyć nowe rozkłady jazdy i dopasować je do innych linii, zanim tramwaje ponownie pojadą estakadą. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wszystko wskazuje na to, że będzie to w połowie sierpnia. Nowość na polskim rynku lotniczym. Kraków jako jedyne miasto w Polsce będzie miał bezpośrednie połączenie lotnicze do stolicy Maroka, Rabatu. Już od października uruchomi je linia Ryanair. Loty będą realizowane w sezonie zimowym 2 razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Władze portu mają nadzieję, że chętnych do podróży będzie dużo. Maroko cieszy się bowiem coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie lotami do Marrakeszu i Agadiru. A Zielona Góra będzie miała nowe autobusy elektryczne. Planujemy kupić 7 pojazdów przegubowych, mówi prezydent miasta Marcin Pawierowski.
6: Autobus komfortowy, klimatyzowany, 120 osób maksymalnie może być w autobusie, 40 miejsc siedzących. Zasięg autobusu na jednej baterii to jest około 300 km. To jest dobry dzień dla komunikacji miejskiej i kolejnej inwestycji.
0: Autobusy będą kosztować w sumie ponad 32 miliony złotych. Pierwsze dwa trafią do Zielonej Góry do końca listopada przyszłego roku. Pozostałe dojadą w ciągu kolejnego roku. Amerykański koncern technologii informatycznych Anthropic masowo skupuje w antykwariatach w Niemczech stare książki. Są one skanowane i niszczone. W ten sposób amerykańska firma karmi i udoskonala rozwijane przez siebie modele językowe sztucznej inteligencji, donosi nasz berliński korespondent Wojciech Hernes.
7: Stare książki, kucharskie poradniki, przewodniki, biografie, słowem wszystko idzie jak ciepłe bułeczki, zamawia Anthropic, amerykański gigant AI i płaci punktualnie. Niemieccy antykwariusze dopiero niedawno dowiedzieli się, że sprzedawane przez nich książki idą na makulaturę po zeskanowaniu ich i wchłonięciu przez systemy sztucznej inteligencji. Wielu miłośników książek milcząco godzi się na to, bo pekunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Wcześniej Anthropic wypożyczał książki z biblioteki, karmił ich treścią swoje modele AI, ale za kradzież własności intelektualnej musiał zapłacić miliardową karę. Teraz książki kupuje, a potem legalnie może więc je niszczyć. Na koniec zaproszenie na grzybobranie. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Jak mówią eksperci, to zasługa m.in. kilkudniowych wieczornych opadów i umiarkowanie wysokich temperatur. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazurz-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
8: Kolejny gołąbek?
9: Oczywiście.
8: Ale tak się schował.
9: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
8: A chuby można zbierać i przynosić do Państwa do poradni?
9: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
8: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
9: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
0: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Dzień dobry bardzo, to jest niedziela, 9 sierpnia, już prawie 6 i Daria Tomczak w studiu Wiadomości.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, słuchamy.
4: Uszkodzona ściana hotelu w Olsztynie, nadzór budowlany zdecyduje co dalej. Morawiecki i Czarnek na prekampanijnym szlaku, posłuchajcie co mówią. Iga Świątek z awansem w Toronto pokonała Ukraińkę Martę Kostiuk.
3: 6.
4: Nadzór budowlany jutro wróci na miejsce ewakuacji w Olsztynie. Z powodu uszkodzenia ściany budynku ponad 200 osób musiało opuścić hotel przy ulicy Kanarkowej. Wśród nich byli goście, uczestnicy kolonii i ich opiekunowie. Ścianę uszkodzili budowlańcy, nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany jutro podejmie decyzję, co dalej z budynkiem. Wstaje słoneczna niedziela, w prognozach bezchmurny dzień, w większości bez upałów, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni, natomiast wyraźnie cieplej zrobi się na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna zbliży się i miejscami przekroczy 30 stopni.
4: I właśnie na zachodzie Polski od 13 będą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Będą w mocy do jutrzejszego popołudnia. Prekampania nabiera tempa, w przyszłym roku wybory parlamentarne, więc politycy już ruszyli w drogę. Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno, odniósł się tam do wewnętrznej walki w PiS.
6: Kiedy zaczęło nam lepiej iść, no to wtedy rzeczywiście jak Deus ex machina, grom z jasnego nieba, gruchnęła informacja, że tutaj mamy być wypchnięci, bo coś tam nie podpisujemy.
4: Z kolei kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek w miejscowości Szydłów Kolonia w Łódzkiem skomentował budowanie przez Morawieckiego nowej siły na prawicy.
7: Jedność PiS i pokój na prawicy to są dwa warunki stworzenia wielkiej większości w Sejmie, być może także konstytucyjnej. Jeśli w to wszystko Mateusz Morawiecki ze swoją grupą się będzie wpisywał, w jedność PiS i pokój na prawicy, to na pewno wygramy.
4: Według sondaży co czwarty Polak nie wie jeszcze, na którą partię zagłosuje w najbliższych wyborach. Szpital w Skierniewicach ma nowoczesne fotele do kangurowania. Dzięki nim rodzice będą mogli bardziej komfortowo spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Korzyści odczuwają obie strony, mówi Katarzyna Dyńska-Kukulska z Fundacji Matkowe Love.
8: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
4: Nowe fotele w Skierniewicach to prezent od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kozice w Tatrach policzone. Znamy wyniki tegorocznej wiosennej akcji liczenia. Kozic jest zdecydowanie więcej niż rok temu. W polskiej części gór żyje ich 335. Ważniejsza od oceny populacji jest liczba młodych, wyjaśnia w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem Jarosław Rabiasz z TPN-u.
9: Było 47 tegorocznych młodych, czyli to stanowi około 14% tej populacji.
10: To dużo czy mało?
9: Gdyby było powyżej 15, wtedy bylibyśmy naprawdę zadowoleni.
10: Dlaczego 15% to byłby zadowalające, a 14% to jeszcze troszeczkę brakuje?
9: Są wytyczne oczywiście monitoringowe, ustalone na podstawie badań. Dzięki temu wiemy, że jeżeli populacja będzie miała te 15%, to jest szansa, że będzie wzrastała.
4: Tatrzańskim kozicom zagrażają drapieżniki, kłusownicy i turyści, których liczba zimą w górach z roku na rok się zwiększa. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału prestiżowej imprezy w Toronto. Polska tenisistka pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Na linii o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
4: Co przesądziło o awansie Polki?
11: Nerwy ze stali. Wreszcie obserwowaliśmy Polkę, która nie poddaje się po przegranym pierwszym secie. Jak sama przyznała tuż po zakończeniu spotkania, jest wdzięczna sztabowi za wskazówki, które otrzymała przed drugim setem. Dostałam taktyczne wskazówki. Były takim oparciem dla mnie i jestem im za to wdzięczna. To bez kozery mogło być nawet najlepsze spotkanie Igi w tym sezonie. Nie pozwoliła zaprowadzić się do narożnika, nawet gdy serwowała na zwycięstwo. Kostiuk walczyła o każdą piłkę, miała breakpointy, ale to Polka wykorzystała szóstą piłkę meczową.
4: Iga w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Dianą Schneider.
12: Radio Z.
2: Pierwsze źródło informacji.
3: To, co można poczuć w niedzielę rano, to chłodek, a jak ubrać się za krótko, to nawet zimno poczuć można. Nawet powiem, miła odmiana, jeśli na krótką metę. 14 stopni w Zielonej Górze, a w Suwałkach 7 stopni na plusie. Dzisiaj będzie oczywiście cieplej, w Suwałkach do 23 wzrośnie, w Zielonej do 32, w Gdańsku 25, w Poznaniu 27.

Radio Z. 15 minut po 6. To jest Dzień Miłośników Książek. To jest dzisiaj, czyli Dzień Koca jednocześnie. Kocyk zawsze do książki pasuje. Jesienią do okrycia, a o tej porze roku kocyk na trawnik i czytanko. Jeszcze niedziela do tego. I jeszcze wakacje. Michał Adamski, dzień dobry bardzo i zapraszam nawet do kina. Mam bilety, mam muzykę numer jeden, mam dzisiaj dla was najlepsze hity szpiegowskie i ostrzeżenie. Lista miejsc, których należy unikać na pierwszej randce. Kawy nie mam. To lecę, wy też róbcie i słyszymy się za chwilę. Powiem wam, jak nas ten upał uziemia.

0: o przerwie, pozywa hakerów, dużo się dzieje, ale dla nas muzyka jest numer jeden. One Last Time, Ariana Grande w Radiu Z. A upały uziemiają samoloty. No nie dosłownie, ale lotniska grzeją się podczas upałów jeszcze bardziej niż okolice. Naukowcy policzyli nawet, że jeśli zmiany klimatu się nie zatrzymają, to w 2065 roku w szczycie upałów do Włoch, Hiszpanii czy do Grecji samoloty będą mogły zabrać na pokład 10 osób mniej niż teraz. Także na wakacje w 2065 roku dzieci z nami nie lecą. Tak, jeśli dobrze liczę szybko, to mają 39 lat, żeby dorosnąć. Powodzenia.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
5: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%!
7: Dziękuję!
5: Na zdrowie!
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

dobry bardzo. Powiedz mi, jak masz na imię, w którym urodziłaś się miesiącu, albo urodziłeś, a ja powiem, ile pożyjesz. Nabyłem taką wiedzę, ale to za chwilę, bo o 6:33 to nie jest takie oczywiste, o której się urodziliśmy. Poza tym wyrywają się Mossy Money Trips w radiu.

0: Drive-by to train w Radiu Z. 19 minut do 7. Słuchajcie, w USA przeanalizowali 15 milionów zgonów i wyszło im, że urodzeni jesienią żyją o 5 miesięcy dłużej niż urodzeni wiosną. Czyli urodzeni jesienią dożyją jeszcze do wiosny, ale ci z wiosny no nie dociągną do jesieni. To wynika ze statystyk. I amerykańscy naukowcy jeszcze do tego nie doszli, ale ja wiem i im powiem, że 100% z nich wszystkich, i z wiosny, i z jesieni, 100% za życia piło wodę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Schulz, Kido, All We Got w Radiu Z, 11 minut do 7. Podglądam, co w wiadomościach Radia Z. W sporcie, słuchajcie, dzieje się, głowy lecą ze stołków i żółta koszulka dziś już nie jest w modzie jak coś. O tym wszystkim w wiadomościach Radia Z o 7, ale jeszcze pozwólcie, że wcześniej zarażę was na cały dzień tym refrenem. Sorry, papi, topic, Becky G. W radiu.

0: na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: To już prawie siódma w niedzielę, 9 sierpnia. To czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, prosimy.
5: Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje na Wołyniu. Jest komentarz strony polskiej. Gruźlica w Warszawie. Sanepid ruszył z procedurami. Emocje na Tour de Pologne. Dziś koniec wyścigu. O tym w sporcie po wiadomościach.
4: Siódma.
5: Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje na Wołyniu. Do tej decyzji odniosła się ministra kultury Marta Cienkowska. Jak mówi, Polska chce zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. Prace mają ruszyć po zakończeniu ekshumacji w Późnikach. Te rozpoczną się pod koniec sierpnia. Ognisko gruźlicy w Warszawie. Chorobę wykryto u pracownicy placówki oświatowej i u jednego dziecka. Troje kolejnych dzieci ma zakażenie, które nie oznacza aktywnej postaci gruźlicy. Sanepid ruszył z procedurami. Osoby, które miały kontakt z chorującą, są kierowane na badania. Objęcie diagnostyką nie oznacza rozpoznania gruźlicy. Wysycha Zalew Sulejowski w województwie łódzkim. Poziom wody jest najniższy od lat. Lustro obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Taki widok mocno zasmuca, mówi ekohydrolog Sebastian Szklarek.
6: Woda tam się już cofnęła tyle, że niektóre przystanie łodzie stoją na brzegu, na tym mule. I jakbyśmy się cofnęli to ostatnie lata, to takich przykładów zbiorników w Polsce jest więcej. Szczególnie tych właśnie tych sztucznych, bo naturalne jeziora jednak troszeczkę inną dynamikę mają, więc to już w Polsce też widać.
5: Zalew Sulejowski jest zbiornikiem rekreacyjnym i retencyjnym. Po nienawistnym wpisie w sieci koniec kariery w zarządzie piłkarskiego klubu. Członek zarządu szczecińskiej Pogoni Rafał Chlasta został zwolniony z pracy. Wcześniej wulgarnie napisał o zmarłym dziennikarzu Andrzeju Morozowskim. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
7: Rafał Chlasta pełnił funkcję jednego z członków zarządu klubu, reprezentując w Pogoni Stowarzyszenie Kibiców. Po swojej wypowiedzi w social mediach właściciel szczecińskiej Pogoni zwolnił go ze stanowiska i chce, żeby Stowarzyszenie Kibiców wysunęło bardziej odpowiednią kandydaturę na funkcję członka zarządu. Według prezesa Pogoni w klubie nie ma miejsca na tak nienawistne i haniebne wypowiedzi i każdy, kto będzie używać w debacie publicznej takiego języka, z klubu wyleci. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz Radia Z, a potem TVN24, zmarł po długiej chorobie. W piątek na Powązkach Wojskowych odbędzie się jego ostatnie pożegnanie. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Kolumny pątników można spotkać na drogach całego kraju. Policja apeluje do kierowców o uważność. O czym więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Mundrowi przypominają, że osoby prowadzące kolumny pieszych pełnią funkcję kierujących ruchem. Polecenia i sygnały dawane przez takie osoby są wiążące dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Dlatego apelujemy do kierowców o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów oraz osób kierujących ruchem.
8: Nie wolno rozdzielać kolumny pieszych, a w czasie wyprzedzania kluczowe jest zachowanie bezpiecznego odstępu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: W czasie przemarszu pielgrzymki ruch bywa całkowicie wstrzymywany. My nie czekamy. Czas na wiadomości sportowe w Radio Z. Mateusz Liganza, posłuchajmy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto. Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału tego prestiżowego tysięcznika po zwycięstwie nad Martą Kostiuk. Raszynianka nie poddała się po przegranym pierwszym secie 3-6. W drugiej partii to był teatr jednej zawodniczki. Świątek oddała Ukraińce tylko jednego gema. W decydującym secie przypieczętowała zwycięstwo 6-2, wykorzystując dopiero szóstą piłkę meczową. Katarzyna Niewiadoma Fini nie jest już liderką kolarskiego kobiecego wyścigu Tour de France. Polka choć była trzecia na mecie ósmego przedostatniego etapu, to żółtą koszulkę przejęła triumfatorka wczorajszej rywalizacji Holenderka Demi Vollering. Nasza kolarka na mecie nie kryła frustracji. Senia Jerry, która jeździ w tej samej ekipie co Vollering, zablokowała Polkę przy barierkach i musiała przestać pedałować. Czy to było częścią waszego planu? Nie gracie fair? Krzyczała niewiadoma Fini. Nieustanne wielkie emocje w Tour de Pologne. Na trasie szóstego, przedostatniego etapu, znów doszło do przetasowań w czołówce. Po szalonej jeździe na mecie w Bukowinie Taczańskiej triumfował Francuz Louis Barré, ale nowym liderem został Włoch Christian Scaroni. 83. wyścig Tour de Pologne zwieńczy dzisiaj jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni Soli Wieliczka.
10: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
4: Ja wiem, że może na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, po spacerze z psem w tę zimnicę. Ciężko teraz w to uwierzyć, ale wydano ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia. To przy zachodniej granicy, tam możliwe 30, 31, 32 stopnie Celsjusza. Na wschodzie rzeczywiście dzisiaj trochę chłodniej, no ale też powyżej 20.
0: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
4: To jest niedziela. Słoneczna niedziela, ciepło upalna niedziela, ale co najważniejsze, wszelkie burze poczekają do jutra. A dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest dzień dobry bardzo. Tu Radio

0: w Radiu Z. Mamy ze sobą dużo wspólnego, jak oni nie potrafią zatrzymać swojej maszyny do bitu, tak i my w Radiu Z nie zatrzymujemy się. Natomiast pobierowo, ale tam wczoraj się działo, słuchajcie, dzień parawanów z Radiem Z, na miejscu był Bilgun Arium Batar.
1: Sam piasek został, o. Było miasteczko, były parawany, wszystko się skończyło.
0: I wszystkie parawany poszły w świat, co nas cieszy. No i poza tym wakacje trwają, za tydzień też widzimy się nad morzem, naszym polskim morzem. No bo jak to śpiewa Mrozu, nie ma miejsca jak dom, nie?

0: Ciela. Na, mąż Jana. Jak sama tutaj w studiu Radia Z przyznała, po piosence na Euro w 2012 roku czuje się już na stałe połączona z Polską i my z nią, Oceana w Radiu Z. Tymczasem nie pytajcie skąd wiem, jak to zdobyłem, ale mam ranking najlepszych szpiegów w Europie. I o tym w Radiu Z za chwilę. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Fix Me w Radiu Z, a znacie to? Pamiętacie porucznika? Słuchajcie, jest lista najlepszych agencji wywiadowczych w Europie. Polski wywiad jest na miejscu 9. Przed nami Estonia, Norwegia, Szwecja, Niemcy, Ukraina, a na miejscu 3. Holandia. Ponoć o irańskim programie nuklearnym wiedzą więcej niż oni sami. Na 2. miejscu najlepszych szpiegów w Europie jest Francja. Dzięki swojej globalnej sieci kontaktów, jak słychać, urokowi osobistemu. Natomiast na 1. miejscu najlepszy wywiad MI6, agent jej królewskiej mości, choć teraz to jego królewska mość. Oni są tam tak świetni, słuchajcie, że wiedzieli, że wam to powiem, zanim ja to wiedziałem. Oni mi rano napisali, że śmiało, mogę wam to powiedzieć. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: kiedy młodość jest w swoim żywiole. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. To jest nowość w Radiu Z, co mi tam. Za chwilę wiadomości o 8:00 powiemy, dlaczego ewakuowali szpital w Kędzierzynie Koźlu. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo
5: w
4: Media
5: Expert taniej masz. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 8:00. To czas na wiadomości w Radiu Z. Dalia Tomczak w studiu. Słuchamy.
17: Pożar w szpitalu w Kędzierzynie Koźlu. Ewakuowano oddział. Rolnik zaorał asfalt, stanie przed prokuratorem. W wielkopolskich lasach wysyp grzybów. Posłuchajcie, których jest najwięcej.
0: Ósma.
17: Ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie Koźlu w Opolskiem. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia nóg. Nad ranem paliło się szpitalne łóżko. Nieoficjalnie wiadomo, że za pożar odpowiada leżąca na nim zapalniczka znaleziona przez strażaków. Przed prokuratorem stanie dziś rolnik, który celowo zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach. 60-latek uważa, że część drogi należy do niego. Miejscy urzędnicy zaprzeczają. Szczegóły zebrał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Skoro intruzi zajęli ojcowiznę, 60-letni rolnik postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Podjechał Ursusem z podpiętym pługiem i...
18: Co za
11: Zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
19: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
11: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna niebawem stanie przed sądem. Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Szkody wyceniono na blisko 400 tysięcy złotych. Rolnik może usłyszeć zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, za co grozi od roku do 10 lat więzienia. Za 7 tygodni wybory prezydenta Krakowa. Pod koniec tygodnia start ogłosił Łukasz Gibała, który o ten fotel ubiegał się trzykrotnie, bez powodzenia.
20: Czy to będzie czwarty raz, który będzie skuteczny? Poczekajmy, zobaczymy. Naprawdę, dajmy krakowianom 27 września zdecydować.
17: To właśnie Łukasz Gibała stoi za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Finansował kampanię referendalną i zbierał podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie plebiscytu. Jest radnym i biznesmenem. Nie należy do żadnej partii. Sztuczna inteligencja niszczy książki. Amerykański koncern technologii informatycznych masowo skupuje w antykwariatach w Niemczech stare publikacje. Są potem skanowane i niszczone. W ten sposób firma karmi i udoskonala modele językowe sztucznej inteligencji. Z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
21: Stare książki kucharskie, poradniki, przewodniki, biografie, słowem wszystko idzie jak ciepłe bułeczki, zamawia Anthropic, amerykański gigant AI i płaci punktualnie. Niemieccy antykwariusze dopiero niedawno dowiedzieli się, że sprzedawane przez nich książki idą na makulaturę po zeskanowaniu ich i wchłonięciu przez systemy sztucznej inteligencji. Wielu miłośników książek milcząco godzi się na to, bo pekunianon OLED, pieniądz nie śmierdzi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
17: Wcześniej firma wypożyczała książki z bibliotek, ale za kradzież własności intelektualnej musiała zapłacić miliardową karę. Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Sanepid przypomina, że zbiory można przynieść i sprawdzić, by uniknąć problemów. Jak mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem, Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu zatrucie przypomina objawami grypy.
22: Biegunka, wymioty, bóle brzucha. Pierwszym naszą myślą powinno być udanie się do szpitala.
23: Jak rozumiem, to są objawy, z którymi nie warto czekać. W sensie to nie dokładnie są objawy, tak, które przeminą.
22: Dokładnie tak. W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od jedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
17: A jeśli chodzi o grzyby jadalne, wielkopolskie lasy są ich pełne, głównie to kurki i podgrzybki. W Radiu Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Kapitalna jak Iga Świątek. Polska tenisistka odniosła wielkie zwycięstwo nad Ukrainką Martą Kostiuk i awansowała do ćwierćfinału imprezy rangi 1000 rozgrywanej na twardym korcie w Toronto. Raszynianka nie zraziła się przegranym pierwszym setem 3-6 i odwróciła losy rywalizacji, wygrywając kolejne partie 6-1 i 6-2. Czułam, że mogłam grać swoją grę inaczej niż na przykład na French Open. Wiedziałam, co robić, kontynuowałam swoją grę i byłam w swojej zonie. Do samego końca byłam pewna swojego planu. W piłkarskiej ekstraklasie za nami 3 kolejne mecze trzeciej kolejki. Na prowadzeniu wciąż Legia Warszawa. Wojskowi zremisowali na wyjeździe z Koroną Kielce 1-1. Pogoń Szczecin pokonała u siebie Motor Lublin 3-1. Takim samym wynikiem Górnik Zabrze ograł na wyjeździe Radomiaka. Dziś Śląsk podejmie Krakowie, Lech zagra z Piastem, a Jagiellonia zmierzy się z Widzewem.
27: Jesteśmy po zwycięstwie z Rangers. Dalej jesteśmy pokorni, dalej znamy swoje miejsce.
26: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Przypomnę, że z powodu gry w pucharach przełożone zostały starcia Rakowa z Zagłębiem i GKS-u z Wieczystą.
25: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Tyle słońca w całej Polsce od rana, to musi być dzień dobry, bardzo, bardzo gorąco. Upalnie dzisiaj będzie przy zachodniej granicy, ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. A poza tym w Polsce dzisiaj między 20 a 30 stopni na północy, bliżej 20, a na południu jednak bliżej 30 stopni. Ładnie, pogodnie, bez deszczu, burze też obiecały poczekać do jutra. 5 minut po 8, Michał Adamski, cześć ponownie. Jak tam wakacyjna miłość? Pytam, bo wakacje się zaraz kończą. Jeszcze przed 9 powiem, gdzie broń Boże nie chodzić na randki, ale wcześniej z pamiętnika 19-latki historia. Jak chciałam się popisać, a jak wyszło.

hitmaker, robi te hity i nie tylko sobie. Bruno Mars w Radiu Z. Teraz od tego jest Instagram, wiem, ale jeszcze niedawno ta 19-latka napisałaby tak. Mój drogi pamiętniczku, dziś w aucie chciałam popisać się przed fajnymi chłopakami. Rozpędziłam samochód do 115 w zabudowanym. Oni mnie dogonili i okazało się, że są policjantami w nieoznakowanym radiowozie. Dali mi 2000 mandatu, 14 punktów i zabrali prawo jazdy, ale byli mili. Mówili, że byłam pierwsza na ich nowiutkim wideorejestratorze. Teraz idę spać. Jutro nowe przygody. Radio Z i już. O pamiętnikach młodzież dawno już pewnie zapomniała, ale rodzice przez te lata w ogóle się nie zmienili. Jak usłyszeli od tej 19-latki, co zrobiła, powiedzieli, no, to się popisałaś.

0: Radio Z. W muzycznej kolejce czeka Jamal, Tom Grennan. A tymczasem, no, wakacje za półmetkiem. Jeśli wyczerpały się już wam pomysły, to może super mecz na żywo w sobotę, w następny weekend na Tarczyńskiej Arena Wrocław, mecz Manchester United AC Milan. Światowe legendy na polskiej murawie zagrają. Bilety VIP na ten mecz mamy dla was. Napiszcie na naszym radiowym Facebooku. Komu kibicujecie, przygotujcie im swoją przyśpiewkę. No i słuchajcie Radia Z. Bilety dajemy od jutra. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

Radiu Z. Śpiewa chmura numer 9, co po polsku oznacza siódme niebo. Taka ciekawostka. Gdzie na randkę absolutnie nie iść? O tym za chwilę. A teraz jeden z przebojów tych wakacji. Michiko. DJ Goya, Jason Derulo i Mel.

0: na randkę, na jej koncert, ale przegapiłem niestety. Olivia Dean w Radiu Z za 16 minut 9. No właśnie, słuchajcie, najgorsze na pierwszą randkę jest ponoć kino, bo oglądając film zupełnie nie poznasz drugiej osoby. Dotarłem do rankingu, na drugim najgorszym miejscem na pierwszą randkę jest dom, mieszkanie, to ze względów bezpieczeństwa. Trzeci jest nocny klub, a później najgorsze na pierwszą randkę jest wesele. Zupełnie tego nie rozumiem. Przecież wokół sami życzliwi ludzie. Jest co jest, jest co pić. Można zatańczyć z inną, bo to przecież ciocia. A na końcu nie ma tej bardzo niezręcznej sytuacji na pierwszej randce, czyli kto za to wszystko zapłaci? Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
0: Po reklamie.
12: Jest 9, więc czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Idalia Tomczak. Słuchamy.
13: Właściciel pseudohodowli w areszcie, jest apel o pomoc zwierzętom. Wypadek na moście we Wrocławiu, taksówka przebiła bariery. Kultowa słonica znowu w stołecznym zoo, Erna, wróciła w nietypowej formie.
12: Dziewiąta.
13: Jest areszt dla właściciela pseudohodowli z Kielc. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Miał nielegalną fabrykę szczeniąt. Około 300 psów przetrzymywał w starym, nieczynnym, niewentylowanym kurniku. Trwa walka o życie uratowanych czworonogów. Jest pilny apel o pomoc. Lista potrzeb na profilu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. O włos od tragedii we Wrocławiu. O poranku taksówka zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i przebiła bariery oddzielające od rzeki. Auto przewróciło się na bok i zatrzymało pół metra od krawędzi mostu. Kierowcy i pasażerom nic się nie stało. Miejsce zabezpieczyli już ratownicy wodni i strażacy. Służby wyjaśniają przyczyny wypadku. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu. Ceny benzyny spadną nawet o 20 groszy na litrze. To prognozy analityków rynku. Politycy temat biorą na sztandary. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, uważa, że wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych wcale nie obniżyłoby cen na stacjach. Uważa, że rząd powinien poszukać pieniędzy pozwalających obniżyć ceny paliw w Orlenie.
14: Niech wezmą z Orlenu. Mają gotowe pieniądze. Orlen zarobił na zwykłym rolniku, na zwykłym mieszkańcu 900 milionów. milionów zysku tylko na sprzedaży detalicznej, a przy tym zwiększył swoje koszty korporacyjne, w tym koszty z obsługi zarządu, o 42%. Jakby tylko z tego zdjęli, to ile to jest pieniędzy?
13: Czarnek chce też obniżenia do minimum VAT-u i akcyzy na paliwa. Prawie 1000 interwencji od lipca zgłoszono do sanepidu przez aplikację mObywatel. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło złego stanu obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
0: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
13: W ten sposób można zgłosić obiekt lub produkt. Pilny remont zapory na zbiorniku w Mietkowie między Wrocławiem a Świdnicą ruszy jeszcze w tym miesiącu. Wody Polskie podpisały już umowę. Nie będzie potrzeby spuszczenia całej wody, tak jak w Pilchowicach. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
11: Remont to efekt kontroli stanu technicznego zbiornika, która nie wykazała bezpośredniego zagrożenia, ale są uwagi co do całego mechanizmu zrzutowego i przelewu.
15: Po prostu w pewnych aspektach obiekt wymagał poprawy. Wszystkie prace są prowadzone w duchu ochrony środowiska naturalnego.
11: Jak mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, nie ma planu na całkowite spuszczenie wody. Obiekt ma być dostępny rekreacyjnie.
15: Natomiast trzeba zwrócić na to uwagę, że pewne utrudnienia będą.
11: Remont potrwa do końca roku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: A to wstęp do modernizacji zbiornika, który jest jednym z najważniejszych dla ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Kultowa słonica Erna wróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak dokładnie powstała replika szkieletu?
16: Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek 3D. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak, kierowniczka sekcji Megafauna.
17: Będą służyły do celów edukacyjnych, są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują, a w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
16: Trójwymiarowy model pomoże poznać anatomię słonia afrykańskiego i upamiętni dawną mieszkankę zoo. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
13: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat, była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter opiekunowie mówili o niej żelazna dama.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Ciepło, słonecznie, a na zachodzie to nawet upalnie. Właśnie przy zachodniej granicy wydano ostrzeżenia przed upałami, ostrzeżenia drugiego stopnia. 32 stopnie Celsjusza mogą być. Na wschodzie tak 25 stopni, na północy 21-22, ale też słonecznie, bez deszczu. Burze? Tak, ale dopiero jutro. 9:05, Michał Adamski, dzień dobry ponownie, dzień dobry bardzo, bo to jest niedziela i bilety na Psi Patrol nowy, za chwilę powiem jak je zdobyć, a teraz gramy Nelly Furtado w Radiu Z.

Black Eyed Peas w Radio Z. Słuchajcie, po poprzednim Psim Patrolu, wielki film, moi chłopcy na każdy film, który nie jest serialem krótkim, mówią, że to wielki film. Także dzieciaki kochane, nowy wielki film w kinach. Psi Patrol i dinozaury. Patrolowiec rozbija się na wyspie z dinozaurami. No i pieski mają przed sobą misję, jakiej nie mieli nigdy wcześniej. Bilety, czy nie miały, pieski. Bilety mam dla całej rodziny. Dzwońcie pod 321-321-321. Opowiedzcie o waszej ostatniej misji. Na czym polegała, jak się zakończyła? Na telefony czekam 25 minut. Jak wyglądała wasza ostatnia misja? 321-321-321. Psi Patrol i dinozaury. Ale to nawet tak z rodzicielskiego punktu widzenia to wygląda świetnie, nie? To pieski dzieci uwielbiają. Dinozaury kochają.

0: Blondie to zespół, a wokalistka Debbie Harry naturalnie jest ruda. Dzień dobry bardzo, w niedzielę tu Radio Z. No nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o sztucznej inteligencji, ale jako ludzkość ciągle walczymy o swoje. Za chwilę w Radio Z o tym, co się dzieje w państwie duńskim. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Ale to jest wakacyjne. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu Z. 22 minuty do 10. Słuchajcie, uczniowie i rodzice, a nauczyciele nie słuchajcie. Dania chce ograniczyć sztuczną inteligencję uczniom. Od września będą musieli ustnie bronić swoich prac egzaminacyjnych, żeby udowodnić, że to oni, a nie sztuczna inteligencja. To coś jak obrona pracy dyplomowej, ale bronić będzie trzeba byle klasówkę. A obronić klasówkę u nauczyciela jest trudniej niż przed rodzicami, bo rodzice

rodzicą wystarczy powiedzieć: a weźcie, uwzięła się. Krzysiek miał to samo, a dostał piątkę. Czas minął, bilety oddaję za chwilę na Psi Patrol. Wcześniej jest Senor i Seniorita, Shawn Mendes i Camila Cabello, a to już Seniora Laura Branningham w Radiu Z.

0: wakacyjnie. Gramy w Radiu Z, Shawn Mendes, Camila Cabello, 15 minut do 10. Pytałem o ostatnią waszą misję i taka historia. 321-321-321. Słuchamy.
1: Kiedyś chciałem sobie polatać na paralotni. Znalazłem w Czechach bardzo fajne miejsce i pojechałem. Na miejscu okazało się, że wziąłem paralotnie, ale nie wziąłem uprzęży. O. Warunki były do lotu idealne. Czekałem na ten moment kilka miesięcy. Aj. Pojechałem do domu 400 km z powrotem, zabrałem i wróciłem 400 km z powrotem. To były najdłuższe kilometry, żeby tylko pół godziny sobie polatać. Ale wiecie co? Warto było.
0: O właśnie, bilety na film Psi Patrol i Dinozaury wysyłam. Idźcie do kina całą rodziną, tylko nie zapomnij o biletach.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Próba generalna zakończona sukcesem. Armia szykuje defiladę. Szczegóły w wiadomościach Radia Z o 10. A teraz Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach dochodzi 10, więc czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak w studiu. Słuchamy.
7: Próba generalna zakończona sukcesem. Armia szykuje defiladę. Stołówki w szkołach po nowemu. Sprawdzamy, jakie będzie menu. Kończy się Tour de Pologne. O tym na koniec wiadomości.
6: Dziesiąta.
7: Wojsko przygotowane do defilady. Na Wisłostradzie w Warszawie zakończyła się próba przed świętem Wojska Polskiego, które 15 sierpnia weźmie w nim udział prawie 2000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu bojowego. Zobaczymy myśliwce F-35 w polskich barwach. Ćwiczenia oglądał reporter Radia Z Marcin Friedrich w tłumie fanów wojskowości.
8: Pod oddziały, baczność!
9: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
10: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
9: Zdecydowanie nie.
11: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
10: Chciało ci się tak rano wstawać?
11: No trochę nie, ale wstałam.
10: I warto było?
11: Tak.
7: Wojsko zapewnia, że to będzie największa z dotychczasowych defilad. Ruch na Wisłostradzie i w jej okolicach ma zostać przywrócony za godzinę. Nowy rok szkolny i nowe zasady żywienia w stołówkach. Od 1 września zmieni się jadłospis w szkołach i przedszkolach. Zdrowiej ma być także w sklepikach szkolnych. O tym, jak dokładnie będzie wyglądać menu najmłodszych, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Nowy jadłospis według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ma zawierać więcej warzyw i owoców. Mniej będzie cukru, soli oraz smażonych potraw. Minimum raz w tygodniu będą też potrawy z ryb i wegetariańskie, zapowiada Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
13: Większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
12: Żywność, która będzie sprzedawana w sklepikach, będzie musiała spełniać wymogi, między innymi zawierać mniej cukru.
7: W sklepikach będą dostępne napoje bez dodatku cukru. Resort Zdrowia chce, by pierwszym wyborem dzieci była woda. Kolejny atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w Charkowie na północnym wschodzie kraju. Uderzenie zniszczyło 3 piętra 10-piętrowego bloku. Trwa akcja ratunkowa. Kierowcy, to wiadomość dla Was. Samochód osobowy i bus zderzyły się na trasie S8. Chodzi o odcinek Złoczew-Wieluń w województwie łódzkim. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Dziś poznamy zwycięzcę 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Przed ostatnim etapem żółtą koszulkę lidera ubierze Włoch Christian Scaroni. Zapowiedź dzisiejszej rywalizacji przygotował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
14: O zwycięstwie w całym wyścigu, podobnie jak przed rokiem, zadecyduje widowiskowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. Niewiele ponad 12-kilometrowa trasa może doprowadzić do licznych przetasowań w klasyfikacji generalnej. Tym bardziej, że Włoch Scaroni ma zaledwie 3 sekundy przewagi nad drugim stawcę Francuzem Louis Barret, triumfatorem wczorajszego 6. etapu. Żółtą koszulkę lidera stracił Holender Bart Lemmen. On pozostaje trzeci i 5 sekund straty przy odpowiednich wiatrach także może bez problemów zniwelować.
7: Zwycięzcę Tour de Pologne powinniśmy poznać dziś po godzinie 16.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: A poczekaj, cześć Norbert. Powiedz ty mi.
15: Jestem.
6: Biała koszulka to nie jest lidera koszulka, nie?
15: Sprał się żółty.
6: Sprał się żółty. Dobra, przyznaj się, że nie najlepiej ci wczoraj poszło.
15: Prawie lider.
6: Dobra, ale dzisiaj można odrobić straty. Jeśli chodzi o pogodę, idealna pogoda na rower, no bo tak 20, ponad 20 na zachodzie, przy zachodniej granicy.
15: Widać to po twoich spodenkach.
6: Ostrzeżenia, ale drugiego stopnia przed upałem, ale rano to było zimno. Tak? 13 stopni, no normalnie tak zrobiłem.
5: To tego nie widać.
6: Jak dzieci, di di di di.

0: tutaj Radio Z i wakacyjna lista przebojów tygodnia. Prezentuje Szymon Majewski. Zaczynamy od miejsca oczywiście szóstego.
1: Norbert, nie wiem, czy zauważyłeś, jest w Polsce wojna psychologów. Pierwsza psychowojna w naszym kraju. Bo jak wiemy, pani doktor Ewa Wojdyło, nie wiem dlaczego, ale być może jakieś upały.
0: No może przegrzana, wiesz, może odwodniona.
1: Coś
0: bo
1: takiego.
0: Słyszałem, że nazwała Iga Świątek głupiutką.
1: No właśnie, no to strasznie przykre, nieuprawnione. No nie była to jakaś tam specjalnie pogłębiona diagnoza pani psycholog. No i oczywiście paru psychologów i superniania Dorota Zawadzka skrytykowało i słusznie zresztą panią doktor Ewę. Pani Ewa przeprosiła, że to teraz ona jest wystraszona i głupiutka, ale w obronie pani Ewy stanęli inni psycholodzy. Gosia Ome na przykład i Robert Utkowski. I zaczęła się w naszym kraju wojna psychologów. Wiesz, Polska zawsze musi być podzielona. Wiesz, o co chodzi?
0: Na psychologów teraz się dzielimy.
1: Tak, okay. I jest jej kolejna faza, moim zdaniem, to będzie, że zaczną się razem zapraszać na kozetki, następnie stawiasz diagnozy. I w ogóle moim zdaniem Norbert może się powinno zorganizować, skoro kurczę, w Polsce te gale Fame MMA są tak popularne, co zrobić gale Psycho MMA? No kurczę, wiesz, na ringu gabinet.
0: Jak to widzisz?
1: No chustki do nosa, gabinet, w narożnikach kozetki. I wiesz, prowadzący, ja mogę zacząć. W lewym rogu, na czerwonej kozetce, krytykującą Świątek, psycholog sportu, mistrzyni jakaś tam. A w prawym, w niebieskiej kozetce, broniąca krytykującą. I wiesz, takie argumenty. Pan żyje w wyparciu, ma pani kompleks paletki Świątek i zluzuj lęki mała. A tamci, pani diagnoza to przykład patologicznego wywyższania mączki nad trawą, kij ci w nerwice. Albo na przykład pani ma syndrom włochatej piłeczki. A pan to ma kompleks małego tenisa. No i to już pozamiatane. Wyobraź sobie coś takiego. Nie wiem, to może to ostatnie było trochę takie głupiutkie, no ale no jestem trochę wystraszony.
0: No.

0: Seabull w Radiu Z, a wysłuchacie jego wakacyjnej listy Szymona Majewskiego. Za chwilę u nas Black i miejsce piąte.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie
5: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: teraz miejsce piąte w liście przebojów wakacyjnej Szymona i tutaj...
1: Tak, słuchaj, no grubo. Ale jak wiesz, że prezydent Karol Nawrocki ułaskawił starucha, słynnego kibola Legii, pan staruch, w ogóle jak to brzmi, pan staruch, miał na koncie między innymi takie, wiesz, tam historie typu pobicie kibica Polonii Warszawa, też i piłkarza Legii, Jakuba Rzeźniczaka, bo żeby go tam zmotywować, żeby lepiej grał. Wyrok dotyczy złamania zakazu stadionowego. No tam jakoś oni to tłumaczyli, że to jakieś niuanse, ale kurczę, jednak jakby nie było, słuchaj. No jednak Karol lubi tych chłopaków. No lubi.
0: No, no. Widać sympatię. No, no widać tą sympatię. Tak.
1: Wiesz, strach, kurczę, za kogo on właściwie córkę wyda, wiesz, tak sobie pomyślałem. No nie wiem. Zobacz, no ułaskawił go. No jest łaska. No tak. Niby łaski nie robi, no ale ułaskawia z reguły takich właśnie, co mu pasują. Wiadomo, no łaskawie patrzy na tych chłopaków z tymi opływowymi głowami. No jednak tak, Norbert, no. Wiesz, na tych chłopaków, co trochę dają po pysku w imię paru, wiesz, gości biegających na boisku, którzy dodatkowo jeszcze

0: to żeby mnie prezydent ułaskawił. No muszę, cholera, jednak tak zgolić te swoje kudły do cebulek, sklepać miskę paru kibolom klubu, na przykład BKS, Real Gnojowica.
1: No, przynajmniej.
0: Nie, powiedzieć to jeszcze takim głosem, że jestem kibolem na przykład RKS na przód Tyłowice i splunąć komuś w szalik. I wtedy w oczach pana prezydenta będę rycerzem godnym, słuchaj, wybielania, zbawienia jego łaski. No kurczę, no.
1: Tak patrzę na ciebie, Szymon, to małe masz szansę na ułaskawienie,
0: no,
1: wiesz.
0: Norbert, no to moje długie włoski, no. Brudkę noszę, oversize, no. Okularki, a paski, rozumiesz? I te, no, Norbert, noszę szaliki, nie. No, ale to są szaliczki, nie. No. Żeby to były szaliki w barwach, a to są jakieś, wiesz, szarości, szaliczki bawełniane. Ale wiesz co? Jedno, co mam. Kurde, też jestem staruchem. No jestem. Norbert, 59 lat na karku. Może to mnie uratuje, no.

0: Ależ wam zagraliśmy z Szymonem tutaj w wakacyjnej liście. PZ Jauer za nami, 19 minut do 11. Jeszcze w tej godzinie miejsce 6, 5, 4. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
12: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
16: Expert taniej masz. Upał, klimatyzacja w aucie, jest zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tutaj przebojowa, wakacyjna lista wydarzeń i na miejscu czwartym u nas... Znowu, ach, Jezu, myślałem przez chwilę, Szymon, że piłka nożna.
1: Nie. Słuchaj, trochę będzie o piłce nożnej, ale będzie wysłał o naszych chłopakach, którzy wygrali Ligę Mistrzów w siatkówce, w siatkówkę.
0: W siatę.
1: Słuchajcie, po raz drugi. Tak tylko przypominam, że to jest sukces, wielki sukces chłopaków w kraju, w którym ciągle kochamy tych, którzy uderzają nogą piłkę, zamiast uderzając tę piłkę ręką. Nie wiem, co jest z nami, dlaczego my tak kochamy piłkę nożną i wszystko, co związane z nogą. Nie wiem, co nas do tych nóg ciągnie i to męskich. No dlaczego tak mało hołubimy tych, którzy tę piłkę uderzają ręką? Nie wiem, jest nam niezręcznie. O co tutaj chodzi?
0: Nie wiem, nawet tak się mówi, że piłka nożna to sport narodowy.
1: Kurde, no właśnie. I jeszcze nam nie wychodzi. A tymczasem, słuchaj, polscy siatkarze w Lidze Narodów pokonali wszystkie kraje, które dawały Czadów piłkę nożną w Mistrzostwach Świata. Czyli tak, z Belgią 3-2, z Niemcami 3-1, z Argentyną 3-1, z USA 3-2, z Francją 3-1, z Brazylią 3-0. Stary, no jakby to przełożyć na piłkę, jakie to wyniki?
0: Chłopie, jakie pieniądze to jakie, by były dla Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Także, kurczę, moglibyśmy marzyć, modlić się o takie wyniki w piłkę nożną. Może by słuchaj, jakoś przekwalifikować chłopaków Grbicza na piłkarzy. To prosta sprawa, niech biegają na rękach w rękawiczkach, ale w kształcie butów. No jestem pewien, że, słuchaj, dołożą wszystkim. Mają to coś, co się nazywa, że odpowiednio chce mi się. O, po prostu, kurczę, łączy ich piłka. Bo piłkarzy nie łączy piłka, to znaczy źle podają, więc on chciałby, żeby się połączyła piłka z nogą kolegi, ale nie dolatuje. Słuchaj, może w ogóle tych siatkarzy, słuchaj, jak są dobrzy, jak stoją na nogach, to może niech jeszcze lepsi będą, jak staną do góry nogami. Kurde, przecież u nas w kraju wszystko jest do góry nogami. To siatkarze mogą być piłkarzami. No Norbert, no.
0: No w sumie czemu nie? I tak wydaje mi się, że lepiej by grali niż nasi.
1: Dokładnie, tylko czy piłkarze dobrze by wtedy grali w siatkę?
0: A nie, chyba nie.
1: No wiesz, no to no wystarczy strzelać wtedy nad siatką. No oni to akurat świetnie potrafią.

0: Somber w Radio Z. 4 minuty do 11:00. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Po reklamie.
20: Tu Radio Z, dochodzi 11. Najnowsze wydanie wiadomości już teraz przedstawi Idalia Tomczak.
21: Dramatycznie niski poziom rzek wysycha Zalew Sulejowski. Ogromne pożary w Kanadzie, płomienie na 60 metrów. ORP Wicher, do zobaczenia w Gdyni. Dziś iluminacja kadłuba.
20: Jedenasta.
21: Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Alertów najwięcej wydano dla południowego wschodu Polski, sporo dla centrum i południa. Wysychają rzeki, jeziora i zalewy. Eksperci alarmują. Poziom wody jest katastrofalnie niski, często najniższy w historii. Dramatyczna sytuacja jest na Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim. Przy przystaniach widać dno, a łodzie grzęzną w mule. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
20: Według danych Wód Polskich lustro wody w Zalewie Sulejowskim
0: obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. To niestety efekt suszy, mówił mi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
2: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy te susze występują nie tylko w Polsce. No w Polsce się mówi już o kilkunastu latach, ale tak naprawdę cała Europa się boryka z tym od co najmniej kilkunastu lat.
0: Zalew Sulejowski pełnił do tej pory funkcję rekreacyjną, turystyczną i retencyjną. Przyciągał żeglarzy, wędkarzy i miłośników sportów wodnych z całej Polski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Zalew Sulejowski powstał w latach 70. zeszłego stulecia, by zaopatrzyć Łódź i Tomaszów Mazowiecki w wodę pitną. W Polsce susza, a Kanada walczy z ogniem. Stan wyjątkowy z powodu pożarów wprowadzono na zachodzie kraju, w prowincji Kolumbia Brytyjska. Prawie 22 tysiące osób otrzymało już nakaz ewakuacji, a kolejnych prawie 10 tysięcy musi przygotować się do opuszczenia domów. Strażacy mówią o płomieniach wysokich na 60 metrów. Po ponad roku przerwy wrócą bezpośrednie tramwaje między Katowicami a Bytomiem. To możliwe dzięki decyzji władz Chorzowa, które zgodziły się na warunkowe wznowienie ruchu na estakadzie w centrum miasta. Obiekt został zamknięty w czerwcu ubiegłego roku z powodu obaw o jego stan techniczny. Pozwolono jednak na ponowny ruch tramwajów. Sytuację śledzi na miejscu reporter Radia Z Szymon Kastelik.
22: Kończą się właśnie prace remontowe torowiska. Były konieczne ze względu na stan estakady, ale też dlatego, że tory po prostu przez długi czas nie były używane.
23: Związane z uszczelnieniem torowiska i kanału kablowego.
22: Mówi Paweł Cys z Tramwajów Śląskich. To jednak nie koniec przygotowania. Trzeba jeszcze ułożyć nowe rozkłady jazdy i dopasować je do innych linii, zanim tramwaje ponownie pojadą estakadą. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Wszystko wskazuje na to, że stanie się to w połowie sierpnia. Inteligentny system sterowania oświetleniem będzie miała Warszawa. Na każdej stołecznej latarni pojawią się sterowniki. Pomogą zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
24: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy. Prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
21: Koszt sterowników to prawie 80 milionów złotych. Będą montowane w ciągu 2 lat. Gdynia szykuje się do wodowania. W czwartek do wody trafi ORP Wicher. Pierwsza z 3 nowych fregat budowanych w gdyńskiej Stoczni Wojennej. Wcześniej, bo dziś wieczorem, mieszkańcy zobaczą podświetlony kadłub okrętu, częściowo wyprowadzony z hali. W środę chrzest i nadanie imienia. A kolejne wiadomości w Radiu Z w południe. Zaprasza Lucyna Półżyczka.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Aktualnie najchłodniej w Suwałkach, ponad 17 stopni, najgoręcej w Legnicy, tam termometry pokazują 23 stopnie w cieniu. Dzisiaj w całej Polsce ciepło i słonecznie, upalnie będzie na zachodzie w Lubuskiem w ciągu dnia do 31 stopni. Szykuje się też spokojna noc z temperaturami od 16 do nawet 19 stopni.
25: Radio Z.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: jest niesamowita lista wakacyjna przebojów. Szymon jedną nogą w parawanie, drugą w szuwarach na Mazurach. Słuchajcie, Polska leci w kosmos. Nie wiem, czy wiesz.
1: Co ty mówisz?
0: Tak,
1: ponownie?
0: Lecimy. Słuchaj, Tusk zapowiedział budowę polskiego statku kosmicznego.
1: Wow.
0: Jedna, słuchajcie, z polskich spółek już realizuje taki projekt. Donald poinformował, że w Polsce powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Siedziba w Warszawie. Premier powiedział, że Polska jest europejskim czempionem w kontekście inwestycji w przemysł kosmiczny, że nie możemy zostać w tyle za USA i Chinami. Jednym z celów właśnie tej agencji jest budowa tego polskiego statku kosmicznego. I słuchaj, jeszcze zastanawiam, jak on się będzie nazywał? Na przykład Space Tusk.
1: Albo Tusk, na przykład, może Space Tusk.
0: Albo tak, albo nie Discovery, tylko Tuskavery.
1: Dobre.
0: Musimy najpierw, słuchaj, moim zdaniem wysłać jakiegoś pieska. Na razie, słuchaj, czekamy na lepsze ceny paliw, bo jednak, wiesz, wysoki. Może to sporo kosztować, nie wiem. Wystrzelimy z lotniska w Radomiu. No dałoby radę.
1: Dobry pomysł. Tak. Chociaż jak o tym opowiadasz, to mi się przypomina ten projekt samochodu elektrycznego, który mieliśmy
0: damy
1: robić.
0: Radę.
1: Też mieliśmy.
0: Słuchaj,
1: być tacy...
0: damy radę. Przestań, bądź optymistą, kurczę, no. Patrz, podbijamy kosmos. Księżyc, Mars, słuchaj. Kogo wysłać na ten... Wysyłamy tam ludzkość, polską ludzkość. Nie, żeby założyli filię plemienia na Marsie. No, kogoś takiego najpiękniejszego i najmądrzejszego. No nie wiem. No daj, no kogo by tu, Norbert? No nie wiem,
1: no... No ja myślę, że no polskich Beckhamów.
0: Dokładnie.
1: Czyli Gosie, Rozenek i Radka Majdana.
0: Dokładnie. Tam będą nosić ciuchy z pyłu marsjańskiego oni, bo wiadomo. Skolonizujemy nimi kosmos. Oni się tam połączą jak Sojus Apollo, Majdan z Gosią. I słuchaj, i uwaga, wyhodujemy kogo? Nie będą Marsjanie, tylko Majdanie.
1: Pięknie.
0: I tam zrobimy tutaj drugą Polskę. Będzie tam drugi NFZ. Nie będzie długich terminów, tylko lot 30 lat. Majdanie nie będą chorować. Będzie można jechać tam na wakacje. Trzaskowski poprowadzi tam tramwaj. Będzie przystanek, ale kosmos. Będzie nitka metra. Rozumiesz? Będzie mleko z drogi mleczej, no.
1: Pięknie, jak ty to opowiadasz, ja to widzę.
0: Dokładnie, jest i Norbert, i my potem wyślimy tam statek jaki?
1: Z naszą beczką.
0: Statek jaki? Komiczny. Z naszymi żartami, jako wzorzec.

0: co? Nickelback w Radiu Z, 21 minut po 11, a wysłuchacie wakacyjnej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę miejsce drugie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.

0: Borys Szyc.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media

0: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Słuchaj, Marian.
1: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Po reklamie.

0: Panie i panowie, cały czas słuchacie Radia Z, a my przecież mamy znowu lato i znowu zamykają kąpieliska, Szymon. Nie wiem, czy słyszałeś.
1: Zamykają. Słuchaj, jak nie bakterie E. coli, to sinice. A teraz jeszcze, słuchaj, jest coś nowego. Wibriony. Wibriony zaatakowały, słuchaj, w Bałtyku, ale w Niemczech. Na szczęście to na razie tam. Słuchaj, no więc tak, zawsze w wakacje nasze jest tak. W lipcu pada, woda zimna, więc nic nie kwitnie, ale nie możesz się kopać. Tak. W sierpniu gorąco, więc robi się zupa. Więc gorąca woda, no to robi się, no to wszystko kwitnie. Taki rosół na sinicach. Słuchaj, a my w to, i ja w to wchodzę jak błoszczyzna, albo jak takie kurcze ze swoimi łydeczkami, jak nóżki kurczaka i klatka jak piersi kurczaka. No muszę lawirować, kurde, wiesz. Ja już sobie miałem w tym roku tak, że płynę, uwaga, E. coli, zmieniam kurs. O rany, Vibrion z lewej, no to tu, o kurde, sinica. Może powinniśmy w ogóle pływać w takich workach foliowych, no.
0: Dobra, żeby nam się nic nie stało. Tak, albo chociaż w kostiumach takich pełnych.
1: No właśnie, albo no, taka, nie wiem, aplikacja jakaś może powinna być do tego, że wiesz, która nas kieruje cały czas i takim slalomem między Vibrionem, bakterią, wiesz, a sinicą. Słuchaj, a jak z kolei już przetrwasz to morze, no to również jest ciężko na lądzie, bo potem masz slalom między paragonami grozy. Ale wcześniej już jeszcze musisz przejść przez parawany grozy, wiesz. Kurczę, no, no w tym
0: oczywiście.
1: Roku, słuchaj, jeden miał długość z Jastrzębiej do Helu, rozumiesz? Słuchaj, ratownik musiał dziurę w płocie robić, żeby ratować. A nie wolno było, bo ten gość mówi, co to jego płot. Ja żem go tu postawił, no i to jest moje, rozumiesz? No i podejść do płota.

0: bo ostatnio sprawdziłem. Jedna z najlepszych artystek do słuchania w trasie. Céline Dion za nami w Radiu Z. 20 minut do 12 i za chwilę miejsce pierwsze listy Szymona.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Starcie gigant.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coco Naut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Zet. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Zet. Muzyka numer 1.

0: No i jedynka.
1: Mamy to.
0: Pierwsze miejsce mamy to. Słuchaj, Andrzej Duda szaleje w mieście, w mieście Kraków w swoim Porsche.
1: Kurde, a widziałem zdjęcia.
0: Stary, to mi się podoba. Sam ma Porsche Boxstera 981. Można to reklamować.
1: Sam,
0: można to reklamować, bo i tak tego nikt z nas w radiu nie kupi. I muszę ci powiedzieć, że mam opis z pudelka. Moja żona mówi, Boże, czytasz pudelka. I sobie był opis, jak on był ubrany. Letni zestaw w trendzie casual. Polityk zaprezentował się w czarnych spodniach oraz dopasowanej czarnej koszuli, do której dobrał modne buty typu loafers.
1: Stary, chodzi... Loafers?
0: Loafers, chodzisz w loafersach? Loafersach? Kurde, słuchaj, cudowna nie sprawa. Rządzisz, rozumiesz, 8 lat, a potem jesteś loafersem w Porsche 981 Boxster. Masz, Norbert, loafersy?
1: Nie mam chyba,
0: ale
1: nie
0: chyba
1: wiem,
0: tylko cię stać, jak byłeś prezydentem, słuchaj. I zobacz teraz, i można spijać tę piankę po tych 8 latach, słuchaj. Wyobraź sobie, Wawel, dzwonzyk, bunta.
1: Szymon.
0: No?
1: Ja już wiem, jak te loafersy wyglądają. Takie, no, luksusowe buty eleganckie. No. Fu, fu, fiu, fiu.
0: Antypotalne wkładki, antypotalne. Mm. Wywieczniki, klimatyzacja, wszystko jest.
1: Wszystko jest.
0: Redukcja suchej pięty, masz? Słuchaj, i zobacz.
1: Jaki wypas.
0: I on tam się kręci, patrz, i wokół masz Wawel, więc on wokół, słuchaj, wokół tam dzwon Zygmunta, Piłsudski leży, królowie leżą, Lajkonik, Hejnał i ja robiący kółka w Porsche wokół Wawelu, ja Andrzej, słuchaj, rozumiesz? Kurde, to ja już wiem, że przez te 8 lat on sobie odmierzał ten czas do końca, żeby się pokręcić wokół
1: Kiedy sukienc. Będzie mógł, tak.
0: Patrz.
1: Ja myślę, że on wygląda trochę jak David Duchowny w Californication.
0: Kurde.
1: On też jeździł Porsche.
0: No coś takiego, stary, zobacz, patrz. A jednak zobacz, jednak patrz, ten Komorowski siedział gdzieś tam pod Suwałkami, słuchaj, w tej budzie ruskiej na Suwalszczyźnie. Wałęsa gdzieś w sanatorium w dresie. A tu zobacz, casual, mokasyny, loafersy, Porsche. Co, może on powinien zostać influencerem? Style advisor. Kurczę, no nie porządziłby w sieci? Własna marka dziuchów. Buty Andrzejki. Słuchaj, skoro rządził w polityce, to w modzie też może. Zobacz, Dudolce i Dudana. Dziani Dudacze. Giorgio Giudani. I różne dodatki. Spinki bez spinki. No, słuchaj, wszyscy będą się chcieli ubierać na dudę. I mam suchara na koniec.
1: Na koniec, jako, dawaj, proszę.
0: Jako ciuchowy influencer, co by zostawił Agacie?
1: No.
0: Agacie!
2: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
4: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
15: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
14: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
16: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Z w studiu Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
19: Upały wracają i MGW wydaje alerty dla zachodniej Polski. Mobilizacja w wojsku, trwają przygotowania do wielkiej parady. Rowerzyści się cieszą, w Łódzkiem szykują dla nich niezwykle atrakcyjną trasę.
18: Dwunasta.
19: Po kilku dniach oddechu do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami dla zachodniej części kraju. Będą obowiązywać do jutrzejszego wieczora. Alerty dotyczą trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Dziś termometry mogą tam pokazywać 31 stopni, a jutro nawet 33. Eksperci apelują o rozwagę i radzą: chrońcie się przed słońcem, schładzajcie się, pijcie dużo wody i starajcie się unikać wychodzenia na dwór, gdy żar jest największy. Nie będzie na razie zmiany organizacji ruchu zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia na węźle lotnisko. Zepsuła się maszyna, której drogowcy do tego potrzebowali. Cała akcja została więc przesunięta na przyszły weekend, a jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców i przyjezdnych, bo na zjeździe na lotnisko z autostrady we Wrocławiu potrafią tworzyć się ogromne i niebezpieczne korki. Z tym tematem reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. To jaki jest plan na zmiany?
0: Prosty, bo wystarczyć ma przemalowanie pasów na zjeździe, tak żeby w kierunku lotniska i dalej były dwa pasy zamiast jednego. Zmienić oznakowanie jednak trzeba na całym rondzie po zjeździe.
9: Mamy nadzieję, że te zmiany usprawnią przejazd, poprawią płynność ruchu i ograniczą korki.
0: Mówi mi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo te korki, jeszcze często sięgające pasa awaryjnego na autostradzie, są niebezpieczne. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Do tego władze Wrocławia chcą wybudować łącznik z sąsiedniej ulicy, co ma z kolei pomóc odkorkować wjazd na węzeł lotnisko. Trwają przygotowania do parady na święto Wojska Polskiego w Warszawie. Nad ranem w stolicy wojsko ćwiczyło krok defiladowy. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przyjechało ponad 300 różnego rodzaju pojazdów na kołach i gąsienicach. To będzie największa z dotychczasowych defilad, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda.
20: Ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, ponad 60 statków powietrznych i ponad 20 różnego rodzaju okrętów.
19: Parada okrętów odbędzie się równolegle na Zatoce Gdańskiej w samo południe 15 sierpnia. Łódzkie szykuje jedną z najważniejszych tras rowerowych w swoim województwie. Welowarta połączy w sumie 19 gmin, m.in. Uniejów, Wartę, Sieradz i Działoszyn. Szlak ma przebiegać przez atrakcyjne przyrodniczo tereny. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
21: Nowa trasa pozwoli mieszkańcom i turystom zwiedzić na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu, mówił mi Maciej Rimer z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
22: Pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie. Dzięki temu samorządy gmin miasta zauważą siebie nawzajem.
21: Trasa ma prowadzić od granicy z województwem śląskim do granicy z Wielkopolską. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
19: Ostateczny przebieg trasy ma być gotowy do końca tego roku. Później ruszą prace budowlane.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
18: Dzisiaj w nocy na wschodzie Polski od 11 do 12 stopni padać nie powinno, ale już reszta kraju znacznie cieplejsza. W nocy oczywiście 16 stopni w Warszawie, do 18 w Poznaniu czy we Wrocławiu, do 19 stopni w Zielonej Górze. I tak będzie wyglądała dzisiejsza noc. Jutro w ciągu dnia, moi drodzy, wracają upały i temperatury powyżej 30 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
24: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: zabawny.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

gramy Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Sonic i Sky w Radiu Z, 12.15. Jutro wracają do całej Polski upały, dlatego już teraz prezentuję wam prosty sposób na wysokie temperatury. Czytam właśnie, że to metoda egipska. Okej. Wystarczy namoczyć ręcznik w chłodnej wodzie. Dobrze go wykręcić i przykryć się nim zamiast kołdrą. Ważne tylko, żeby ręcznik był wilgotny, a nie ociekający wodą. Także jeżeli ktoś z was jutro zaśnie pod mokrym ręcznikiem, dajcie mi znać. Radio Z. Teraz Shakira i Burna Boy. Ona na pewno nie śpi pod mokrym ręcznikiem.

0: Zbigniew Wodecki w Radiu Z. Miałem okazję kiedyś poznać pana Zbyszka i nie mówię tego po to, żeby się pochwalić, broń Boże, tylko żeby powiedzieć, że to był właśnie taki człowiek, jak wam wszystkim się wydaje, czyli ciepły i dobry. Tu Radio Z. Mój ojciec zawsze powtarza mi: umiesz liczyć, licz na siebie. I za chwilę w Radiu Z powiem wam o mistrzu liczenia. Uwaga, pochodzi z Goleniowa. Bądźcie blisko Zetki.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
11: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
10: Co? Ciebie stać.
11: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
10: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
15: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
14: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
16: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mars w Radiu Z. 19 minut do 13. Tymczasem Polak po raz pierwszy w historii znalazł się na podium Mistrzostw Świata w Excelu. Tak, w tym programie Aleksy Jakub Dobrodziej z Goleniowa wywalczył srebrny medal. Brawo! To pierwszy Polak, który stanął na podium tych zawodów. Finał rozegrano w Kalifornii, a o zwycięstwo walczyło ponad 130 uczestników z 36 krajów. Gratulacje! Radio Z i już. My Polacy to umiemy liczyć.
1: Reklama.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Sąsiadko, witam.
1: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
0: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicić wrócił.
0: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanowi miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: Po reklamie.
16: Radio Z i już. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston w Radiu Z. Jasiek jest po Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zatem pozdrawiamy całe Katowice. 5 minut do godziny 13, a wy słuchacie Radia Z. Moi drodzy, co się dzieje na początku sierpnia w Polsce? No, oczywiście, że tak. Rusza sezon grzybowy na dobre. Grzybiarze, czas ruszać do lasu. W Wielkopolsce zaczął się sezon na podgrzybki, koźlarze i kanie. Za chwilę opowiemy wam, gdzie najlepiej szukać grzybów. No i podpowiemy też tym, którzy szukają największych okazów. To w wiadomościach Radia Z, to o 13.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
15: Tak, za

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
4: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Z. Dochodzi 13. Już teraz wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka. Zapraszamy.
5: Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. Pojawia się na to szansa. Koszyki w dłoń. Rusza sezon na grzybobranie.
4: Trzynasta.
5: Przed sądem rodzinnym dziś staną dwaj 16-latkowie podejrzani o napad z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, informuje policja. Do zdarzenia doszło wczoraj w Goleniowie. Zaatakowany 17-latek z ranami kłutymi i śladami pobicia trafił do szpitala w Szczecinie. Lądował po niego śmigłowiec LPR-u. Jak mówi rzeczniczka szpitala, stan chłopca jest dobrym. Pomocy lekarskiej wymagał też jeden z napastników. Obaj podejrzani wczoraj zostali doprowadzeni do policyjnej izby dziecka. Sprawę bada policja, która na razie nie ujawnia żadnych szczegółów. Iran zapowiada, otworzymy cieśninę Ormus, jeżeli Stany Zjednoczone przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjonowanie układu końcowego, chociaż może zostać on przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. Kierowcy bardzo liczą na obniżki, których według ekspertów można się spodziewać w przyszłym tygodniu. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
6: W przyszłym tygodniu kierowcy powinni zobaczyć przy dystrybutorach niższe ceny obniżki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliwa, największe benzyny, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
6: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy, w przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Na światowych rynkach cena baryłki ropy Brent utrzymuje się w tej chwili w okolicach 80 dolarów. Zbiornik Mietków pod Wrocławiem doczeka się remontu w pilnej części na Zaporze. Chodzi też o urządzenia do sterowania zrzutami wody i przelewem na wypadek powodzi. Ten zbiornik jest jednym z głównych zabezpieczeń Wrocławia przed wielką wodą. Podczas prac obiekt ma być dostępny rekreacyjnie, chociaż trzeba spodziewać się utrudnień. Nie ma za to planu całkowitego spuszczenia wody.
8: To bardzo ważne zadanie. Jego celem jest utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń, samej zapory, chroniącej mieszkańców regionu i ich mienie przed powodzią. Prace, jak już zaznaczyłem, prowadzone będą pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.
5: Bo jak mówi Radio Z, Filip Szatanik z Wód Polskich to też obszar chroniony programem Natura 2000. Prace mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu i potrwają do końca roku. Sezon grzybowy ruszył na dobre w lasach, między innymi Wielkopolski. Pojawiają się już pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Jednak latem niepodzielnie królują kurki. Najlepiej szukać ich między sosnami, radziła Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca z wielkopolskiego sanepidu, podczas wspólnego spaceru z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem.
9: Jakimi zmysłami się kierować szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
10: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
5: Eksperci apelują o ostrożność podczas grzybobrania, bo kurki można pomylić z trującymi lisówkami pomarańczowymi. Najlepiej wszystkie zbiory zawieźć do oddziału sanepidu, gdzie za darmo sprawdzą je specjaliści.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Jutro w ciągu dnia temperatury powyżej 30 stopni, może za wyjątkiem Pomorza i Pomorza Zachodniego. Tam temperatury będą dobijać do 30, czyli mniej więcej 27-28 stopni. No i tak jak Lucyna opowiadała wam o grzybach, to z tego co wiem, żeby grzyby rosły, to musi być wilgotno. Jutro opady deszczu w większości miejsc w kraju.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: to dust. All that I adore.
1: To Bastille w Radio Z. Ja nie jestem taki, że zazdroszczę innym, ale teraz to wam naprawdę zazdroszczę, bo w najbliższą sobotę, 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arena Wrocław, naprzeciw siebie staną dwie legendy światowego futbolu. Manchester United i AC Milan. A od jutra tylko w Radio Z do wygrania bilety VIP na ten super mecz. To jest szansa, żeby zobaczyć starcie dwóch piłkarskich gigantów na żywo i przeżyć ten wieczór naprawdę w VIP-owskim wydaniu. Żeby zawalczyć o tę nagrodę, wskakujcie na naszego radiowego Facebooka. Po prostu wpisujecie Radio Z, łatwo nas znaleźć. Wybierzcie, komu kibicujecie i przygotujcie kreatywną przyśpiewkę dla swojej drużyny. Powtarzam, przygotujcie kreatywną przyśpiewkę dla swojej drużyny. A od jutra na naszej antenie będziemy wyłaniać zwycięzców. Powodzenia, teraz mrozu!

0: To, panie i panowie, Robbie Williams w Radiu Z, czyli gwiazda nadchodzącego festiwalu Bittersweet, który już 13 sierpnia w Poznaniu. Będziemy na miejscu, a dla tych, którzy nie mogą być z nami, proszę włączyć Zetkę od 19 w czwartek, potem w piątek też i w sobotę, żeby posłuchać wyjątkowego programu z samego festiwalu. Za chwilę u nas Milki i David Guetta. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
12: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
11: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
12: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
13: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
15: dalej masz. Mamo, chcę pić.
16: Dzień dobry.
15: Chcę pić.
16: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
17: Pewnie plusz.
15: Tak, chcę plusz.
16: Już kupuję. To najlepszy wybór
17: na 100%.
18: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
17: Plusz.
18: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
17: Na 100%.
18: Dziękuję.
17: Na zdrowie.
19: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
20: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Marian,
23: a
22: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
23: Prawda, Barbara?
22: No.
23: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
22: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
23: Wygodnie i za darmo.
22: No.
24: Teraz w Media Expert nowy

0: muzyka numer jeden, najlepsza, także na niedzielne popołudnia. Za nami Anastasia i być może zainteresuje was fakt, że kiedyś Michael Jackson chciał ją do swojej wytwórni. Moi drodzy, jeżeli zamierzacie wynająć mieszkanie, na przykład w Warszawie, to możecie zapłacić za to, że się umówicie na za samo obejrzenie lokalu. Nieważne, czy się decydujecie, czy nie. Podobno jest taka nowa moda teraz. Zaraz dojdzie dodatkowa opłata za samo pytanie o cenę.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Cocon Out. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Lato świeci mocniej z Wezin. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezin. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nowość w Radiu Z. Zalia. Tylko kochaj mnie. Zostańcie z nami, bo za 4 minuty najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
20: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
19: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
1: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
0: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z. U nas pora na najnowsze wydanie wiadomości, a przedstawi je Lucyna Pużyczka.
21: Wypadek na młodzieżowym wyścigu kolarskim, 17 osób poszkodowanych. Społecznicy alarmują, mieszkańcy Łodzi mogą być inwigilowani. Gratulacje dla Leona Korzyńskiego, jego film zdobył studenckiego Oscara.
0: 14.
21: Wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Do kraksy doszło podczas memoriału imienia Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie. 19 osób jest poszkodowanych, 6 rannych zabrano do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja nie prowadzi w tej sprawie czynności, bo wyścig odbywał się na drodze wyłączonej z normalnego ruchu. Kolarze jadą dalej. Mieszkańcy Łodzi mogą być inwigilowani przez urzędników. Do Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich trafiły wnioski o kontrolę. Złożyli je społecznicy. Chodzi o nieprawidłowości związane z tak zwanym biuletynem informacji publicznej oraz systemem zniżek dla mieszkańców, czyli kartą łodzianina. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
2: Społecznicy podejrzewają masowe naruszenia RODO, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych mieszkańców. Mówią o systemie informatycznym, który nie wspiera współczesnych standardów branżowych. Mówiła mi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
6: Wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
2: W przypadku karty łodzianina chodzić ma o tak zwane głębokie profilowanie. System ma bezprawnie zbierać m.in. takie informacje jak to, kiedy płacimy za parking, jakimi sprawami urzędowymi się interesujemy, czy z jakich ulg socjalnych korzystamy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Społecznicy mówią też o możliwym fałszowaniu zgód dotyczących wyświetlania reklam. Tegoroczne żniwa na finiszu. Służby apelują do rolników o szczególną ostrożność i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Nie pozwalajcie najmłodszym na obsługiwanie maszyn i nie angażujcie ich do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówi Radio Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
22: Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
21: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci, bo jak podkreślają służby, wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii. Wielki sukces polskiego kina. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara. Przyznaje go ta sama akademia, która wręcza Oscar, i tym samym film artysty zakwalifikował się już do oscarowego wyścigu. Doceniona produkcja to Kamathipura Express. Opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbaju, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Korzyński nie ukrywa, że był zaskoczony tym wyróżnieniem.
23: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara, no i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
21: Autorem zdjęć do filmu jest Witold Prokopczyk. Obraz Polaków ma zagwarantowanego studenckiego Oscara, ale nadal nie wiadomo, jaki kolor statuetki otrzyma, złoty, srebrny czy brązowy. To okaże się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Przed nami spokojna noc, ciepła, gorąca nawet bym powiedział, do 18 stopni, a jutro w ciągu dnia opady deszczu i upały. Na pewno temperatury powyżej 30 stopni w większości miejsc w kraju, może poza Pomorzem i Pomorzem Zachodnim, do 32 na zachodzie, do tego burze na pewno w Wielkopolsce, a także na Dolnym Śląsku.
24: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
25: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Radio Z. Mamy 14 minut po 14. Słuchajcie, każdy w Polsce chyba zna już Skolima, czyli króla Latino. Podobno jego biznes paliwowy rozwija się. Piosenkarz zdradził, że już wkrótce otworzy kolejną stację benzynową, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim. A w planach ma jeszcze otwieranie kolejnych. Słuchajcie, to jest tylko dowód na to, że tankowanie to jest nasz sport narodowy. No i dobrze. Tuż po piłce nożnej. Another 54 Ultra. Gramy.

0: że upływa wam to niedzielne popołudnie z Radiem Z. Słuchajcie, tak wszyscy narzekaliśmy, że Anna Lewandowska nie wspiera męża w nowym klubie w Chicago. Że na koncercie Bad Bunny'ego była w Warszawie zamiast z mężem. Tymczasem pani Ania nie dość, że zameldowała się już w Stanach, to przywiozła ze sobą coś specjalnego i uwaga, nie są to konserwy. Radio Z i już. Za chwilę wam opowiem.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną. Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
7: masz. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
15: ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
19: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Po reklamie.

0: Walk the Moon w Radiu Z, 17 do 15. Pewnie pamiętacie, że dwa razy w roku w Tatrach liczy się kozice. I tym razem naukowcy są zaskoczeni liczebnością, ale nie zdradzę, czy jest ich więcej, czy mniej. To powiemy wam w wiadomościach Radia Z o 15. Wcześniej, czyli już za chwilę w Radiu Z, ulubiony utwór wszystkich kozic, czyli Queen, I Want to Break Free.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: żyć.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór?
10: Na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
10: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
23: Po reklamie.
24: Słuchacie Radia Z. Za chwilę 15. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Lucyna Płużyczka.
25: Chłopiec wpadł do zbiornika przeciwpożarowego i jest w krytycznym stanie. 10 lat więzienia grozi rolnikowi z Gliwic, który zaorał świeżo wylany asfalt. Tatrzańskie kozice policzone, jest ich więcej, ale naukowcy studzą entuzjazm.
24: 15.
25: Śledczy badają okoliczności wczorajszego wypadku w Szczecinie. W zbiorniku przeciwpożarowym przy ulicy Komuny Paryskiej topili się dwaj chłopcy w wieku 9 i 11 lat. Po reanimacji w obu przywrócono czynności życiowe, ale stan jednego z nich jest krytyczny, informuje prokuratura. Jak wstępnie ustalono, chłopcy przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W pewnym momencie jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Chłopcy są braćmi narodowości wietnamskiej. Trwają przesłuchania świadków. Zabezpieczono też nagrania monitoringu pobliskiej szkoły. Są zarzuty dla rolnika, który w Gliwicach celowo zaorał świeżo wylany asfalt. Mężczyzna odpowie za zniszczenie nowobudowanej jezdni. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Ze względu na zagrożenie surową karą, śledczy chcą też tymczasowego aresztowania mężczyzny. Więcej o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
0: Rolnik w piątek po południu miał celowo wjechać na ulicę ciągnikiem z pługiem i przeorać ją na odcinku 200 metrów. To dzielnica Ostropa, która w Gliwicach zachowała swój rolniczy charakter. Dzisiaj 60-latek został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia znacznej wartości. Twierdzi, że miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy stanowczo zaprzeczają. Grażyna Wiatr, Radio Z.
25: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na blisko 400 tysięcy złotych. Rolnika czeka teraz posiedzenie sądu, który zdecyduje, czy zostanie tymczasowo aresztowany. Jego ciągnik został odholowany na policyjny parking, bo nie ma obowiązkowego ubezpieczenia. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na stołecznej Wisłostradzie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przyjechało ponad 300 różnego rodzaju pojazdów. Szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, zachęca do wzięcia udziału w święcie Wojska Polskiego i przypomina, że wojsko tego dnia nie porzuci swoich codziennych zajęć.
1: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
25: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów marynarki wojennej. Naukowcy po raz kolejny policzyli tatrzańskie kozice. Taka akcja organizowana jest dwa razy do roku, jesienią i wiosną. Okazuje się, że kozic przybyło, ale powodów do nadmiernego optymizmu nie ma, o czym donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Naukowcy naliczyli w tym roku 335 kozic, o 86 więcej niż wiosną ubiegłego roku, ale dużo ważniejsza jest liczba młodych koźląt, wyjaśnia Jarosław Rabiasz z TPN-u. Tych było teraz 46.
3: Czyli to stanowi około 14% tej populacji. Gdyby było powyżej 15, wtedy bylibyśmy naprawdę zadowoleni.
2: 15% to gwarancja przyrostu populacji, dodaje naukowiec. Niestety kozicom zagraża coraz większy zimowy ruch turystyczny i skiturowy. Płoszone giną w lawinach, ale są też celem kusowników. Przemek Taranek, Radio Z.
25: Do załamania liczebności kozic w Tatrach doszło na przełomie XX i XXI wieku. Po polskiej stronie granicy żyło wtedy zaledwie 60-70 kozic.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
24: Dzisiaj w nocy ciepło, bo nawet do 18 stopni w centrum kraju, a jutro w ciągu dnia bardzo gorąco, powyżej 30 stopni, ale to tylko taki poniedziałek jest, bo jak patrzę sobie na wtorek, to już tak 20-22, czyli bez szału.
23: Ale mamy to dobrze przećwiczone, prawda?
24: Wiemy, co robić, wiemy, jak się zachowywać.
23: Dokładnie, a poza tym zapraszam na upalne granie bez cienia mówienia. Zaczniemy już od dzisiaj.
15: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: Reklama.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Media Expert.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
14: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%, a kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Po reklamie.

0: Reklama. Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
1: Start

0: wspierają Wrocławska Organizacja Turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Drutex oraz Coconaut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Upał, klimatyzacja w aucie, jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, 2 tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland. Po reklamie.

0: W Radiu Z muzyka numer jeden u nas zawsze do usług, ale też na żywo, bo dzisiaj kolejny koncert na trasie Lato Z. Tradycyjnie prowadzi go Kuba Olszewski, nasz człowiek. Wczoraj u Niejów, a dzisiaj gdzie ty jesteś?
1: Kiedy pytasz mnie, gdzie jestem, odpowiadam zawsze tam, gdzie trzeba. Wczoraj Suwałki, to prawda, ale dzisiaj już u Niejów, moi drodzy. I już mnóstwo ludzi czeka na koncerty, mimo że jeszcze wiele czasu do nich zostało, ale nie ma się co dziwić, bo dzisiaj fantastycznie. Fantastyczny line-up: Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski, Oskar Cyms. To wszystko od godziny 18, ulica Jakuba Świnki. Proszę was tylko o jedno, moi drodzy. Bardzo ostrożnie jedźcie, bo sam przemierzyłem dzisiaj pół Polski i naprawdę nie brakuje brawury, prędkości na drogach, wymuszenia pierwszeństwa. Proszę, żeby wszyscy bezpiecznie dojechali do celu.
0: Będziemy się z Kubą jeszcze łączyć. Jesteście w okolicy, zapraszamy.
2: Radio Z. Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
17: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
16: Bez cukru i glukozy.
17: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
16: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
17: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
16: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
17: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
16: Dziękuję.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
18: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
19: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
0: I to już 16 na zegarach. Lucyna Płużyczka w Radiu Z i najnowsze wiadomości. Prosimy.
20: Izrael odrzuca najnowszy plan USA dla Strefy Gazy. Nasze rzeki wysychają. Katastrofalna sytuacja m.in. na Wiśle. Nie dla przemocy na tle narodowościowym. Manifestacje w polskich miastach.
0: 16.
20: Twarde stanowisko Izraela. Odrzucamy najnowszy plan dla Strefy Gazy ogłoszony przez prezydenta USA. Nie wycofamy swoich sił z tego terytorium, dopóki nie nastąpi całkowite, prawdziwe rozbrojenie Hamasu, oświadczył premier Netanyahu. Dodał, że Izrael omawia swoje zastrzeżenia ze Stanami Zjednoczonymi i podkreślił, że Izrael nigdy nie zgodzi się na państwo palestyńskie w Strefie Gazy lub na zachodnim brzegu Jordanu. Pod koniec lipca Donald Trump ogłosił, że powołana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie Strefy Gazy, które zakłada rozbrojenie Hamasu i wycofanie sił Izraela z tego terytorium. Od października obowiązuje kruche zawieszenie broni. Jego kolejne etapy nie są jednak realizowane. Wisła w Warszawie bije rekordy. Wody jest w niej najmniej w historii pomiarów. To jednak nie tylko problem królowej polskich rzek. Sucho jest niemal w całej Polsce. Sytuacja jest dramatyczna. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
21: Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, wśród nich i Królowa Polskich Rzek. Na nadwiślańskich bulwarach 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, wskazywałby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
22: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
21: Sytuacja nie zmieni się szybko, bo potrzeba do tego byłoby miesięcy obfitych opadów. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: A jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Manifestacje przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dziś organizowane w wielu polskich miastach. Odbywają się pod hasłami Stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To reakcja na ostatnie coraz częstsze ataki na tle narodowościowym w naszym kraju. Na manifestację we Wrocławiu przyszła m.in. Anastazja z Białorusi, którą w taksówce pobiła pasażerka.
23: Tylko za akcent. Niestety. To było zaatakowane w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.
24: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
25: Wszyscy hejterzy się odbywają, wszystkie ruskie boty się odbywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
26: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć i zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
20: Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dziś organizowane w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu i Olsztynie. Stolica będzie miała inteligentny system sterowania oświetleniem. Latarnie zyskają nowe funkcje. W ciągu 2 lat sukcesywnie instalowane będą na nich potrzebne sterowniki. System pozwoli na ustawienie każdej oprawy tak, aby świeciła nie mniej i nie więcej niż potrzeba, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
27: Wszystko jest możliwe dlatego, że przez ostatnie kilka lat wymieniliśmy właściwie całe oświetlenie warszawskie na oświetlenie LED-owe. Możemy zaprogramować stopień świecenia tych latarni. To wszystko będziemy robić za ekranu komputera.
20: Nowy system ma pomóc zaoszczędzić nawet 30% energii. W planach jest wykorzystanie latarni do montażu punktów ładowania pojazdów elektrycznych, czujników jakości powietrza czy mierników hałasu. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
20: Zablokowana jest Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Tulusy między Ełkiem a Orzyszem. Pali się auto, służby pracują na miejscu, wprowadzono objazdy. Z powodu prac drogowych stoicie na A1 za węzłami Nowe Marzy i Kopytkowo, jedziecie jednym pasem w stronę Gdańska. Także przez prace drogowe korkuje się ekspresowa 7 w Świętokrzyskiem. W kierunku Warszawy stoicie za węzłem Kielce Południe. korek również na czwórce na Dolnym Śląsku. Największy ruch jest za węzłem Kąty Wrocławskie. W stronę Wrocławia jedziecie kwadrans dłużej. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli widzicie utrudnienia także na swojej drodze.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
1: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie małe, tylko w Karpatach umiarkowane. Temperatura od 22 stopni na krańcach północnych kraju po nawet 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Tu bardzo często najwięcej. No i podobnie będzie jutro. Niestety upalnie i też burzowo w wielu rejonach. Jutro nawet po 32 stopnie.
1: Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: W Media Expert. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
15: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
16: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie
4: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
8: Pewnie plusz?
9: Tak, chcę plusz!
7: Już kupuję! To najlepszy wybór?
8: Na 100%!
10: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
8: Plusz?
10: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%!
10: Dziękuję!
8: Na zdrowie!
11: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. W Media Expert taniej.
14: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
15: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
14: Nawet tutaj musisz.
15: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
14: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
15: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
16: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na Votum.

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Pig, Becky G, Sorry Puppy w Radiu Z. Chwila do 17, a my przenosimy się w wyjątkowe miejsce, bo Radio Z, które gra muzykę numer jeden dzisiaj na żywo w Uniejowie, już niebawem rozpocznie się kolejny koncert z cyklu Rato Z, a na miejscu Kuba Olszewski. Czy wszystko gotowe?
1: No słuchajcie, co tu się dzieje? Śmigłowce nad moimi głowami. Impreza się rozkręca. W zasadzie przygotowujemy się do wielkiego startu, który już za niewiele ponad godzinę, moi drodzy. Za chwilę otworzą się bramki przed naszą scenę i fani już czekają tłumnie, żeby wbiec, zająć sobie najlepsze miejsca. No i oczywiście fantastycznie działają nasze strefy dla najmłodszych. Została godzina do wielkiego koncertu. Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski, Oskar Sims. To wszystko dzisiaj w Uniejowie.
0: Startujemy o 18 i zapraszamy, jeśli jesteście w okolicy.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
7: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
8: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
14: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
15: Poproszę...
17: Oryginalnego plusza?
15: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
17: Oczywiście.
15: Dziękuję.
18: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
19: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
20: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
21: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
20: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
22: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
23: Po reklamie.
0: Na zegarach 17, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. O tej porze Lucyna Pużyczka, prosimy.
24: 4-latka wypadła z balkonu w Łomży, uratowali ją sąsiedzi. Wszystko jest już jasne, Niemiec Marco Brenner wygrał Tour de Pologne. I apel TPN-u, nie kąpcie się w tatrzańskich stawach, grożą za to mandaty.
0: 17.
24: O krok od tragedii było w Łomży. 4-latka zwisała po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadła na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
25: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
24: Dziewczynka przytomna została przetransportowana do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę. Wiadomo, że w chwili zdarzenia matka dziecka była w domu, spała. Miała we krwi 0,7 promila alkoholu. Wielkie emocje na mecie 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Słynną imprezę wygrał Niemiec Marco Brenner. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli w Wieliczce. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
1: Przed ostatnim etapem żółtą koszulkę lidera posiadał Włoch Christian Scaroni, ale miał niewielką, tylko kilkusekundową przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Nie jest sprinterem i nie dał rady obronić pozycji lidera. Z każdym metrem bliżej mety opadał z sił, spadł ostatecznie na 7. miejsce. Najszybszy był Szwajcar Stefan Küng, ale nie na tyle, by cieszyć się z wygrania całego wyścigu. Najlepszy z polskich kolarzy Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej.
24: Drugi w klasyfikacji generalnej był Nowozelandczyk Finn Fisher, a trzeci Hiszpan Iwan José Romeo. Najbliższy tydzień może przynieść obniżki cen paliw na stacjach. Według ekspertów spadki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliw. Benzyna może być tańsza średnio o 20 groszy za litr, a olej napędowy o 10 groszy. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
26: Jeśli te prognozy się sprawdzą i rzeczywiście będziemy mieli takie obniżki cen paliw na stacjach, to może się okazać, że kierowcy nie doczekają się już kolejnego pakietu CPN, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
27: Jeżeli widać byłoby tą tendencję spadkową, to niestety szanse na wprowadzenie pakietu osłonowego będą malały.
26: W ostatnich dniach mieliśmy spadek cen w hurcie po spadku notowania ropy Brent w okolice $80 za baryłkę. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
24: Rynek czeka na porozumienie USA z Iranem i jak najszybsze otwarcie cieśniny Ormus. Upały dają nam się we znaki, ludzie szukają więc ochłody, między innymi w tatrzańskich stawach. Ale uwaga, kąpiel w nich jest zabroniona. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że za takie wykroczenie po naszej stronie Tatr mandat może wynieść 1000 zł, a po słowackiej nawet 300 euro. Wchodzenie do wody może zaburzać cenny przyrodniczy ekosystem. Służby patrolują więc okolice najpopularniejszych stawów, w tym Morskiego Oka. Wiadomości w Radiu Z wracają za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Rafała Piecha, a teraz jeszcze wiadomości z dróg.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
24: Nadal są utrudnienia na drodze krajowej nr 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Między Talusami a Ruską Wsią zapaliła się ciężarówka przewożąca zboże. Nikomu nic się nie stało, policja zorganizowała objazdy. Dwa poważne utrudnienia na czwórce na Dolnym Śląsku. Za węzłem Godzieszów zderzyły się dwa samochody. Spodziewajcie się korków w stronę granicy. Z kolei przed kątami wrocławskimi auto zderzyło się z motocyklem. Jeden pas w stronę Wrocławia jest nieprzejezdny. Prawie 8 kilometrów ma korek na ekspresowej siódemce za Nowym Dworem Gdańskim. Zderzyły się tam trzy osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Za wszystkie sygnały dziękujemy, a jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia, dajcie nam znać.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
28: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Dzisiejsza noc wszędzie poniżej 20 stopni, jeśli chodzi o temperaturę, natomiast na północnym zachodzie kraju deszcze. Jeśli chodzi o jutro, upały wracają, oczywiście nie wszędzie, ale niestety w większości rejonów 30 albo 32, nieco chłodniej na Podhalu i nad morzem 26.
28: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
2: Radio Z i już.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Tu Radio Z, to jest upalne granie bez cienia mówienia, mnóstwo muzyki przed nami. Zaczynamy z Amy McDonald, This is Life.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
8: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną Przybysze z Północy i Wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
2: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Media Expert.
14: Po reklamie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
11: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, a wy słuchacie Radia Z. Już dosłownie za chwilę, już za momencik. Za 5 minut rozpoczyna się koncert Lato Z w Uniejowie. Na miejscu oczywiście Kuba Olszewski z czerwonym mikrofonem biega gdzieś między naszymi wspaniałymi słuchaczami.
1: Ty podbiegłaś pierwsza pod scenę?
2: Tak.
1: A na czyj koncert się tak spieszyła?
2: Oskara Cymsa.
1: Oskara Cymsa. Co jest takiego fajnego w Oskarze, słuchajcie, że tak wszyscy go kochają?
2: No energia, no...
1: Za co kochamy Oskara Cymsa? Energia padło. Za co jeszcze?
2: Za wszystko.
1: Za wszystko. No dobrze, Oskar Cyms, ale on, słuchajcie, koło 22 dopiero na scenie. Wytrzymacie?
3: Będziemy czekać, ile trzeba.
1: Dobrze. Od 7 rano?
2: Od 5.
1: Dlatego takie opalone przez cały dzień. No dobrze, kochani. A oprócz tego Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski, no i wspomniany Oskar Cyms, Lato Z. Publiczność już czeka.
0: I rozgrzana czeka. Nie może was zabraknąć.
4: Radio Z i już.
5: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
6: Mamo, chcę pić!
7: Dzień dobry!
6: Chcę pić!
7: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
8: Pewnie plusz.
6: Tak, chcę plusz!
7: Już kupuję. To najlepszy wybór.
8: Na 100%.
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
8: Plusz.
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%.
9: Dziękuję.
8: Na zdrowie.
10: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Po reklamie.
0: prawie 18, to oznacza, że Rafał Piech rozpoczyna swój dyżur. Prosimy, najnowsze wiadomości Radia Z.
16: Samorząd adwokacki deklaruje pomoc, a prokuratura szuka ofiar znanego dolnośląskiego mecenasa. Choroba brudnych rąk w natarciu, niepokojące dane sanepidu. Niecodzienny obrazek nad polskim wybrzeżem w Międzyzdrojach widziano wieloryba.
0: 18.
16: Rada adwokacka reaguje po aresztowaniu znanego dolnośląskiego mecenasa. Ernest Z. jest podejrzany o szereg oszustw na szkodę swoich klientów. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób, które padły jego ofiarą. A z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, co mają zrobić klienci podejrzanego adwokata?
20: Ci, których sprawy są w toku, powinni zgłosić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie zarejestrowany był Ernest Z. Rada ma wyznaczyć zastępstwa przez innych adwokatów. A ci, którzy mają podejrzenia, że mogli zostać oszukani, powinni zgłosić się do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, która prowadzi to śledztwo. Według prokuratury NSZ miał podrabiać i przerabiać różne dokumenty, tak by na przykład pieniądze z ugód czy spraw sądowych trafiały na jego konto, a nie klientów. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Według śledczych chodzi o co najmniej 500 000 zł. Adwokatowi grozi do 12 lat więzienia. Sanepid bije na alarm. Gwałtownie przybywa chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Do połowy lipca odnotowano ponad 1400 przypadków. To prawie 4 razy więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. W związku z sezonem urlopowym urzędnicy intensywniej kontrolują lokale gastronomiczne, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
21: To zjawisko w dużej mierze zawdzięczamy właśnie drodze przenoszenia związanej przede wszystkim z szeroko pojętą gastronomią. Mamy w czasie wakacji wiele punktów zbiorowego żywienia, które otwierają się doraźnie, nie są czynne cały rok, są czynne sezonowo. Mamy w związku z tym znacząco wzmożoną naszą również działalność kontrolną.
16: Do zakażenia dochodzi m.in. poprzez spożycie skażonej żywności lub wody oraz wskutek niewłaściwej higieny rąk. Najskuteczniejszą metodą ochrony pozostaje szczepienie. Zamiast bonu do sklepu, zwrot pieniędzy na kartę, szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Są już pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę płatniczą. Urządzenia mają być ustawiane m.in. na terenie osiedli, aby zwrot opakowań był szybszy i łatwiejszy. Pierwsze próby już za nami, mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
22: Stawiliśmy takie recyklomaty razem z naszymi akcjonariuszami na wielu festiwalach muzycznych, wydarzeniach muzycznych, właśnie ze zwrotem kaucji na kartę, i okazuje się, że cieszyły się one ogromną popularnością w trakcie tych wydarzeń, które już się odbyły.
16: Takie butelkomaty pojawiły się w większych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, gdzie obecnie nie są dostępne w sklepach. Na koniec niecodzienny widok nad polskim morzem w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Wczoraj zauważono wieloryba. Służby pomogły mu bezpiecznie odpłynąć w dalsze rejony. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Specjaliści ocenili stan zwierzęcia. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w żadną sieć, czy nie ciągnie za sobą jakieś liny z kotwicą, mówił mi Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska.
24: Okazało się, że zwierzę nie jest nic zaplątane. Podjęta została decyzja o zabezpieczaniu przed jednostkami pływającymi.
23: Tak zabezpieczany wieloryb wpłynął na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Tam obowiązuje zakaz pływania jednostek z napędem silnikowym i lotu dronami, więc zwierzę miało tam więcej spokoju. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Wieloryby w Bałtyku są rzadkością, ale w ostatnich latach takie odwiedziny zdarzają się coraz częściej. W lutym zeszłego roku również w Międzyzdrojach trwała akcja ratowania 10-metrowego humbaka zaplątanego w rybackie sieci. My w Radiu Z teraz wyjeżdżamy na drogi.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
16: Problemy na A6 w Szczecinie za węzłem pod Juchy. Zderzyły się dwa auta jadące w stronę granicy, nieprzejezdny jeden pas. Na ekspresowej 7 jest 12-kilometrowy korek. Na za Nowym Dworem Gdańskim zderzyły się tam 3 osobówki. Nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Warszawy. Uważajcie także na A1 na Śląsku. Za węzłem Częstochowa Południe zderzyły się dwa auta. W stronę Katowic zablokowany jeden pas. I jeszcze utrudnienia oraz wahadło na Krajowej 74. W Janowie Lubelskim zderzyły się dwa auta. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na waszej drodze.
25: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
27: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
26: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: Jutro wracają upały na południu i na zachodzie kraju, nawet 32 stopnie, nieco mniej na Podhalu 26 także na Pomorzu w centrum 30-31 i trochę województw pod burzową chmurką, szczególnie te zachodnie i północne.
25: Radio Z i już. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
0: To jest upalne granie bez cienia mówienia. Będzie One Republic, będzie Armin Van Buuren, będzie film, będzie Shakira. A już teraz lekcje francuskiego z Indilą, Dernier Dance w Radio Z. 6 minut po 18.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Reklama.
2: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Już 22 sierpnia Grodzisko w Tumie pod Łęczycą stanie się areną wyjątkowego spotkania z historią. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na piątą rekonstrukcję historyczną Przybysze z północy i wschodu. Zobacz widowiskowe inscenizacje i walki wojowników. Posłuchaj koncertów muzyki dawnej. Odkryj tajniki dawnych rzemiosł. Weź udział w grach i zabawach dla całej rodziny. Grodzisko w Tumie, 22 sierpnia. Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
9: Tak zakręcone.

0: wtedy. Borys Szyc.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, dalej masz.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
13: Oh my God.
12: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale

0: robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
4: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
3: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
3: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
3: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
5: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
12: Rura

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: I to już 19 w Radiu Z. Sprawdzamy te najważniejsze wiadomości, na które zaprasza Rafał Piech.
3: Tragiczny finał nurkowania w Chorwacji. Nie żyje 40-letni Polak. Góra e-doręczeń. Użytkownicy wysłali już 100 milionów przesyłek. Polska armia gotowa na największą defiladę w historii. Tragedia w Chorwacji. 40-letni Polak zmarł podczas nurkowania w pobliżu miasta Medulin na półwyspie Istria. Jak informuje tamtejsza policja, w piątek mężczyzna źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Przetransportowano go łodzią na brzeg, gdzie zmarł mimo reanimacji. Okoliczności wypadku bada chorwacka policja. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony półtora roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada też nowe udogodnienia w usłudze. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
4: E-doręczenia weszły do naszych nawyków. Tylko w tym roku Polacy wysłali 50 milionów wirtualnych pism, a od wprowadzenia systemu to 100 milionów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
4: Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. Resort pracuje też nad ustawą, która dostosuje polskie przepisy do nowych funkcji e-doręczeń. Jan Kielak, Radio Z.
3: W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów, ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Koczują pod mostami i wiaduktami. Coraz więcej polskich miast ma problem z obozowiskami osób w kryzysie bezdomności. Ostatnio takie miejsce zlikwidowano w Katowicach pod wiaduktem przy ruchliwej drodze krajowej nr 86. Miasto zapewnia, że chce pomagać osobom potrzebującym, oferując m.in. nocleg i wyżywienie. Ale jak mówi wiceprezydent Katowic Maciej Stachura, problem w tym, że takie osoby muszą chcieć skorzystać z takiej pomocy.
6: Natomiast jeśli ktoś z tej pomocy nie chce skorzystać, my nie mamy narzędzi do tego, żeby taką osobę zmusić w żaden sposób. Takiej osoby nie uprawnia do tego, żeby zawłaszczać przestrzeń publiczną, żeby tworzyć jakieś obozowiska, koczowiska.
3: Władze Katowic apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których powstają takie obozowiska. Dzięki temu służby mogą szybciej reagować i podejmować działania. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Żołnierze już gotowi do największej w historii defilady wojskowej. 15 sierpnia w rocznicę cudu nad Wisłą w Warszawie oraz na Zatoce Gdańskiej paradować będą wszystkie rodzaje wojsk. Dziś o świcie w stolicy były ostatnie przygotowania. Przyglądał się temu reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
7: Ponad 300 pojazdów od motocykli żandarmerii wojskowej po najcięższe wozy brygad pancernych. To wszystko przejechało o świcie Wisłostradą.
8: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była w Rzeczypospolitej Polskiej, z największą ilością sprzętu.
7: Zapewniał wiceminister obrony Paweł Bejda. 15 sierpnia dołączą do tego samoloty i śmigłowce, a na Zatoce ponad 20 okrętów. Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Nad Wisłą przemaszeruje też prawie 2000 żołnierzy, wśród nich także sojusznicy z NATO. A już teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
3: Utrudnienia na A1 w Łódzkiem za węzłem Kamieńsk. Zablokowany jeden pas w stronę Gdańska. Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką. Także na A1, ale na Śląsku jest 5-kilometrowy korek. Za węzłem Częstochowa południe zderzyły się dwa samochody. W stronę Katowic zablokowany jeden pas. Zablokowana także droga krajowa 32 w Lubuskiem. Samochód zderzył się z motocyklem we wsi Smolno Wielkie. To odcinek Sulechów-Wolsztyn. Objazd drogami lokalnymi. Wciąż także duży korek na ekspresowej 7 za Nowym Dworem Gdańskim. Zderzyły się tam 3 osobówki jadące w stronę Warszawy. Cały czas czekamy na wasze sygnały z dróg.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
11: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Jutro powrót upałów, ale spokojnie, one tylko do wtorku. 32 stopnie pokażą termometry na południu i na zachodzie kraju. W centrum 30, 31, 26 na Pomorzu, 23 na Suwalszczyźnie i tam trochę deszczu, a poza tym trochę burzowych chmur na zachodzie i północy.
11: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: about you now.
1: Reklama.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem.

0: zobaczymy kawałek świata.
1: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
1: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
3: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Po reklamie. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Ale fajne duo Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a wcześniej, bo o 20 wiadomości Radio Z i też wam co nieco opowiemy.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
5: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
18: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Po reklamie.
0: Niedziela, 9 sierpnia, słuchacie Radia Z. Dochodzi 20. Czas na wiadomości. Rafał Piech.
21: Rywalka była za mocna. Katarzyna Niewiadoma, druga na Tour de France. Polskie rzeki wysychają. Katastrofalna sytuacja na Wiśle. Wicher wynurzy się z Gdyni. Chodzi o pierwszą nowoczesną fregatę.
0: 20.
21: Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kolarskim wyścigu Tour de France kobiet. Polka przyjechała na metę w Nicei w grupce pościgowej i po finiszu wywalczyła trzecie miejsce na etapie. Tym samym po raz piąty w karierze stanęła na podium. Najszybsza dziś była Holenderka Demi Vollering, która zwyciężyła w całym turze. My pękamy z dumy, bo Polska jest jedynym krajem, który ma dwie zawodniczki w pierwszej dziesiątce, bo siódmą lokatę w generalce utrzymała Dominika Włodarczyk. Wisła w Warszawie pobiła rekord. Tak mało wody przy bulwarach nie było jeszcze nigdy. Problemy ma jednak nie tylko królowa polskich rzek, bo sucho jest niemal w całej Polsce. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji. Wśród nich i królowa polskich rzek. Na nadwiślańskich bulwarach 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, wskazywałby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
2: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
1: Sytuacja nie zmieni się szybko, bo potrzeba do tego byłoby miesięcy obfitych opadów. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: A jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Kolumny pątników można spotkać na drogach całego kraju. Policja apeluje więc do kierowców o rozwagę. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
22: Mundrowi przypominają, że osoby prowadzące kolumny pieszych pełnią funkcję kierujących ruchem. Polecenia i sygnały dawane przez takie osoby są wiążące dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
23: Dlatego apelujemy do kierowców o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów oraz osób kierujących ruchem.
22: Nie wolno rozdzielać kolumny pieszych, a w czasie wyprzedzania kluczowe jest zachowanie bezpiecznego odstępu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: W czasie przemarszu pielgrzymki ruch bywa też całkowicie wstrzymywany, dlatego policjanci apelują do kierowców także o cierpliwość. Polak ze studenckim Oscarem, Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej, zbiera gratulacje, bo zdobył Student Academy Award. Prestiżowe wyróżnienie przyznaje to same gremium, które wręcza Oscary. Film Katapipura Express opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Autorem zdjęć jest Witold Prokopczyk.
24: Na pewno w jakimś stopniu jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony jestem tego, że jakby Leon zrobił to razem ze mną, a ja zrobiłem to razem z Lonem. I zadowolony jestem na pewno z tego, że zrobiłem to z ekipą ludzi, którzy są niesamowicie oddani swojej pasji. Więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to jest po prostu początek filmowej przygody dla mnie i dla Lona, takiej wspólnej. I dla całej naszej grupy.
21: Polacy mają już studenckiego Oscara w kieszeni. Pytanie, jaki kolor będzie miała statuetka? Złoty, srebrny czy brązowy? To okaże się na uroczystości podczas gali 14 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Historyczny moment w Gdyni. Miasto szykuje się do spektakularnego wodowania pierwszej nowoczesnej fregaty wielozadaniowej ORP Wicher. Już za pół godziny kadłub okrętu zostanie częściowo wysunięty z hali stoczniowej i efektownie podświetlony. Centralne uroczystości, w tym chrzest, zaplanowano na środę, a dzień później nastąpi właściwe wodowanie jednostki. Wicher jest pierwszą z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. A w Radiu Z teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
21: Zderzenie trzech aut na ekspresowej siódemce na Mazowszu we wsi Widów. To tuż przed Grójcem zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Zaczyna się tworzyć korek. 6 km ma zator na A1 za lotniskiem w Pyrzowicach. Droga w stronę Bytom jest zamknięta, a ruch odbywa się jezdnią w kierunku Łodzi. Uważajcie także na ekspresowej piątce na wysokości Trzebnicy. Przez prace drogowe w stronę Wrocławia jedziecie tylko jednym pasem. Stoicie także na ekspresowej 17 w stronę Lublina. Przed Świdnikiem z powodu remontu nawierzchni jest 3-kilometrowy zator. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
25: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
26: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
27: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia po północy przelotnych opadów deszczu. Temperatura od 11 stopni do 19. Najcieplej będzie na zachodzie i na wybrzeżu. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, witajcie.
27: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.

To Lost Frequencies. Are you with me? W Radiu Z. 15 minut po godzinie 20. Moi drodzy, jak mija wam wieczór? Bo u mnie, no nie ma lekko. Człowiek wrócił do studia, ledwo zdążył się rozejrzeć, a wakacyjne bingo Radia Z już mówi: dobra, Radzik, pakusie, jutro jedziemy dalej. Ubiegły tydzień, oj, fajnie było. Karkonosze, wodostatka Mińczyka, tajemnica zamku Czocha, a od jutra kompletna zmiana krajobrazu. Ruszam w okolice Grójca szukać tamtejszego złota, ale spokojnie, kilofa nie zabieram, bo chodzi oczywiście o jabłka. I przy okazji mam do was pytanie, bo u mnie w domu moja kujawska babcia zawsze piekła jabłecznik. Szarlotka, no wiedziałem, że istnieje, ale u nas to był jabłecznik i koniec. A u was jak było? Jabłecznik czy szarlotka? I czy to dla was dwa różne ciasta, czy może dwie różne nazwy tego samego? Dzwońcie. 321-321-321. To jest numer do Radia Z. A jutro ruszamy do krainy jabłek. Wakacyjne bingo Radia Z. Zapraszam, ruszajcie z nami. A to nasz jabłecznik i szarlotka w wydaniu muzycznym. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z.

0: To był rok 1983. Na brytyjskiej liście przebojów przed nim byli tylko Billy Joel i Paul McCartney z Michaelem Jacksonem. Numer 3 to Shakin' Stevens i Cry Just a Little Bit, ale w naszych serduchach Shaky zostanie na miliony lat tym numerem 1. A z drugiej strony próbujemy rozwikłać dylemat. Czy szarlotka i jabłecznik to jedno i to samo? I co ciekawe, zgłaszają się sami panowie.
1: Hej, hej, cześć wszystkim. U mnie, w mojej kochanej z Duńskiej Woli, moja babunia oraz matunia robiły jabłecznik.
0: Aha, no ale nie brakuje głosów, że to różne ciasta, nie brakuje dodatkowych pytań. Spróbujmy to jednak rozstrzygnąć. Może któraś z pań by nam podpowiedziała, czy jabłecznik i szarlotka to jedno i to samo, a może to zupełnie różne ciasta. 321, 321, 321 to jest numer do Radia Z. Za chwilę Kungs i Theophilus London Galaxy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granada Roma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę...
14: Oryginalnego plusza?
12: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
12: Dziękuję.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Radio Z. Song My Body Isn't Ready. A ja prosiłem, żeby może któraś z pań wytłumaczyła nam różnicę między jabłecznikiem a szarlotką.
1: Hej, tu Marta z Jabłecznik. To było ciasto biszkopt z jabłkami parowanymi. Na temat jabłecznik to jest ciasto kruche zazwyczaj z jabłkami pieczonymi pod kruszonką. Więc dwa różne ciasta. Pozdrawiam.
0: Marto, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam. Wytłumaczyłaś nam różnicę między jabłecznikiem a jabłecznikiem, o ile dobrze słyszałem. A to Britney w Radio Z.

0: Alana Marlin, Sitting Down Here w Radiu Z. Za 18 minut będzie 21. No dobrze, trzeba jakoś tę sprawę załatwić. Zaraz pół Polski się pokłóci o to, o co chodzi z ciastem, z jabłkami, no. Moi drodzy, czy jabłecznik i szarlotka to samo, czy coś innego? Otóż jabłecznik to, jak wyczytałem, cała wielka rodzina ciast z jabłkami. Może być na cieście ucieranym, drożdżowym, biszkoptowym, a szarlotka jest po prostu jednym z rodzajów jabłecznika. Najczęściej na cieście kruchym lub półkruchym. Czyli każda szarlotka jest jabłecznikiem, ale nie każdy jabłecznik jest szarlotką. Proste? No, przyjmijmy. No i tym sposobem możemy odwołać jabłkową wojnę domową. A u mnie w domu i tak był jabłecznik i był najpyszniejszy. I o to chodzi, żeby wszystkim smakowało, prawda? No to z taką ochotą jedziemy jutro do Grójca z wakacyjnym bingo z Radiem Z. A za chwilę Survivor, Eye of the Tiger w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Chcesz pośpiewać w samochodzie? Śmiało! Radio Z, muzyka numer 1.

0: Just Like a Pill to Pink w Radiu Z. Za 4 minuty niespełna będzie 21 i nasze wiadomości. Koniecznie bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
10: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, niedziela, 9 sierpnia, dochodzi 21. Wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
12: Tragiczny wypadek na jeziorze na Mazurach. Nie żyje 16-latek. Rosja może testować NATO, ostrzega wywiad USA. Pogoda sprzyja, w wielkopolskich lasach pełno grzybów. Śmiertelny wypadek na mazurskim jeziorze Jagodne. Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do tragedii doszło po południu na wysokości miejscowości Kozin. Według wstępnych ustaleń ojciec z synem pływali oddzielnie na skuterach wodnych. W pewnym momencie chłopak uderzył w motorówkę, na której było małżeństwo z Warszawy. Obydwoje byli trzeźwi, a sternik miał odpowiednie uprawnienia. Także 16-latek i jego ojciec posiadali wymagane dokumenty. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. Amerykański wywiad ostrzega, Rosja może szykować prowokacje na państwa NATO. W grę wchodzi nawet ograniczony atak na jeden z krajów sojuszu. W raporcie, do którego dotarło The Wall Street Journal, są wskazane potencjalne zagrożenia ze strony Rosji. O jego szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
13: Analiza obejmuje scenariusze od cyberataku przez wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych, czyli tzw. zielonych ludzików, aż po ograniczone wtargnięcie lądowe na teren wschodniej flanki NATO. Amerykanie zwracają jednak uwagę, że ten ostatni jest mało prawdopodobny. prawny, bo wiązałby się z uruchomieniem artykułu 5 sojuszu. Raport wskazuje, że wrogie działania Rosji mogłyby nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat. To zmiana w ocenie. Wcześniej amerykański wywiad uważał, że Putin nie będzie prowokował NATO do momentu zakończenia wojny w Ukrainie. Jan Kielak, Radio Z.
12: Według władz USA i państw europejskich Rosja coraz częściej testuje systemy obronne NATO. Świadczy o tym niedawny upadek rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie i naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Mieszkańcy Łodzi mogą być inwigilowani przez urzędników. Społecznicy złożyli wnioski o kontrolę do NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o nieprawidłowości związane z tak zwanym biuletynem informacji publicznej oraz systemem zniżek dla mieszkańców, czyli kartą łodzianina. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
14: Społecznicy podejrzewają masowe naruszenia RODO, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych mieszkańców. Mówią o systemie informatycznym, który nie wspiera współczesnych standardów branżowych. Mówiła mi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
15: Wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
14: W przypadku karty łodzianina chodzić ma o tak zwane głębokie profilowanie. System ma bezprawnie zbierać m.in. takie informacje jak to, kiedy płacimy za parking, jakimi sprawami urzędowymi się interesujemy, czy z jakich ulg socjalnych korzystamy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Społecznicy mówią też o możliwym fałszowaniu zgód dotyczących wyświetlania reklam. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Jak mówią eksperci, to zasługa m.in. kilkudniowych wieczornych opadów i umiarkowanie wysokich temperatur. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się nasz reporter Adam Kaźmierczak, a towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
16: Kolejny gołąbek?
17: Oczywiście.
16: Ale tak się schował.
17: Następny gołąbek.
18: Obok mamy kolejny gatunek.
16: A huby można zbierać i przynosić do państwa do poradni?
18: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
16: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
18: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
12: Całoroczne poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu, a także przy wielu powiatowych. Zapraszam teraz na wiadomości dla kierowców.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Nadal mamy korek na ekspresowej siódemce na Mazowszu. We wsi Widów między Białobrzegami a Grójcem zderzyły się 3 auta, zablokowany jeden pas w stronę Warszawy. Z powodu prac drogowych stoicie na A1 na Pomorzu za węzłem Nowe Marzy i Kopytkowo, jazda jednym pasem w stronę Gdańska. Z powodu takich prac zatrą także na ekspresowej 8 na Mazowszu w stronę Warszawy. Przed Radzyminem utkniecie w 5-kilometrowym korku. Spory ruch także na S3 w zachodniopomorskim. Wolniejsze tempo za Goleniowem aż do węzła Szczecin-Kijewo. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na waszej trasie.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: A jutro będzie gorąco. W większości kraju od 30 do 33 stopni. Chłodniej ciut na północy. Poza południowym wschodem możliwe przelotne opady i burze, lokalnie z gradem. Najmocniej zagrzmi późnym popołudniem i wieczorem. Od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, witajcie.

jest Radio Z i piosenka o poniedziałkowym poranku, ale to jutro. Melanie Fiona, dziękujemy bardzo. A na razie pozwólcie, że zabiorę was na krótką wycieczkę na poznańskie Jeżyce, bo tam mieszkańcy zobaczyli na elewacji coś, czego raczej nie przewiduje wspólnota mieszkaniowa. Pytona Królewskiego. Wąż spokojnie wspinał się po fasadzie i dotarł sobie już w okolice jednego z balkonów. Na szczęście został złapany i bezpiecznie trafił do transportera. No nie wiadomo tylko skąd uciekł i do kogo należy. No i teraz wyobraźcie sobie tego biednego właściciela węża, który chodzi po domu i szuka, bo nie wie, że puszka nie ma, a puszek gdzieś na poznańskich Jeżycach. Ech, te dzisiejsze węże, już w ogóle nie można na nie liczyć. Marisa, odkochaj, teraz w Zetce.

0: Absolutny klasyk George Harrison, Got My Mind Set On You w Radiu Z. Szanowni Państwo, dzisiaj jest Dzień Miłośników Książki, czyli jak rozumiem dla większości dzień jak co dzień. Ale na chwilę proponuję, żebyście odłożyli swoje ulubione wolumeny, żeby popodskakiwać trochę. Bo za chwilę Alan Walker, Mick, Dancing in Love w Radiu Z, a później można wrócić do czytania.
1: Reklama.
0: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
2: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
0: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Boryś Szyc.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

Sanach i TP i TD w Radiu Z. Za 24 minuty będzie 22. Straszne manto zebrali zawodnicy z Lublina podczas meczu żużlowej Ekstraligi. No, myślę, że w Lublinie dzisiaj smutno. Tamtejszy Orlen Oil Motor Lublin przegrał na wyjeździe z Betardem Spartą Wrocław 31-59. No, trochę duże lanie.

0: To jest Radio Z, a to jest jeden z hymnów Nowego Jorku. Jay-Z i Alicia Keys, Empire State of Mind. Jeden z hymnów, bo kilka Nowy Jork ma hymnów, ale tego im chyba najbardziej zazdroszczę. Ja przynajmniej. R.E.M. Losing My Religion. Za chwilę w Radio Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ależ nam tu Kelly Clarkson połobuzowało. Behind these hazel eyes. Za 2 minuty będzie 22, to teraz 2 spokojne oddechy i zaraz będą wiadomości w ZC. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, dochodzi 22. Rafał Pich jest z nami, a to oznacza, że czas na wiadomości.
7: Zaorał świeżo położony asfalt. Rolnik aresztowany na 3 miesiące. Białoruś 6 lat po wyborach i masowych protestach przeciwko Łukaszence. Zeskanować książkę, wykorzystać i zniszczyć. Tak w Niemczech trenują AI.
0: 22.
7: Jest 3-miesięczny areszt dla rolnika z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej. 60-latek ciągnikiem z pługiem zniszczył 200-metrowy odcinek drogi. Straty oszacowano na prawie 400 tysięcy złotych. Pojazd trafił na policyjny parking, do tego nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone prace są nielegalne. Władze stanowczo to dementują i zapewniają, że teren drogi w całości należy do miasta. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia. Teheran zapowiada, otworzymy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie układu końcowego, chociaż może zostać on przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. Kierowcy bardzo liczą na obniżki, których według ekspertów można się spodziewać w nadchodzącym tygodniu. O szczegółach reporter Radio Z, Mateusz Szkudlarek.
8: W przyszłym tygodniu kierowcy powinni zobaczyć przy dystrybutorach niższe ceny. Obniżki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliwa, największe benzyny, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
8: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy, w przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Na światowych rynkach cena baryłki ropy Brent utrzymuje się w okolicach $80. Mija 6 lat od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. Wywołały największe jak do tej pory protesty w demokratycznej opozycji. Wielu obywateli Białorusi, którzy wtedy uciekli z kraju, nadal nie może bezpiecznie wrócić do swoich domów. Dziś w kilku polskich miastach zorganizowali protesty przeciw reżimowi Aleksandra Łukaszenki.
10: Ja strasznie chcę do domu i marzę o wolnej Białorusi. Czy jest jeszcze w was nadzieja na faktycznie wolną Białoruś?
11: Oczywiście, że mamy nadzieję.
12: Cały czas tak staramy się, pracujemy na tym, żeby nasz białoruski kraj był wolny.
10: Równoznacznie, czyli nieobojętne mi, co się dzieje w moim kraju, bo naprawdę boli serce. Cały czas miałam nadzieję, że ja wrócę, cały czas. Ja myślałam, że pół roku, no rok, no, już i nie.
7: Na wiecu we Wrocławiu była nasza reporterka Grażyna Wiatr. Amerykański koncern Anthropic masowo skupuje w antykwariatach w Niemczech zalegające na regałach stare książki. Są skanowane i niszczone. W ten sposób firma karmi, trenuje i udoskonala rozwijanie przez nią modele językowe sztucznej inteligencji, o czym z Berlina informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
11: Stare książki kucharskie, poradniki, przewodniki, biografie, słowem wszystko idzie jak ciepłe bułeczki, zamawia Anthropic, amerykański gigant AI i płaci punktualnie. Niemieccy antykwariusze dopiero niedawno dowiedzieli się, że sprzedawane przez nich książki idą na makulaturę po zeskanowaniu ich i wchłonięciu przez systemy sztucznej inteligencji. Wielu miłośników książek milcząco godzi się na to, bo pekunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: A wcześniej Anthropic wypożyczał masowo książki z bibliotek na całym świecie i karmił ich treścią swoje modele AI, ale za kradzież własności intelektualnej musiał zapłacić miliardową karę. Teraz robi zakupy w antykwariatach, kopiuje na własny użytek, potem niszczy książki i to jest legalne.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro w większości regionów będzie upalnie, od 30 do 33 stopni. Na południowym wschodzie spokojnie i bez deszczu. Poza tym możliwe przelotne opady i burze, także z gradem. Najmocniej zagrzmi późnym wieczorem i po południu. Od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód. To teraz trochę drzemu na kolację. Z wehikułem czasu do kompletu w Radiu Z. Hubert Radzikowski. Dobry wieczór.

Big Mountain, Baby I Love Your Way w Radiu Z, 14 minut po 22. Dzisiaj jest 9 sierpnia, naprawdę mnóstwo fantastycznych osób dzisiaj świętuje. Melanie Griffith, Gillian Anderson, Eric Bana, Audrey Tautou, Sam Elliott, czy na przykład Juanes. No to wszystkiego najlepszego. Zapraszamy na imprezę, wysprzątane już na błysk. Zadbało to Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: To jest Radio Z. Maya All About The Money, czyli wszystko rozwija się o pieniądze. No może tak nie do końca, bo gdyż na przykład pan Elon Musk to przewiduje, że za 10 lat pieniądze mogą właściwie przestać mieć znaczenie. Sztuczna inteligencja i roboty mają produkować tyle dóbr i usług, że będzie ich więcej niż zdołamy wykorzystać. No to panie Musk, pan za 10 lat to będzie miał mnóstwo tego niepotrzebnego dziadostwa. Ja i kilku słuchaczy Radio Z chętnie pomożemy panu się z tym uporać. Prawda, szanowni państwo? Radio
1: Z i już. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
4: Cześć, tu Carla Fernandez, Radio Z, muzyka numer 1.

Espresso o tej porze? No, od Sabriny Carpenter można. To jest Radio Z, za 24 minuty będzie 23. A teraz piosenka, która początkowo wcale nie była taneczną propozycją. Był to dosyć oniryczny utwór, ale potem jak wziął go na warsztat belgijski DJ The Magician, to zrobił z niego remix, który podbił europejskie listy przebojów. Lee Kelly, I Follow Rivers. Teraz w Zetce.

0: No trochę jest w tym racji. Halo Houston, może nie jest to wielki problem, ale Jasiek Piwowarczyk ze swoją piosenką pikuje w dół na liście Lubię to Radio Z, więc zapraszam na radioz.pl. Tam można kliknąć przy pozycji numer 19, czyli przy Jaśku właśnie Lubię to i piosenka pójdzie w górę. I będzie cudowne szaleństwo, jak w piosence Michaela Patricka Kellego. Już za chwilę. Beautiful Madness.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Radio Zet i Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę, a za chwilę wracają wiadomości Zetki.
1: Radio Zet i już. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
0: Jeszcze jest niedziela, 9 sierpnia. Słuchacie Radio Zet, z nami jest Rafał Piech, czyli będą wiadomości.
5: Dziecko wypadło z balkonu w Łomży. Na pomoc ruszyli sąsiedzi. Złote algi w kanale Gliwickim. Wody Polskie podjęły prewencyjne działania. Armia gotowa na święto wojska w Warszawie. Próba generalna przed defiladą.
0: Dwudziesta trzecia.
5: O krok od tragedii w Łomży 4-latka zwisała z balkonu na 5 piętrze, po czym spadła. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży.
6: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
5: Dziewczynka przytomna trafiła do szpitala w Białymstoku. Wiadomo, że w chwili zdarzenia matka była w domu, spała, miała we krwi 0,7 promila alkoholu. Nie 5, a prawie 10 tysięcy osób zmarło w Niemczech w ostatnim tygodniu czerwca z powodu trwających wtedy fali upałów. Więcej o tych najnowszych danych niemiecki korespondent Radio Z, Wojciech Herdes.
7: Berliński Instytut Roberta Kocha skorygował właśnie swoje opublikowane krótko po morderczych upałach dane. Wtedy była mowa o 5100 śmiertelnych ofiarach. Teraz Instytut podaje zweryfikowany wynik badań podparty analizami ubezpieczalni zdrowia. Ponad 9600 osób straciło w Niemczech życie w ostatnim tygodniu czerwca na skutek tropikalnych temperatur i byli to w większości ludzie starsi, mający więcej niż 70 lat. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Tegoroczne lato zapowiada się w Niemczech jako najgorętsze od prawie 150 lat. Już padły rekordy czerwcowych, lipcowych, dziennych i nocnych temperatur. Najgorsze dopiero przed nami. Jak prognozują eksperci, tegoroczne fale upałów mogą z perspektywy czasu wydawać się chłodne. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, mówi naszemu reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu Michał Ebrennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
8: Chcę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowy. Proszę pamiętać, że my tak naprawdę każdego roku mówiliśmy o suszy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
9: Ta pogoda, która jest teraz, będzie normą.
8: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
5: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej niebezpieczne. Złote algi znowu zagrażają kanałowi Gliwickiemu. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z wody w dwóch sekcjach kanału. Między śluzami Łabędy i Dzierżno nie mogą pływać na przykład statki wycieczkowe. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
10: Ostatnie znane wyniki badań wody z kanału Gliwickiego, zwłaszcza w okolicach portu Gliwice, wskazują na szybki rozwój złotych alg. Obowiązuje pierwszy stopień ostrzegawczy przed zakwitem. Jak na razie nie ma informacji o śniętych rybach. Służby czekają na kolejne wyniki badań. We wtorek będzie też posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Jak na razie nie ma wykrytych złotych alg w głównym nurcie rzeki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Złota alga była bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze, do której doszło 4 lata temu. W 2024 roku doprowadziła również do masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wispostradzie przeprowadzono próbę generalną defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było bardzo wcześnie, nie zabrakło chętnych, aby to wszystko podziwiać. Wśród nich był także nasz reporter Marcin Friedrich.
11: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
0: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
12: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
11: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
13: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
14: Od oddziały spoczni!
5: 15 sierpnia w Warszawie odbędzie się największa w historii defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie jedną z największych tras rowerowych w województwie łódzkim. Velo Warta połączy 19 gmin, m.in. Uniejów, Wartę, Sierac czy Działoszyn. Szlak ma przebiegać przez atrakcyjne przyrodnicze tereny. Pozwoli mieszkańcom i turystom zwiedzić na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu. Mówi Radiu Z Maciej Rimer z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
15: Plan stworzenia chociażby Velo Warta, Velo Pilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreację i turystycznie województwo łódzkie. Dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem.
5: Do końca roku ma być gotowy ostateczny przebieg trasy, później ruszą prace budowlane. Ja już dziękuję za ten wieczór, życzę spokojnej nocy, a wiadomości za godzinę będzie miał dla Was Darek Klimczak.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ważne wieści a propos pogody, będzie bardzo gorąco. Od rana. To od 30 do 33 stopni i na to należy się przygotować, ale też na to, że możliwe przelotne opady i burze, także z gradem. Więc szanowni Państwo, bądźcie czujni. Spokojnej nocy, Hubert Radzikowski, papa.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.

0: Solity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: północ. Mamy już niestety poniedziałek, 10 sierpnia. Co działo się tego dnia w historii? W 1793 roku na przykład otwarto muzeum w paryskim Luwrze. Z kolei 10 sierpnia 1939 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop nakazał swojemu ambasadorowi Hansowi Adolfowi von Moltkemu opuszczenie Warszawy. Czas na wiadomości Radia Z. Ja nazywam się Darek Klimczak. 1 000 000 euro zostało w kasie po tegorocznej aukcji koni Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Sprzedano 16 koni. Najwyższą cenę, 160 tysięcy euro, zapłacono za klacz Pila z janowskiej stadniny. Nie znalazł się natomiast kupiec na zarodka, którego rodzicami są Ogier Fire i klacz Protekcja. Embrion był oferowany do sprzedaży razem z klaczą surogatką Fortunatką ze stadniny w Michałowie. Tegoroczny 1 000 000 euro to mniej niż 1 300 000, jakie kupcy zapłacili w zeszłym roku, w dodatku nie za 16, ale 13 koni. Wieloryb w Bałtyku w okolicach Międzyzdrojów. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Wcześniej ratownicy WOPR-u oraz członkowie błękitnego patrolu WWF Polska sprawdzili, czy wieloryb nie zaplątał się w sieć albo czy nie ciągnie za sobą jakieś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na szerokie wody, mówi Radiu Z Konrad Wrzesionkowski z błękitnego patrolu WWF Polska.
1: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
0: To nie pierwszy raz, kiedy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży w Międzyzdrojach Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. Pilny remont zapory na zbiorniku w Mietkowie między Wrocławiem a Świdnicą ruszy jeszcze w tym miesiącu. Wody Polskie podpisały już umowę. Nie będzie potrzeby spuszczania całej wody, tak jak w Pilchowicach. Szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Fiatr.
2: Remont to efekt kontroli stanu technicznego zbiornika, która nie wykazała bezpośredniego zagrożenia, ale są uwagi co do całego mechanizmu zrzutowego i przelewu.
3: Po prostu w pewnych aspektach obiekt wymagał poprawy. Wszystkie prace są prowadzone w duchu ochrony środowiska naturalnego.
2: Jak mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, nie ma planu na całkowite spuszczenie wody. Obiekt ma być dostępny rekreacyjnie.
3: Natomiast no, trzeba zwrócić na to uwagę, że pewne utrudnienia będą.
2: Remont potrwa do końca roku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: To wstęp do modernizacji zbiornika, który jest jednym z najważniejszych dla ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Warszawskie latarnie zyskają nowe funkcje. Na każdej z nich zostaną zamontowane sterowniki, które umożliwią zdalne sterowanie oświetleniem. Dzisiaj pora włączenia i wyłączenia światła jest zaprogramowana w zależności od zachodu i wschodu słońca. W ciągu 2 lat sukcesywnie instalowane będą potrzebne sterowniki. System pozwoli na ustawienie każdej oprawy tak, aby świeciła nie mniej i nie więcej niż potrzeba, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
4: Wszystko jest możliwe dlatego, że przez ostatnie kilka lat wymieniliśmy właściwie całe oświetlenie warszawskie na oświetlenie LED-owe. Możemy zaprogramować stopień świecenia tych latarni. To wszystko będziemy robić za ekranu komputera.
0: Nowy system ma pomóc zaoszczędzić nawet 30% energii elektrycznej. W planach jest wykorzystanie latarni do montażu punktów ładowania pojazdów elektrycznych, czujników jakości powietrza, czy też mierników hałasu. Prawie 1000 interwencji od lipca zgłoszono do sanepidu przez aplikację M-Obywatel. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło złego stanu obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
0: W ten sposób można zgłosić albo obiekt, albo produkt. Kultowa słonica Erna wróciła do warszawskiego ogrodu zoologicznego. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki tego ogrodu. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek 3D. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak, kierowniczka sekcji megafauna.
7: Będą służyły do celu celów edukacyjnych. Są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują, a w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
6: Trójwymiarowy model pomoże poznać anatomię słonia afrykańskiego i upamiętni dawną mieszkankę zoo. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Nerna mieszkała w warszawskim ogrodzie przez 11 lat. Była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter opiekunowie mówili o niej: żelazna dama. Katarzyna Niewiadoma Finej, druga na Tour de France. Polka już po raz piąty z rzędu stanęła na podium tej imprezy. Żadnej innej zawodniczce wcześniej się to nie udało. Niewiadomej wczoraj nie udało się natomiast odrobić 8 sekund straty do Demi Vollering. Co więcej, Holenderka powiększyła swoją przewagę, wygrywając po samotnej ucieczce wczorajszy etap w Nicei. Warto wspomnieć, że w pierwszej dziesiątce tegorocznego Tour de France były dwie Polki. Siódme miejsce zajęła Dominika Włodarczyk. Wielkie emocje były także na mecie 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Słynną imprezę wygrał Niemiec Marco Brenner. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli w Wieliczce. Ze szczegółami teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
8: Przed ostatnim etapem żółtą koszulkę lidera posiadał Włoch Christian Scaroni, ale miał niewielką, tylko kilkusekundową przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Nie jest sprinterem i nie dał rady obronić pozycji lidera. Z każdym metrem bliżej mety opadał z sił, spadł ostatecznie na siódme miejsce. Najszybszy był Szwajcar Stefan Küng, ale nie na tyle, by cieszyć się z wygrania całego wyścigu. Najlepszy z polskich kolarzy Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej.
0: Drugi w klasyfikacji generalnej był Nowozelandczyk Finn Fischer, a trzeci Hiszpan Iwan Jose Romeo. Zwycięstwem Widzewa Łódź w Białymstoku zakończyła się niedzielna seria meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Widzewiacy dwie bramki strzelili w 2 minuty na początku drugiej połowy. W innych wczorajszych spotkaniach Śląsk Wrocław 0-0 zremisował z Krakowią, a Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0. Liderem po trzech kolejkach jest właśnie Lech, druga jest Legia Warszawa, na trzecim miejscu są Górnik Zabrze i Pogoń Szczecin, z tym, że Górnik zagrał tylko 2 mecze. Smutna wiadomość jeszcze na koniec. Nie żyje pisarz i kompozytor Jarosław Abramów Neverly. Był m.in. autorem muzyki do piosenki o okularnikach Agnieszki Osieckiej. W książce Pan z dzich w Kanadzie opisywał polskie i kanadyjskie losy emigrantów. On sam mieszkał w Kanadzie aż do śmierci swojej żony. Wtedy wrócił do Polski. Jarosław Abramów Neverly miał 93 lata.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Pierwsza. Zapraszam na wiadomości. Ja nazywam się Darek Klimczak. Nowy rok szkolny i nowe zasady żywienia w stołówkach szkolnych. Od 1 września zmieni się jadłospis w szkołach i w przedszkolach. Zdrowiej ma być także w sklepikach szkolnych. O tym, jak dokładnie będzie wyglądać menu najmłodszych, reporter Radia Z Daniel Brzos.
4: Nowy jadłospis według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ma zawierać więcej warzyw i owoców. Mniej będzie cukru, soli oraz smażonych potraw. Minimum raz w tygodniu będą też potrawy z ryb i wegetariańskie, zapowiada Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
5: Ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
4: Żywność, która będzie sprzedawana w sklepikach, będzie musiała spełniać wymogi, m.in. zawierać mniej cukru.
3: W sklepikach będą dostępne napoje bez dodatku cukru. Resort zdrowia chce, aby pierwszym wyborem dzieci zawsze była woda. Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Alertów najwięcej wydano dla południowego wschodu Polski, sporo też dla centrum oraz południa. Wysychają rzeki, jeziora, zalewy, eksperci alarmują. Poziom wody jest katastrofalnie niski, często najniższy w historii. Dramatyczna sytuacja jest na Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim. Przy przystaniach widać dno, a łodzie grzęzną w mule. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Według danych Wód Polskich lustro wody w Zalewie Sulejowskim obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. To niestety efekt suszy, mówił mi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
7: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy te susze występują nie tylko w Polsce. No w Polsce się mówi już o kilkunastu latach, ale tak naprawdę cała Europa się boryka z tym od co najmniej kilkunastu lat.
6: Zalew Sulejowski pełnił do tej pory funkcję rekreacyjną, turystyczną i retencyjną. Przyciągał żeglarzy, wędkarzy i miłośników sportów wodnych z całej Polski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Zalew Sulejowski powstał w latach 70. zeszłego stulecia, by zaopatrywać Łódź i Tomaszów Mazowiecki w wodę pitną. Gdynia szykuje się do wodowania. W czwartek do wody trafi ORP Wicher, pierwsza z trzech nowych fregat budowanych w gdyńskiej stoczni wojennej. Wczoraj wieczorem wszyscy chętni mogli już jednak zobaczyć. Część kadłuba okrętu został podświetlony na czerwony kolor. Wicher jest pierwszą fregatą, na której w przyszłości ma opierać się siła bojowa polskiej floty. Powstaną jeszcze Burza i Huragan. Oba są już budowane. Huragan będzie ostatnim, który wejdzie do służby. Ma to się stać za 5-6 lat. Sezon grzybowy ruszył na dobre. W lasach m.in. Wielkopolski pojawiają się już pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Jednak latem niespodzielnie królują kurki. Najlepiej szukać ich między sosnami, radziła Mariola Mazur-Zielińska, grzybozawczyni z wielkopolskiego sanepidu, podczas wspólnego spaceru z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem.
8: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
9: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
3: Eksperci apelują o rozwagę podczas grzybobrania, bo kurki można pomylić z trującymi lisówkami pomarańczowymi. Najlepiej wszystkie zbiory zawieźć do oddziału sanepidu, gdzie za darmo sprawdzą je specjaliści. Po weekendzie poznamy wyniki badań próbek z ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu. Doszło tam do masowego zatrucia. 53 osoby miały problemy żołądkowe i gorączkę. Wstępne badania sanepidu wykazały zatrucie rotawirusami i adenowirusami. Szczegóły zna reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
10: Jak przekazali mi przedstawiciele sanepidu, wszyscy chorzy są w dobrym stanie, nikt nie wymaga opieki szpitalnej, nie ma też nowych przypadków, więc prawdopodobnie ci, którzy mieli zachorować, już zachorowali. Sanepid prowadzi postępowanie, jak mogło dojść do zakażenia wirusem. Placówka została dokładnie sprawdzona, wyniki w poniedziałek. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Adenowirusy oraz rotawirusy przenoszą się przez kontakt z chorym, brudne ręce oraz skażone przedmioty i wodę. Wojsko przygotowuje się do defilady. Na Wisłostradzie w Warszawie zakończyły się próby przed Świętem Wojska Polskiego, które 15 sierpnia. Weźmie w nim udział prawie 2000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu bojowego. Zobaczymy także myśliwce F-35 w polskich barwach. Ćwiczenia w tłumie fanów wojskowości oglądał również reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Pod oddziały i
12: tak potężnie
11: różne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
12: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
11: Zdecydowanie nie.
13: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
12: Chciało ci się tak rano wstawać?
13: No trochę nie, ale wstałam.
12: I warto było?
13: Tak.
3: Wojsko zapewnia, że to będzie największa z dotychczasowych defilad. Przypomnę, w najbliższą sobotę na Wisłostradzie w Warszawie start w samo południe. Po ponad roku przerwy wrócą bezpośrednie tramwaje między Katowicami a Bytomiem. To możliwe dzięki decyzji władz Chorzowa, które zgodziły się na warunkowe wznowienie ruchu na estakadzie w centrum miasta. Obiekt ten został zamknięty w czerwcu ubiegłego roku z powodu obaw o jego stan techniczny. Pozwolą jednak na ponowny ruch tramwajów. Sytuację śledzi na miejscu reporter Radia Z Szymon Kastelik.
14: Kończą się właśnie prace remontowe torowiska. Były konieczne ze względu na stan estakady, ale też dlatego, że tory po prostu przez długi czas nie były używane.
15: Związane z uszczelnieniem torowiska i kanału kablowego.
14: Mówi Paweł Cys z tramwajów śląskich. To jednak nie koniec przygotowań. Trzeba jeszcze ułożyć nowe rozkłady jazdy i dopasować je do innych linii, zanim tramwaje ponownie pojadą estakadą. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Wszystko wskazuje na to, że stanie się to w połowie sierpnia. Nie będzie na razie zmian organizacji ruchu zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia na węźle lotnisko. Zepsuła się maszyna, której drogowcy do tego potrzebowali. Cała akcja została więc przesunięta na przyszły weekend, a jest to bardzo wyczekiwana przez mieszkańców i przyjezdnych, bo na zjeździe na lotnisko z autostrady we Wrocławiu potrafią tworzyć się ogromne korki. Reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr, o tym, jaki jest plan na zmiany.
16: Prosty, bo wystarczyć ma przemalowanie pasów na zjeździe, tak żeby w kierunku lotniska i dalej były dwa pasy zamiast jednego. Zmienić oznakowanie jednak trzeba na całym rondzie po zjeździe.
17: Mamy nadzieję, że te zmiany usprawnią przejazd, poprawią płynność ruchu i ograniczą korki.
16: Mówi mi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo te korki, jeszcze często sięgające pasa awaryjnego na autostradzie, są niebezpieczne. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Do tego władze Wrocławia chcą wybudować łącznik z sąsiedniej ulicy, co ma z kolei pomóc odkorkować wjazd na węzeł lotnisko.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Zapraszam na wiadomości. Darek Klimczak się nazywam. Wielki sukces polskiego kina. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara. Przyznaje go ta sama akademia, która wręcza Oscary, i tym samym film artysty został zakwalifikowany do oscarowego wyścigu. Doceniona produkcja to Kamathipura Express. Opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai'u. Jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Korzyński nie ukrywa, że był zaskoczony tym wyróżnieniem.
1: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara, no i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
0: Autorem zdjęć do filmu jest Witold Prokopczyk. Obraz Polaków ma zagwarantowanego studenckiego Oscara, ale nadal nie wiadomo, jaki kolor statuetki otrzyma. Złoty, srebrny czy też brązowy. To okaże się na uroczystej gali, która odbędzie się 14 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Tegoroczne żniwa są na finiszu. Służby apelują do rolników o szczególną ostrożność oraz zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Nie pozwalajcie najmłodszym obsługiwać maszyn i nie angażujcie ich do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówi Radiu Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
2: Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, czy w pobliżu nie ma właśnie dzieci, bo jak podkreślają policjanci, wystarczy chwilę uwagi, żeby doszło do tragedii. Amerykański wywiad ostrzega, Rosja może szykować prowokacje na państwa NATO. W grę wchodzi nawet ograniczony atak na jeden z krajów sojuszu. W raporcie, do którego dotarł The Wall Street Journal, są wskazane potencjalne zagrożenia ze strony Rosji. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Analiza obejmuje scenariusze od cyberataku przez wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych, czyli tak zwanych zielonych ludzików, aż po ograniczone wtargnięcie lądowe na teren wschodniej flanki NATO. Amerykanie zwracają jednak uwagę, że ten ostatni jest mało prawdopodobny, bo wiązałby się z uruchomieniem artykułu 5 sojuszu. Raport wskazuje, że wrogie działania Rosji mogłyby nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat. To zmiana w ocenie. Wcześniej amerykański wywiad uważał, że Putin nie będzie prowokował NATO do momentu zakończenia wojny w Ukrainie. Jan Kielak, Radio Z.
0: Według władz USA oraz państw europejskich Rosja coraz częściej testuje systemy obronne NATO. Świadczy o tym niedawny upadek rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie oraz naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodniej spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Co daje kangurowanie, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają też rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówiła mi dyrektor medyczna szpitala Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
5: Wspomaga regenerację organizmu kobiety po porodzie, a także zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory piersi i jajników.
4: Specjaliści podkreślają, że najlepiej by jednorazowa sesja kangurowania trwała od 2 do 3 godzin. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dlatego tak ważne jest, aby placówki miały wygodne, specjalistyczne fotele, które ten proces ułatwiają. W Niemczech śledztwo w sprawie Polaka, który zmarł podczas interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie kraju. Prokurator wyjaśni, czy funkcjonariusze, obezwładniając mężczyznę, działali zgodnie z przepisami. Z Niemiec